0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mam odpowiedź, miałeś jedną, nie.

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej. Za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem. Za panią, bynajmniej za panią. Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy. Przez panią, bynajmniej przez panią. Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może. Przystanią, bynajmniej przystanią. Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę. Za panią, bynajmniej za panią. Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże. Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię,

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią,

0: tak jak dziś w bulwarancie w lekcji iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Radio Pogoda. Zawsze w dobrym.

młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

sukienka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w długoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym?

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twa chrużuje sobie, drugie piętro woła już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkaniu

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda, Jacek Braciak.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie

Zgłoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło Jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał Jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy. Nie dogonił go kapral, choć

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy, wam też mogą się trafić

siódma, cztery, jakaś podyta, ósma, dziewięć, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. Pierwsza, siódma, trzecia, piąta, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda.

0: jasne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S.
1: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.

Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysli rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Radio Pogoda. Przeboje na każdą porę dnia.
1: Jeszcze nic się nie zaczęło, nie zadrżało.

gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać się

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: zakochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry i na początek najważniejsze wiadomości. Dziś przesłuchanie nożownika ze szkoły w Ostrołęce. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała stopy procentowe na razie bez zmian. Zmieni się natomiast pogoda i to już od dzisiaj.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Miriam Lipińska, dzień dobry.
3: 19-letni Jakub Z., który wczoraj w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce zaatakował nożem, ma dziś zostać przesłuchany. Rannych zostało 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne, które sprawca zaatakował uciekając ze szkoły. W plecaku 19-latka policjanci znaleźli też ładunek wybuchowy. Eksplozji udało się uniknąć, prawdopodobnie dzięki szybkiej reakcji jednej z nauczycielek i uczniów, którzy wyrzucili plecak przez okno. Na razie nie są znane motywy napastnika, ale o tym, co mogło nim powodować, mówiła jedna z uczennic.
4: Interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził w spodniach typu moro. Z tego, co nam wiadomo, powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin, które są dzisiaj.
3: Miejscowa prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. 19-latek był dotąd znany policji tylko z posiadania niewielkiej ilości narkotyków. Prokuratura ujawniła, jakie zarzuty usłyszał lekarz milioner ze Szpitala Południowego w Warszawie. Jak przekazali śledczy, Dawid K. ma odpowiadać za popełnienie oszustwa na kwotę 583 tysięcy złotych poprzez złożenie nierzetelnych faktur. Chodzi o czas, gdy były radny KO i młody medyk bez specjalizacji był zatrudniony w szpitalu, któremu wystawił kilkadziesiąt faktur. Prokurator zastosował wobec Dawida K. dozór, poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych oraz zakaz opuszczania kraju. Śledczy przekazali, że poręczenie zostało już wpłacone. Warszawska Prokuratura Okręgowa prowadzi 2 śledztwa w sprawie szpitala. Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 złotych, drugie nadużycia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego. Raty kredytów na razie nie wzrosną, ale na przełomie roku to może się zmienić. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła wczoraj stopy procentowe bez zmian, ale ekonomiści spodziewają się podwyżki już za miesiąc albo zaraz po Sylwestrze. Na pocieszenie można wtedy liczyć na minimalnie wyższe odsetki na lokatach, które teraz są bardzo niskie, mówi Jarosław Sadowski z portalu rankomat.pl.
5: Jeżeli chodzi o takie standardowe lokaty, szczególnie w największych bankach, zdarzają się ofertę na 1,5%. Nawet trafiłem w jednym banku na 0,1%. No ale oczywiście jest też ten drugi biegun, czyli oferty promocyjne.
3: Promocje dotyczą jednak głównie nowych klientów. Jesień za chwilę zmieni swoje oblicze. Nadchodzi ochłodzenie, mówi synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
6: W ciągu dnia będziemy notować głównie kilkanaście stopni, natomiast nocami, szczególnie przy rozpogodzeniach, temperatura może spadać do kilku stopni powyżej zera. Tutaj lokalnie mogą pojawić się również przymrozki.
3: Pierwszy śnieg może pojawić się wcześniej, ale w ogóle ta zima będzie ciepła, twierdzą synoptycy. Elise Mertens będzie rywalką Igi Świątek w jutrzejszym ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Belgijka niespodziewanie pokonała Amerykankę Coco Gauff 6-3, 6-3. Z kolei Polka bez większych problemów ograła jej rodaczkę Iwę Jowicz do 1 i do 3. Świątek z Mertens grała do tej pory dwukrotnie i 2 razy wygrała.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Dzień dobry, o poranku. Mamy już czwartek, 8 października. Jeszcze bez większych utrudnień nie przejedziecie przez Trójmiasto. Ruch co najwyżej wzmożony, a płynną jazdę przerywają na przykład czerwone światła. Warto też sprawdzić oświetlenie w samochodzie i czy światła przeciwmgielne działają, bo o tej porze roku mogą się przydać.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
7: W dzień zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, po południu przemieszczające się z zachodu na wschód przelotno opady deszczu. Temperatura na Pomorzu wyniesie od 16 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wieczorem porywisty, po południu nad morzem dość silny, w porywach do 80 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: 4 po 6, dzień dobry Państwu. Serdecznie witamy, Michał Pierzchała.
8: I Asia Kruk, dzień dobry, witamy w czwartek, 8 października. To 281 dzień roku, 84 dni do końca roku, a do końca jesieni tych dni 74.
1: No i
9: Nie wiem, ja wiem, że jest jesień, a nawet październik. No. Wiesz, Michale, wiedzą państwo, co ja wczoraj zauważyłam na balkonie? Mhm. Już miałam wyrzucić, ale myślę sobie, nie, jeszcze zostawię, może jeszcze dojrzeją. Na moim balkonowym pomidorku pojawił się nowy kwiat.
8: I że będzie...
9: No ja nie wiem, no...
8: Nowy wysyp?
9: No zapędzelkowałam, zapyliłam coś tam.
8: A ile to rośnie w ogóle?
9: No nie, dosyć długo. Ale zobaczymy, co się wydarzy. One po prostu nie chciały zejść z balkonu, to nie będą schodzić, zostawię na dłużej.
8: Przyroda nieraz jeszcze nas zaskoczy.
9: Prawda? No właśnie. Może o pomidorkach, a może nie. W każdym razie teraz jest czas na pobudkę przy najpiękniejszych melodiach. Anna Jurksztowicz, za chwilę Marek Grechuta.

0: No proszę, proszę, ja o pomidorkach, a tutaj też najpiękniejsza melodia z kręgu tych botanicznych, w dzikie wino, zaplątani, 70. rok. 11 minut po godzinie 6, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Co w porannej prasie, Michale?
1: To na początek Gazeta Wyborcza i to na pierwszej stronie o protestach we Francji. O tym dużo mówimy też w wiadomościach w Radiu Pogoda. Ich krytyka powtarza się w całym kraju. Brak nauczycieli, przepełnione klasy, odwoływane lekcje, zły stan budynków i dni spędzane w szkole od rana do wieczora. Zaczęło się w regionie paryskim, a dzisiaj protestują uczniowie w całej Francji. Cała analiza tej sytuacji właśnie. Dzisiaj duży artykuł w Gazecie Wyborczej. Z kolei w Dzienniku Gazecie Prawnej informacja na pierwszej stronie o tym, że ponad 100 tysięcy mieszkań znajduje się w budynkach stojących na gruntach, do których spółdzielnie nie mają tytułu prawnego.
0: O.
1: Rząd przyjął projekt, który ma uporządkować ich sytuację prawną, ale spółdzielnie się boją, że nowe przepisy niewiele zmienią. Ja tylko wyjaśnię, to chodzi na przykład o takie sytuacje, gdzie no, faktycznie są pobudowane bloki, natomiast grunt nie należy do spółdzielni, ponieważ ma, nie wiem, spadkobierców, dawnych właścicieli. Takie mieszkania na ogół nie mają księgi wieczystej, więc trudno na nie uzyskać kredyt bankowy za gotówkę, no w sensie bez
0: można
1: kredytu
0: kupić.
1: Oczywiście można kupić, ale też bez prawa właśnie wpisu do księgi wieczystej, bo tej najczęściej po prostu nie ma. No zobaczymy, jak to się potoczy. Dzisiaj artykuł o tym w Dzienniku Gazecie Prawnej. A jeszcze w Super Ekspresie informacja, o której też mówiliśmy chyba parę tygodni temu w Radiu Pogoda, że warszawskie zoo zbiera różne dary
0: dla
1: zwierzaków.
0: Dopiero co, tak, że to są żołędzie i orzechy.
1: A, no
0: jasne.
1: Właśnie. No już mają co przegryzać między posiłkami. Wielka jesienna zbiórka żołędzi i orzechów zakończona. Żołędzie są absolutnym przysmakiem żubrów. Chętnie zajadają je również jelenie czy żyrafy. Orzechy to z kolei hit wśród małp i papug. Ara hiacyntowa ma dziób działający jak naturalny dziadek do orzechów. Czytam dalej w Super Ekspresie. Orzeszki smakują też gorylom i pawianom.
0: To ja nie wiem, czy jestem małpą, czy papugą. Też bardzo lubię orzechy, tylko bardzo chętnie byśmy, ja już to mówiłam, ale powtórzę, przyjęli takie dary też, jak zoo już ma wystarczająco, tylko dla nas już potłuczone, znaczy wyciągnięte ze skorupki, prawda?
1: Tak, bo wiesz...
0: Bo my nie mamy dziobów.
1: Dziobów i tanich stomatologów też nie mamy.
0: No, zdecydowanie. Ojejku, to i jeszcze więcej w prasie. Będziemy pewnie jeszcze zaglądać w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda, a teraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Scott McKenzie, 13 po 6.

0: pogodny poranek w Radiu Pogoda, a w nim gang Marcela, kto jeśli nie ty. Nie wiem, jak ty się zapatrujesz na to, Michale, ale ktoś mi kiedyś powiedział, że to jest taka piosenka do śpiewania w samochodzie, że nie dość, że się śpiewa na całe gardło, nawet jak się do końca nie zna, to jeszcze później łzy lecą, bo się człowiek wzrusza. Ale mówiła mi to dziewczyna, więc może to dlatego. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Państwo z różnymi sprawami do nas telefonują o poranku 22 444 40 04. Powiedziałam, że u mnie na balkonie pomidor kwitnie.
1: I tak odezwał, było.
0: I odezwał się nasz słuchacz.
2: Dzień dobry, dzień kochani. Dobry. U pani Asi pomidorki kwitną na balkonie, a w naszych sercach, że będzie ciepło, nadzieja płonie. Pozdrawiam serdecznie, Bogdan z Warszawy. Dziękuję.
0: Dziękujemy, panie Bogdanie. Jak płonie, to już jest ciepło. Nie, żebym była złośliwa, ale z takimi pytaniami, czy będzie ciepło, to do Michała.
1: Tak, tak, to ja powiem po godzinie 7, ale tutaj tak poetycko się zrobiło trochę. A literacki Nobel to jutro chyba, tak?
0: Czy dzisiaj?
1: Dzisiaj.
0: Panie Bogdanie! Prorok? Dziękujemy bardzo. Niech pan się dobrze miewa. Radio Pogoda.

0: to grzech, gdy sercu serca...
1: Autopromocja.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak? To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapek Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapek Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapek Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Reklama.

0: Ależ to piękne. 1952 rok. Niby musical, niby tylko piosenka z filmu. Ale naprawdę, jak to mówią młodzi, siedzi i się nie rusza. Gene Kelly przed momentem w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 27 minut będzie godzina 7. A o czymż to ważnym będzie dzisiaj mowa w wiadomościach, Michale?
1: No, sporo tematów, nad którymi pracują nasi reporterzy. Zbieramy informacje dotyczące ataku w szkole w Ostrołęce. Wczoraj 19-latek ranił 9 osób. To uczniowie i nauczyciele. Napastnik miał w plecaku ładunek wybuchowy. Także myślę, że dzisiaj poznamy więcej szczegółów. Proszę słuchać wiadomości. Sejm także się pojawi, bo dzisiaj debata nad projektem przyszłorocznego budżetu. Powiemy też o końcu z zabiegową turystyką lekarzy. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie w oddziałach specjalistycznych, mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. No, to jest ta sytuacja z tymi lekarzami, co nagle zjawiali się w jakimś szpitalu i w sobotę przyjmowali hurtowo pacjentów. Tego ma już nie być. Powiemy też o tym, że jest coraz większe zainteresowanie szkoleniami wojskowymi. To te szkolenia w gotowości. Na nie cały czas można się zapisywać. Przypomnę.
0: Zapraszamy. Wiadomości tylko sprawdzone i bardzo ważne, jak Państwo słyszą. Co godzinę w Radiu Pogoda, te najbliższe o godzinie 7:00. Że takie rzeczy się dzieją na świecie, że trzeba się odwrócić choćby na moment w kierunku pięknej jesieni, pięknej pogody, pięknej muzyki. To nam tak, no sami Państwo wiedzą, dobrze zrobi. Jacek Chmielnik wśród najpiękniejszych melodii, za chwilę Tadeusz Woźniak z Violettą Villas, a to wszystko w Radiu Pogoda.
2: Wabank, to właśnie to, wabank, wabank, co owej nocy się zdarzyło. Wabank, zagrałem, ona też wabank.

No i pięknie to brzmi. Za 20 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Przeglądam korespondencję od Państwa, tą messengerową na Facebooku Radia Pogoda. I we wtorek, kiedy mówiliśmy o dyni, ja nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale zadzwonił do nas jeden słuchacz i powiedział, że z dynią ma takie wspomnienia, że w latach 80. był dyniowy dżem o smaku ananasowym, jak oni to robili. Ja to pamiętam, jadłabym taki dżem dzisiaj. No i odezwała się pani Monika, co do dżemu z dyni o smaku ananasowym, to galaretka nadawała mu ten smak i aromat. Wiem, bo robię z galaretką brzoskwiniową i pozdrawiam serdecznie. No, pani Moniko, to takie proste. To ja sobie też zrobię. Pozdrawiam serdecznie. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
4: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
5: Doradczyni klienta.
4: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
6: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
7: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
1: Została ostatnia reklama.
12: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
13: Jeszcze bez większych utrudnień nie przejedziecie przez Trójmiasto, nie licząc utrudnień drogowych, a tych sporo w całym Trójmieście, więc jazda na pamięć niewskazana. Tak jest między innymi na Podwalu Przedmiejskim w Gdańsku. Tramwaje powróciły tam na trasę i należy zwracać uwagę na sygnalizację świetlną i znaki.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: sobie.
1: Córka rybaka o poranku i od razu jakoś tak jaśniej. Zobacz, no tam za okno.
2: To wschodzi.
1: No jaśniej, jaśniej.
2: Mało słońca jeszcze, nie wiem, może już mniej będzie.
1: Nie, jeszcze dzisiaj ma być.
2: Tak? No, to poczekajmy.
1: Poczekamy pewnie, a Państwa razem z nami, mamy nadzieję. Za 8 minut 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jak to się dzisiaj spało, jak to się dzisiaj wstało?
3: Ja wstałem już 5 z minutami, po prostu wczoraj na działce więcej popracowałem, do siódmych potów, jak to się mówi. Mhm. I efekt taki, że spałem spokojnie i dobry sen był. Także praca uszlachetnia i leczy. Człowiek stworzony jest do pracy. Oj. Dobrego dnia życzę.
1: Oj, dobrego dnia.
2: A dobry sen był, czyli nie śnił się panu na przykład kret na działce.
1: No i dzisiaj pewnie powrót na działkę. No i ja wczoraj byłam

0: u dentystki mojej i tak mnie znieczuliła, że najpierw przez pół dnia, przez cały dzień właściwie nic nie mówiłam i nie jadłam, bo się bałam, a później tak spałam, nie pracując, ale tak spałam. Nie wiem, co lepsze. Chyba wolałabym jednak na działce popracować.
1: No to ciekawe, jak ja będę dzisiaj spał, ponieważ idę do kina, na lalkę.
0: Ale w kinie... Nie.
1: Nie, nie to, że w kinie.
0: Po kinie.
1: Po kinie.
0: Jutro wszystko opowiesz, Michale.
1: Jak wstanę.
0: Tak jest. Czesław

0: W radiu pogoda, za 5 minut będzie godzina 7, czas leci, nie wiadomo kiedy. No właśnie, co w wiadomościach za chwilę?
1: O Noblach, no bo poznaliśmy wczoraj laureatów z dziedziny chemii i jak co dzień w wiadomościach tłumaczymy, co ten Nobel oznacza.
0: Nie, naprawdę, to z dziedziny chemii, za co ten Nobel był przyznany, to dla mnie zabrzmiało jak coś w języku, no mniej więcej inuickim, tak bardzo obcym.
1: Nieliniowe efekty i autokataliza w asymetrycznej syntezie organicznej. Czego nie rozumiesz?
0: Niczego.
1: To się dowiemy wszyscy.
0: No to zapraszamy. To znaczy za chwilę wiadomości.
2: Radio Pogoda.

0: 6 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.

0: Zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Została ostatnia reklama.
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
3: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Reklama.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będziemy zaglądać do kalendarza i na stadiony, a właściwie jeden konkretny stadion sportowy po godzinie 7. A teraz wiadomości.
5: Mieszkańcy Ostrołęki w szoku po ataku nożownika w szkole. Pożar Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju RCB wysłało alert. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla. Wczoraj ogłoszono laureatów z chemii.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7.
4: Miriam Lipińska.
5: 9 osób, 5 uczniów, 2 nauczycieli i 2 osoby postronne zostało rannych we wczorajszym ataku nożownika w Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce. 2 postronne osoby, 19-letni Jakub Z, ranił podczas ucieczki. Napastnik został zatrzymany krótko po ataku. 19-latek to uczeń tej szkoły. Mieszkańcy Ostrołęki są w szoku.
6: Ja jestem przerażona, bo sama mam syna, co prawda w 5 klasie, ale jednak no... Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci, no. No, ja bardzo współczuję rodzicom tego chłopaka, bo nie wyobrażam sobie, co ja bym czuła, gdybym się dowiedziała, że mój syn zaatakował dzieci w szkole.
5: 19-latek miał też w plecaku ładunek wybuchowy domowej roboty. Gdy obecni w klasie nauczycielka i uczniowie zauważyli dym wydobywający się z plecaka, wyrzucili go przez okno. Na razie nie są znane motywy działania sprawcy, ale według nieoficjalnych informacji 19-latek miał grozić, że w dniu jego urodzin usłyszy o nim cała Polska. Dziś chłopak ma zostać przesłuchany. Śledczym udało się już natomiast przesłuchać nożownika z opactwa benedyktynek w Jarosławiu, Ihora M. 31-letni Ukrainiec usłyszał zarzut zabójstwa i usiłowania zabójstwa 4 osób, za co grozi dożywocie. Przyznał się do winy, ale nie chciał składać wyjaśnień. Na jego przesłuchanie zgodzili się biegli. Wcześniej nie pozwalał na to stan psychiczny mężczyzny. Ihor M. został aresztowany. Zgodnie z decyzją sądu mężczyzna przebywa na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. Pożar dachu Biedronki w Jastrzębiu-Zdroju doszło do niego wczoraj wieczorem. Wszyscy obecni w środku opuścili budynek jeszcze przed przyjazdem strażaków. Paliła się część dachu, na której są panele fotowoltaiczne. W związku z pożarem i zadymieniem RCB wysłało alert z ostrzeżeniem przed zanieczyszczonym powietrzem. NFZ mówi stop walizkowym lekarzom. Od stycznia wybrane zabiegi ortopedyczne, urologiczne i neurologiczne będą wykonywane wyłącznie na oddziałach specjalistycznych mających odpowiedni sprzęt i kadrę medyczną na miejscu. Dla pacjentów oznacza to konieczność znalezienia innego szpitala i ustawienie się w nową kolejkę, mówi Agnieszka Rogalska, dyrektorka Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy, który szykuje się na przejęcie części pacjentów z regionu.
7: Oczywiście wymaga to pewnych zmian organizacyjnych, wymaga to zmian w obrębie kolejek, bo proszę pamiętać, że my już w szpitalu mamy kolejki na te zabiegi, ale dodatkowo jeszcze będziemy zobowiązani zabezpieczyć tych pacjentów, którzy jako nowi się do nas w tej chwili zgłoszą.
5: Przepisy wejdą w życie w nowym roku. Tegoroczny Nobel z chemii dla Francuza Henri'ego Kagana i Japończyka Kenzo Suwaja za odkrycie nieliniowych efektów i autokatalizy w asymetrycznej syntezie organicznej. Dokonania obu naukowców przydają się w medycynie i farmakologii. Chodzi przede wszystkim o preparaty przeciwbólowe i te służące walce z rakiem, wyjaśnia Mateusz Bereźnicki, chemik z Centrum Nauki Kopernik.
8: Onkologia taka nastawiona na takie cele molekularne. Cząsteczki, leki, które będą działać na słabe punkty tych komórek nowotworowych.
5: Tydzień noblowski trwa. Dziś poznamy laureata literackiego Nobla.
4: A o polskim kandydacie do literackiego Nobla i o wszystkich innych poczytają Państwo na stronie www.radiopogoda.pl.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza zapraszam. Tenisowy turniej kobiet w Pekinie wchodzi w fazę ćwierćfinałów. W najlepszej ósemce jest już Iga Świątek. W Szanghaju za to rywalizację zaczęli panowie. W pierwszej rundzie z turniejem pożegnał się już Kamil Majchrzanka. Za kilkanaście minut na kort wyjdzie Hubert Hurkacz. Jego rywalem będzie Australijczyk James Duckworth. To był mecz o fotel lidera grupy F Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. W pojedynku mistrzów Polski Niemiec górą szczypiorniści z Magdeburga, którzy wygrali 35-30 z Industrią Kielce. Okazja do rewanżu za tydzień w Niemczech.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Wielkie malowanie w Gdyni. Miasto odnawia oznakowanie poziome na ulicach. Od kwietnia odmalowano już 33 tysiące metrów kwadratowych linii i pasów. Prace mają potrwać do końca października i tu apel do kierowców, by zwracali uwagę na informacje o planowanym malowaniu i zostawiali wolne miejsca parkingowe.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
1: Ciepło już było, od jutra chłodniej. W Trójmieście termometry mają wskazywać 13 stopni. Dokuczać nam będzie też silny, porywisty wiatr. Nad morzem będzie wiało do 80 km na godzinę. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Miejscami pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura na Pomorzu wyniesie od 16 do 19 stopni. Ciśnienie spada.
0: Radio Pogoda. Godny poranek, Radia Pogoda.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry Państwu i taka oto niespodzianka, bo nie Zygmunt Heiser, którego dzisiaj nie będzie, a...
3: Michał Pieszkała!
2: Dzień dobry i Asia Kruk.
3: Kłaniamy się Państwu dzisiaj, 4-8 dzień października i dzisiaj jest tak, Światowy Dzień Wzroku, widzisz mnie?
2: Widzę Cię.
3: A tak mniej więcej, czy dosyć dobrze?
2: Muszę umyć okulary, żeby było lepiej, bo nie zrobiłem tego dzisiaj rano jeszcze.
3: Właśnie.
2: I to zrobię zaraz.
3: Dobrych widoków na cały dzień Państwu życzymy. Dzisiaj jest też Światowy Dzień Ośmiornicy. Jadałam kiedyś, ale odkąd obejrzałam taki wzruszający film, który chyba zresztą Oscara dostał, to jakoś nie mogę. Uważam, że ośmiornice są takie jak my.
2: Nie wiem, ja nigdy nie jadłem i nie zjem.
3: I bardzo dobrze.
2: I to jest moje postanowienie.
3: I bardzo Ci dziękuję za to właśnie. Kochajmy ośmiornice, proszę Państwa, i najpiękniejsze melodie. Majka Jeżowska, od rana mam dobry humor. Na jak? Dzień.

0: I teraz. I to był Frank Sinatra w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, prawie 14 po siódmej.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
0: A świętują na pewno co najmniej trzy osoby o imionach Ludwik, Marcin i Pelagia. To dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego. No i teraz jeszcze sprawdzamy, co przed laty wydarzyło się 8 października. W 1943 roku urodził się Bronisław Cieślak, aktor i dziennikarz.
2: Wiemy, że zagrał wiele wspaniałych ról, ale ponieważ znowu telewizja przypomina i to taki, jak to się ładnie nazywa, zremasterowany chyba film, to znaczy odcinkowy film, czyli serial, wiadomo który, no to przypomnijmy sobie porucznika Borewicza, bo jakżeby inaczej.
3: Jak pan chce mandat, niech pan sobie idzie do tyłu i zapisze mój numer samochodu. I po drugie, niech pan powie koledze, żeby się jutro zgłosił o godzinie 8:30 do naczelnika Kowalczyka. I żeby sam zameldował, jak się odnosi do kierowców.
2: Tak się szkoli policjantów.
0: Nie do podrobienia.
2: Milicjantów, przepraszam.
0: W 1945 roku Percy Spencer, amerykański inżynier i wynalazca, otrzymał patent na kuchenkę mikrofalową, ale zaznaczmy, kuchenkę, bo technologia już istniała. Tak. Po prostu on jako pierwszy pomyślał, że w sumie to można w czymś takim gotować.
2: A nie tym walczyć, tylko bo to była technologia wojskowa. A teraz ręka w górę ci, którzy otwierają mikrofalówkę, zanim wydobędzie się z niej ten dźwięk. No właśnie,
0: ja to robię, ale wiesz dlaczego? Bo nie chcę, żeby on pikał. I otwieram na sekundę albo na dwie sekundy wcześniej.
2: Rozumiem. No. Ja pozbyłam się mikrofalówki, bo się zepsuła po prostu i miałam sobie kupić i to było tak z rok temu, jeszcze nie kupiłam. No, można żyć bez mikrofalówki.
0: Się okazuje. Dobrze, to jeszcze jedno wydarzenie. W 1976 roku oddano do użytku trasę Warszawa-Katowice, czyli tak zwaną gierkówkę.
2: Która w ramach czynów społecznych była właściwie budowana także przez pracowników zakładów z całej Polski. Były opóźnienia, były ograniczenia finansowe, były ograniczenia produkcyjne, ale otwarcie oczywiście z pompą, no i jak żeby inaczej z udziałem pierwszego sekretarza.
4: Budowaliście tą trasę, towarzyszu?
5: Myście też budowaliście tą trasę.
2: Myśmy też, tak.
4: Chodźcie, przeczytajcie. Nasi wyście tutaj są bohaterami.
2: I dzieci też były.
0: I wszyscy szczęśliwi, proszę.
2: Tak.
0: W latach 70. w Polsce krążył taki żart mówiący, że istnieją trzy drogi do socjalizmu. Droga benzyna, droga wędlina i droga towarzysz Gierek.
2: Bardzo ładne. Dziękujemy.
1: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

Hanna Banaszak i Pogoda Ducha to jest jeden z hymnów Radia Pogoda, bardzo piękna piosenka i tak się uśmiecham, bo ostatnio przez telefon jeden z słuchaczy mi powiedział, że nas słucha od 10 lat i na początku myślał, że to będzie radio, które będzie podawało prognozy pogody z różnych regionów Polski, a później usłyszał najpiękniejsze melodie, co my tutaj wyrabiamy z Zygmuntem i przez cały dzień i pomyślał sobie, o jacie, to też pogoda, ale ta nie atmosferyczna, czyli ducha. No więc właśnie, język polski jest przepiękny i bardzo pojemny. Proszę Państwa, słuchacze Radia Pogoda na antenie pojawiają się, no po prostu jak do nas telefonują, tak się z Państwem kontaktujemy, ale także w audycji, która nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie. Jeśli są Państwo klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi, to można na antenie Radia Pogoda w każdą niedzielę opowiedzieć o 6 swoich ulubionych piosenkach, ale w ogóle są to rozmowy też o życiu i całej reszcie. W ten weekend będzie pan Łukasz, który jest jedną nogą we Wrocławiu, drugą nogą w Wałbrzychu, a trzecią jeszcze w górach. I o różnych rzeczach sobie porozmawiamy, to ja już bardzo serdecznie zapraszam. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
6: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Została ostatnia reklama.
4: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: Za 28 minut będzie godzina 8. Słuchają Państwo Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Zazwyczaj w poranku o 7 i o 9 mamy dla Państwa informacje sportowe, czyli mówimy o tym, co się dzieje, no i jeśli chodzi o na przykład piłkę nożną, na boisku głównie. A teraz Państwu powiemy, co się dzieje poza boiskiem, ale niedaleko, bo na widowni.
1: Tak, i przeniesiemy się na taki stadion klubu piłkarskiego niemieckiego VfL Bochum. To jest klub grający tam w Niemczech w drugiej lidze i on ma stadion. Mhm. Ten stadion może pomieścić około 26 tysięcy widzów.
0: Sporo.
1: To jest dużo, bo to jest tak mniej więcej jak połowa stadionu narodowego w Warszawie.
0: Właśnie.
1: No i ten klub piłkarski zakazał kibicom podskakiwania.
0: Jak to? No jak się cieszą, drużyna wygrywa, to jak
1: nie mogą podskakiwać? Albo nie mogą równocześnie podskakiwać, ponieważ okazało się, że no, konstrukcja trybun jest no, tak źle zrobiona, aha, że jak wszyscy jednocześnie podskakują...
0: Aha. To się telepie.
1: To się telepie i teraz cytuję, złe samopoczucie jest u kibiców.
0: No tak, bo to błędnik wariuje.
1: Podobno jak na trampolinie wszyscy się czują.
0: Wyobrażam
1: tak to wygląda.
0: Sobie. No ale jak tu nie podskakiwać, kiedy drużyna wygrywa? No można się tego nauczyć niewygrywania od jednej takiej drużyny. Ja już nie będę głośno mówić, ale chyba wszyscy Państwo wiedzą.
1: Jak nasi grają, to ja na przykład z radości nie podskakuję i tyle. No.
0: Ty to powiedziałeś, Michale, ale lepiej bym tego nie ujęła. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Mieczysław Wojnicki.
2: Dalele, dalele, to kwiat to złocisty tulipa, pachnący w las.

0: Louis Armstrong. No właśnie tego artystę państwo wczoraj typowali jako autora piosenki, którą nucił Robert Janowski. No nie, nie, to nie był Louis Armstrong. Już państwo wiedzą, że to była Edyta Geppert i Jaka róża, taki cierń. A jaka piosenka będzie dzisiaj w naszej zabawie Zgadnij te melodie w Radiu Pogoda? No to się oczywiście okaże gdzieś tam... No, w sumie to od państwa zależy, kiedy się okaże. W każdym razie Robert Janowski wpada nucić po raz pierwszy po godzinie 9 do pogodnego poranka w Radiu Pogoda. I wtedy proszę być z nami do wygrania w tej zabawie, czyli Zgadnij te melodie w Radiu Pogoda. Jest bardzo fajny radioodbiornik.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
2: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Została ostatnia reklama.
13: Muzyka i głos AI.
14: To co?

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Drogowskaz. Radia Pogoda.
2: Trwa modernizacja fragmentu Alei Hellera na odcinku od Płażyńskiego do Kościuszki w Gdańsku. Około godziny 8 na skrzyżowaniach Hellera-Kościuszki zostanie zmieniona lokalizacja sygnalizatora świetlnego. W trakcie jego przestawiania nastąpi czasowe wyłączenie sygnalizacji. Trzeba uważać w tym miejscu.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
3: Panie i panowie! Najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda i coraz bliżej do otwarcia wystawy poświęconej Jerzemu Połomskiemu, który przed chwilą w Radiu Pogoda zaśpiewał Sali Babkami, bo z dziewczynami to już 19 listopada. Szykujemy się na Opole, bo to w Opolu. A tymczasem telefonują Państwo do nas w różnych sprawach, między innymi zachwycamy się jesienią, czy jednak nie?
1: Ja lubię jesień, ale tylko wtedy, kiedy jest słonecznie i są grzyby. Niestety ten weekend pojechałam w lasy lubelskie do rodziców i no nic. Niestety tam jest tak sucho, że znalazłam tylko kilka grzybów. A jeszcze chciałam się zapytać, czy może w prognozach wiadomo, czy będzie słoneczna polska jesień, ponieważ u mnie na krzakach moje pomidory mają jeszcze mnóstwo owoców. I nie wiem teraz, czy te owoce będą dobre do jedzenia, czy już muszę się pozbyć tych krzaczków. Pani Jasieńko, a jak sytuacja z pani pomidorkami? Ma pani jeszcze zbiory? Czy już pani przeszła na ogród zimowy?
0: Nie, nic z tych rzeczy. Ula. Pozdrawiamy pani Urszulo. No ja mówiłam dzisiaj rano, że moje pomidory kwitną. I jeszcze coś tam na nich dojrzewa.
2: Coś może z tego będzie.
0: Natomiast, a co z tą pogodą?
2: Właśnie, wracając do pytania o to, co będzie w najbliższym czasie. Sprawdziliśmy. No i ja bym był optymistyczny, jeśli chodzi o te domowe uprawy, bo teraz rzeczywiście było sucho, ale popada w najbliższych dniach i to nawet tutaj synoptycy mówią o załamaniu pogody, no po prostu będzie ulewnie. Natomiast potem znowu w drugiej połowie października ma pojawić się słońce i takie uważam przyjemne temperatury typu 14, 15, 16 stopni. No więc wiedzą Państwo, jak nie padało, to grzybów nie było, teraz popada, potem będzie przyjemnie, no to cóż tu mówić więcej.
0: I grzyby będą, więc ja bym się na nie jeszcze wybrała, a pomidorki bym zostawiła, pani Urszulo. Nic złego się z nimi nie stanie.

0: diddly diddly dum. Boop boop doop. 4,5 minuty i będzie 8. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za chwilę wiadomości, a w nich?
1: A w nich informacje o tym, że może warto zatankować, bo paliwa staniały o parę groszy, ale zawsze coś, także dzisiaj to jest dobry moment. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach o 8.
0: I pozdrawiamy kierowców oczywiście. A po 8 nasza zabawa z nagrodami, czyli szybka piątka. Polecamy się 22 444 4004. Jeśli Państwo chcą wziąć w niej udział w tej zabawie, to proszę na automatycznej sekretarce nagrać swoje imię i numer telefonu do siebie. Mamy dla Państwa książkę Agaty Romaniuk Na nogach, opowieść o chodzeniu. Autorka zresztą będzie gościem dzisiaj wieczorem w Radiu Pogoda, o czym będziemy mówić.
1: To jest nagroda gwarantowana. A do wygrania i o to Państwo powalczą nasz granatowy kubek.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
15: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
16: Skoda.
0: Reklama.
17: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz nas będą budzić Karin Stanek i Czerwono-Czarni, Chłopiec z gitarą. Taka piosenka zaraz po wiadomościach.
18: Zajęcia z psychologiem po ataku nożownika w szkole w Ostrołęce. Prokuratura chce maksymalnej kary dla Sebastiana M. za śmiertelny wypadek. Warto dziś zatankować. Ceny paliw spadły o kilka groszy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
17: Miriam Lipińska.
18: Ostrołęka nadal w szoku. Cichy i spokojny dotąd 19-latek przyniósł ze sobą do szkoły duży nóż przypominający maczetę i plecak z ładunkiem wybuchowym domowej roboty, który na szczęście nie eksplodował, ale w wyniku ataku nożem rannych zostało 9 osób. Uczniowie, nauczyciele i osoby postronne. Ich stan jest stabilny. Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. W szkole, w której doszło do ataku, zostaną dziś zorganizowane specjalne zajęcia, mówi wiceprezydent Ostrołęki Elżbieta Nicewicz-Mierzejewska.
16: Zajęcia opiekuńcze z udziałem kadry pedagogicznej, psychologów. Będziemy rozmawiać na temat tego, co się wydarzyło.
18: Mieszkańcy Ostrołęki nie kryją emocji po tym, co się stało.
19: Przerażona, mnie się płakać chce, bo mój wnuczek tutaj chodzi. Mam informację od niego, bo ja z nim piszę. No to strasznie. On miał toporek, meczetę, no i że ładunek wybuchowy miał w plecaku.
18: Wczoraj wieczorem policja przeszukała mieszkanie sprawcy. Na ten czas ewakuowano wszystkich mieszkańców bloku. Nie znaleziono substancji niebezpiecznych. 8 lat więzienia. Takiej kary chce prokuratura dla Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. To najwyższy możliwy wymiar kary. W wypadku, do którego doszło we wrześniu 2023 roku, zginęła 3-osobowa rodzina, w której auto wjechał Sebastian M. Według biegłych mężczyzna pędził swoim BMW z prędkością ponad 300 km na godzinę. Wczoraj przed piotrkowskim sądem obie strony wygłosiły mowy końcowe w procesie. W trakcie rozprawy głos zabrała matka jednej z ofiar wypadku, Małgorzata Duda.
20: On swoim egoizmem, bezmyślnością, szpanerstwem i kompletnym brakiem wyobraźni wydał wyrok śmierci na nasze niewinne dzieci i doprowadził do ich straszliwej i męczeńskiej śmierci. Moją córkę, księcia jedynego najkochańszego Rusia.
18: Obrona chce uniewinnienia Sebastiana M. Wyrok 21 października. Światowa Organizacja Zdrowia chce od Rosji informacji na temat kolejnych przypadków ciężkiego zapalenia płuc w tym kraju. Chorym jest kolejny pracownik Instytutu Badawczego z Irkucka na Syberii. Wcześniej zachorowała i zmarła inna pracowniczka tego instytutu, która według lokalnych mediów stłukła probówkę z bakterią dżumy płucnej. Rosyjskie władze nie potwierdzają ani jednego przypadku dżumy, a do tych twierdzeń trzeba mieć jednak ograniczone zaufanie, uważa główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski.
21: Wiemy, że jednak siła propagandy jest tam ogromna i bardzo trudno jest oddzielić to, co jest prawdą, a co jest tylko i wyłącznie informacją, którą władze rosyjskie chcą udzielić.
18: Jak ocenia WHO, ryzyko rozprzestrzenienia się bakterii na skalę Europy jest bardzo niskie. Paliwa są dziś tańsze niż w ostatnich dniach. Litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł i 83 grosze, a oleju napędowego 7 zł i 74 grosze za litr.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Zakorkowana Słowackiego od Niedźwiednika i dalej do Żołnierzy Wyklętych w Gdańsku. Podróż Jaśkową Doliną też w sporym towarzystwie. Sztur samochodów na Adamowicza i Bulońskiej też skutecznie wstrzymuje ruch. W tej części Gdańska postoicie też na Kartuskiej. Zator na trakcie Świętego Wojciecha przed węzłem Okopowa.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Czeka nas zmiana pogody. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu, spadnie temperatura, ciśnienie też trochę spadnie. Wzrośnie za to siła wiatru. Miejscami, zwłaszcza nad morzem, będzie wiało do 80 km na godzinę. Jutro tylko 13 stopni w Trójmieście, a dziś u nas zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Od 16 do 19 stopni pokażą termometry na Pomorzu.
0: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 8:05. Dzień dobry. Zaglądam właśnie na Facebooka radiowego.
2: No i co tam?
1: A tam pan Marek pisze: nastroje w Radiu Pogoda, ekipa nie do zdarcia, z nimi każdy dzień zaczyna się od dobrego wsparcia. Bardzo serdecznie dziękujemy, ale dzisiaj akurat nas dwoje. Michał Pierzchała.
2: I Jasia Kruk, bo to prawda, Zygmunta Heizera nie ma, pojawi się ponownie i jutro. Mamy czwartek, 8 października, 281 dzień roku, do końca roku dni 84, a do końca jesieni 74 dni. I ole, jeszcze godzinę temu w pogodnym poranku wspominałem, że za naszymi oknami no dzień już wstał, ale tego słońca nie było. Tak teraz zerkam i piękne słońce nam przez okno zagląda. No i tak pomyślałem sobie, że to słońce przez radio muzycznie będziemy państwu przez cały pogodny poranek przekazywać.
1: Ale co? Ze wszystkich sił, Karin Stanek z czerwono-czarnymi. Proszę bardzo, za chwilę Mireille Mathieu i Acropolis Adieu, a później będzie szybka piątka.

0: wcale nie adieu, tylko dzień dobry Państwu. I teraz nasza zabawa z nagrodami, 12 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry Panie Andrzeju.
3: Dzień dobry Pani.
2: I Panu.
0: Znaczy, dzień dobry Panie państwu. Andrzeju.
3: A, dzień dobry bardzo, tak. Przepraszam.
2: Nie ma za co.
3: Troszkę jesteśmy... trema to robi.
2: Panie Andrzeju, proszę się nic nie denerwować. My Pana najpierw rozbawimy, a później przepytamy na okoliczność. Przede wszystkim, skąd Pan do nas telefonuje?
3: Ja dzwonię z Opola.
2: Dobrze, to ja Pana w takim razie bardzo serdecznie, osobiście chciałabym zaprosić 19 listopada na otwarcie wystawy Jerzego Połomskiego w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
3: No świetnie, świetnie. No,
2: będziemy tam z programem, więc mamy nadzieję, że się tam spotkamy.
0: Jak się spotkamy, to też poprosimy Panie Andrzeju Pana, żeby potem do nas Pan zatelefonował i opowiedział, jak było innym słuchaczom.
2: Ale to
0: wiadomo,
2: tak,
0: prawda?
2: Tak, to wiadomo. A na razie, Panie Andrzeju, na dobry początek takiej znajomości mamy dla Pana książkę Agaty Romaniuk, Na nogach, opowieść o chodzeniu. Lubi Pan spacerować?
3: Oczywiście.
2: Ekstra. No to się dobrze składa.
3: Bardzo.
2: No to w takim razie jest ten prezent. 30 sekund będzie Pan miał natomiast, żeby zdobyć główną nagrodę, czyli granatowy kubeczek Radia Pogoda. I w ciągu tych 30 sekund będzie nam Pan musiał powiedzieć 5 różnych wyrażeń w różnych kategoriach na tę samą literę.
0: A tą literą dzisiaj jest litera L, jak...
2: Leokadia.
0: Albo lody.
2: O.
3: Przyjąłem, tak.
0: Taka piękna pogoda jesienna, to lody są moim zdaniem w porządku. Panie Andrzeju, czy jest Pan gotowy? Możemy zaczynać?
3: Jestem gotowy.
0: No to zróbmy to. Czas, start. Miasto.
3: Łódź.
2: Nie, na L.
0: Lublin. Dobrze. Na obiad.
3: Lane kluski.
2: Tak.
0: Lektura.
3: Lalka.
0: Mhm. W salonie.
3: W salonie. Lewronka.
0: Dobrze, tak. Aktor.
3: Lubaszenko.
2: No! Zrobił Pan to jeszcze przed czasem.
0: Zrobili Państwo.
2: A tak słyszałam.
0: Panie Andrzeju, to teraz proszę nam tutaj wszystkim powiedzieć, kto podpowiadał.
3: A no oczywiście moja małżonka.
2: Serdecznie pozdrawiamy małżonkę. Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Z małżonką zapraszamy tego 19 listopada oczywiście do Muzeum Polskiej Piosenki.
3: Super, dziękuję serdecznie. Cieszę się, że do Państwa dodzwoniłem.
2: A jak my się cieszymy, Panie Andrzeju.
3: Ale ja Was słucham, tylko wstanę, już idę, radio włączam. Jesteście wspaniali, kochani.
2: Ekstra, ekstra, ekstra. To Pan jest wspaniały także, Panie Andrzeju.
0: Czyli co, jesteśmy umówieni, że słyszymy się również jutro.
3: Dobrze. Miłego dnia.
2: Miłego dnia. Jaki radosny Pan Andrzej, fajnie. Proszę Państwa, no tak, miłego dnia i jutro się słyszymy między innymi w Szybkiej Piątce. Szybka Piątka.

0: Sława Przybylska, jak dobrze z balladą wędrować, a mnie się ta piosenka kojarzy z takimi wędrówkami jesiennymi właśnie. Złote liście, jeszcze trochę ich na drzewach, nie za ciepło, ale też jeszcze nie za zimno z tą piosenką na ustach.
1: I teraz wyobraź sobie, wędrujesz w takim właśnie klimacie, w takiej aurze i do tego na przykład masz na głowie piękny kapelusz. A ja na przykład idę też, bo to wchodzimy sobie do radia, a ja mam cylinder.
0: Co ty powiesz? A skąd takie rzeczy?
1: I o tym państwu powiemy za chwilę w Radiu Pogoda.
0: A, czyli to możliwe, że tak będzie. Świetnie, proszę zostać z Radiem Pogoda koniecznie.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
4: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Czyta lektor AI.

0: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
1: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Muzyka i głos AI.
10: To

0: Wiarygodny poranek w Radiu Pogoda za 28 minut, 9. Michał dzisiaj idzie na lalkę i troszkę mu wszyscy zazdrościmy, ale to jutro koniecznie opowiesz, jak było, jak wrażenia.
1: Ale mam mówić, jak się skończy?
0: Tak.
1: Mogę.
0: No dobrze, ale kręcimy się wokół tych tematów lalkowych, bo to jest temat jesieni, kulturalny. No i kolejny taki kamyczek do tych tematów.
1: Opowiadaj, Michał. Bo w Warszawie otwarto wystawę, na której można zobaczyć około 30 prac artystów z epoki Prusa, ale są tam też obiekty z najnowszej kinowej lalki.
0: Czyli rekwizyty po prostu.
1: Ubrania sobie są? Pójść i popatrzeć. Oczywiście, że są. To jest na przykład suknia Eweliny Janockiej albo suknia hrabiny Rzeżuchowskiej. Przepiękne suknie. Jest też cylinder Wokulskiego. Jest kapelusz Izabeli Łęckiej. Jest laska barona Dalskiego.
0: To dlatego o tych spacerkach z tymi rekwizytami.
1: Z tym cylindrze, czy na przykład tobie proponowałem kapelusz. No ale właśnie, to jest wystawa bezpłatna. Jeszcze przez kilkanaście dni można, jak ktoś będzie z Państwa albo jest, albo będzie w Warszawie, no to zachęcamy. Ale niektóre z tych rekwizytów można będzie nabyć, ponieważ trafią na aukcję. Znamy ceny wywoławczej. Ten wspomniany cylinder Wokulskiego, w tej chwili cena to jest 600 zł. Ja nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. Nigdy nie kupowałem sobie cylindra.
0: Cylindra, prawda? No właśnie.
1: Więc nie wiem, ale tyle kosztuje. Kapelusz Łęckiej to jest 1300 w tej chwili cena. Ale na przykład laska barona Dalskiego za 100 zł jest obecnie wystawiona. Wspominałaś o tych strojach przepięknych. No tak, suknia Eweliny Janockiej, cena wywoławcza 30 tysięcy. Mhm. Podobnie jak suknia hrabiny Rzeżuchowskiej, za tyle samo.
0: Ja tam nie wiem, 600 zł cena wywoławcza. Tak patrzę tutaj na producenta cylindrów takiego światowego. Okazuje się, że ktoś to produkuje. Ponad 2000 zł.
1: No, wiesz, to jest cena wywoławcza, te 600 obecnie, więc być może to pójdzie w górę. Za kilkanaście dni ta aukcja się zaczyna, a do tego czasu wszystkie te rekwizyty można po prostu sobie obejrzeć.
0: No to ja sobie obejrzę, a ty obejrzysz film i wymienimy się poglądami na ten temat.

0: Radio Pogoda. Gra dla każdego.
1: Płynął strumyk przez zielony las, a przy brzegu leżał 100-kilowy gwaz. Płynął strumyk, minął jakiś czas,

tylko jeden raz. Popatrzyła, minął jakiś czas, lecz widocznie jej uroda była jak ta cicha woda brzegi rwie. Nie wiesz nawet jak i gdzie, nie zdążysz nawet

wirwie. Płynie strumyk przez zielony las. Skończył się już dla mnie kawalerski czas.

0: Micha Woda i Zbigniew Kurtycz, jeśli mnie pamięć nie myli, a to ledwie kilka dni. Ta piosenka też była w naszej zabawie Zgadnij tę melodię. Nocił ją Robert Janowski. Państwo odgadywali i gdzieś tak w drugiej połowie dnia dopiero państwo odgadli. Dzisiaj nowa zagadka, nowa wizyta Roberta Janowskiego po godzinie 9:00 po raz pierwszy, a do wygrania fantastyczne radio. Radio Pogoda. Jak to wygląda, mogą państwo zobaczyć na naszej stronie i na mediach społecznościowych Radio Pogoda. Sama bym takie chciała, bo jest po prostu bardzo ładne. Zapraszam. Do zabawy.
1: I to wszystko już po godzinie 9:00, a teraz odbieramy nasz telefon 22 444 40 04, bo okazuje się, że sprawa pomidorów
0: jesiennych
1: jest istotna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, szanowny Radio Pogoda. Piękny poranek, dopowiada się. Ja chciałem wypowiedzieć się w kwestii pomidorków, o których mówiła jedna ze słuchaczek.
0: Pani
2: ja też
0: Ula.
2: Jestem wielbicielem pomidorów, a właściwie własnych upraw pomidorów. I zdecydowałem się na to, żeby je wszystkie już pozrywać, pomimo tego, że są zielone. One dojrzeją. Ja mam doświadczenia z lat ubiegłych, wystarczy je zostawić w jakimś ciepłym, w pomocnym miejscu.
0: Tak.
2: One po kilku tygodniach nabiorą właściwego kształtu. Natomiast nie chcę ryzykować zostawić je na krzakach, ponieważ też kiedyś zdarzyło mi się, że wystawiłem je, przyszedł przymrozek, no i całe zbiory niestety poszły na kompost. Życzę wszystkim słuchaczom i prowadzącym Radio Pogoda dobrego, pięknego, spokojnego dnia. Do usłyszenia.
0: Bardzo serdecznie panu dziękujemy. Także pani Urszulo, odwołujemy zostawianie na krzakach. Słuchacz ma doświadczenie i dobrze radzi, żeby je jednak zerwać, powstawiać w pudła i w słoneczne miejsce, to one dojrzeją.
1: Ale poczekaj. Tutaj była mowa o przymrozku. To jest słowo klucz. My sprawdzaliśmy najbliższe prognozy na najbliższe kilka tygodni i tych przymrozków, no, nie ma. No chyba, że nocami rzeczywiście...
0: Coś się może wydarzyć.
1: Coś się wydarzy.
0: No. Trzeba dmuchać na zimne, jak to mówią. W razie czego. A jeszcze mi się przypomniało, że mi mama ostatnio mówiła, że moja babcia, która była też znaną w okolicy hodowczynią pomidorów, można tak powiedzieć, i wszelkich innych tak, roślin, no właśnie, wyrywała razem z krzakami te pomidory, jak one jeszcze były na tych krzaczkach, wieszała je gdzieś tam pod sufitem w takim przewiewnym miejscu i one mogły bardzo długo być w cieniu, to nie dojrzewały, a kiedy trafiły właśnie w jakieś słoneczne miejsce, to dojrzewały i były świeże pomidorki. Także taka historia, proszę państwa. No powodzenia w uprawach.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
0: Reklama.
1: Drogowskaz Radia Pogoda.
17: W końcu dobre informacje dla kierowców z Gdyni. Od 15 października od godziny 4 rano na rozbudowywanym odcinku ulicy Wiczlińskiej od szkoły podstawowej nr 37 do stacji gazowej powraca ruch kołowy oraz transport publiczny. Do tego czasu wykonawca będzie kontynuował jeszcze

0: te cymbałki na końcu. W ogóle doskonałość. W pogodnym poranku Radia Pogoda słuchali Państwo Bobiego Wintona i Blue Velvet przed momentem. Wracamy do najpiękniejszych melodii zaraz po godzinie 9 po wiadomościach. A co w nich, Michale?
1: A między innymi informacja o tym, że w naszym kraju buduje się coraz więcej mieszkań. Była wcześniej zapaść, no a teraz lokali przybywa. Szczegóły z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego poznają Państwo już za kilka minut w Radiu Pogoda.
0: Ciekawe, czy to przybycie będzie związane ze spadkiem cen. A co? Ja tam sobie żartuję. No więc właśnie, to taki trochę śmiech przez łzy. Po godzinie 9 także pierwsza odsłona naszej zabawy. Zgadnij tę melodię, czyli będzie Robert Janowski, który już się tutaj zza szyby uśmiecha.

0: to promocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
2: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
4: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
5: Została ostatnia reklama.
6: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeżdżą państwo pociągami? No wiemy, czasem się spóźniają. Wiemy, przeważnie nie ma wagonów restauracyjnych, ale na kolei czeka nas jeszcze jedna rewolucja, po której możemy się trochę nie pozbierać. Proszę słuchać uważnie Radia Pogoda, tak mniej więcej 10 po 9. A teraz wiadomości.
8: Był typem samotnika, mówią uczniowie o nożowniku z Ostrołęki. Śledczy o saloniku VIP w Szpitalu Południowym. W Polsce przybywa nowych mieszkań, za chwilę dane GUS-u.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: O szczegółach Miriam Lipińska.
8: W Zespole Szkół Zawodowych w Ostrołęce, gdzie doszło wczoraj do ataku nożownika, dziś odbędą się specjalne zajęcia z psychologiem zamiast lekcji. 19-letni uczeń tej szkoły, Jakub Z., ranił 9 osób, uczniów, nauczycieli i osoby postronne. A w plecaku miał bombę domowej roboty, która dzięki przytomności nauczycielki i uczniów nie wybuchła. Na razie nie wiadomo, jakie były motywy sprawcy. Osoby, które go znały, piszą o kłopotach rodzinnych, które mogły pchnąć go do ataku. Napastnik, jak wynika z relacji innych uczniów, miał być typem samotnika.
9: Wiem też, że interesował się rzeczami militarnymi, wojskowymi. Często chodził też w spodniach typu moro i też miał plecak typu moro. On był bardzo cichy. Taki, można powiedzieć, że prowadził tryb życia samotnika.
8: Prokuratura wszczęła już śledztwo w sprawie usiłowania zabójstwa wielu osób. Sprawca ma usłyszeć zarzuty. Wyjaśnienie afery w warszawskim Szpitalu Południowym potrwa kolejne miesiące. Na razie zarzut oszustwa na mieniu znacznej wielkości usłyszał lekarz milioner Dawid K., który kierował SOR-em w placówce. Chodzi o faktury na ponad 500 000 zł, które wystawił za pracę w szpitalu w czasie, gdy w rzeczywistości był poza placówką, a nawet poza Polską. Według śledczych nie potwierdziły się natomiast doniesienia, że na terenie szpitala działał salonik VIP. Choć byli tacy, którzy byli na SOR-ze przyjmowani bez kolejki, mówi Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie.
10: W tym zakresie wytypowaliśmy już kilkanaście osób, zarówno polityków, ale również ludzi show biznesu, można to tak powiedzieć, osoby, które są rozpoznawalne, osoby, które będą przesłuchiwane w ciągu najbliższych tygodni zarówno przez prokuraturę, jak i CBA.
8: Oskarżony lekarz Dawid K. ma dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Musiał też wpłacić 200 000 zł poręczenia majątkowego. W Sejmie powinno właśnie ruszać zwołane w trybie pilnym posiedzenie komisji, która ma rozpatrzyć projekty dotyczące prawa aborcyjnego. Komisja miała 2-letnią przerwę w obradach, a rozpatruje kilka projektów, w tym ten przewracający stan prawny sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który zakazał aborcji ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, co drastycznie ograniczyło możliwości wykonywania legalnej aborcji. Teraz koalicja rządząca wraca do tematu.
11: Państwo ma obowiązek kobiecie pomóc. I w tej trudnej decyzji, w opiece przy tej trudnej decyzji, nawet bardzo konserwatywne państwa mają liberalne prawo, jeżeli chodzi o przerywanie ciąży. I tak samo powinno być w Polsce.
8: Mówi Grzegorz Napieralski z KO. W Polsce buduje się coraz więcej mieszkań. Od stycznia do sierpnia oddano do użytku ponad 130 tysięcy lokali. To 4,5% więcej niż przed rokiem, mówi Krzysztof Jedlak z Głównego Urzędu Statystycznego.
12: W tym roku dotychczas deweloperzy przekazali do eksploatacji prawie 82 tysiące mieszkań. To jest o 2,5% więcej niż przed rokiem. Natomiast inwestorzy indywidualni przeszło 42 tysiące mieszkań, o ponad 4% więcej.
8: Najwięcej mieszkań oddano na Mazowszu, ponad 26 tysięcy. Najmniej w województwie opolskim, niespełna 2 tysiące.
5: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Błażej Kulesza zapraszam. 10 miesięcy po finale Pucharu Narodów Afryki Trybunał Arbitrażowy w Lozannie może rozstrzygnąć, kto faktycznie został zwycięzcą turnieju. Senegal co prawda wygrał 1-0, ale kilka tygodni później stracił tytuł na rzecz Maroka. Posiedzenie rozpocznie się za pół godziny i będzie prowadzone za zamkniętymi drzwiami. Włoszki Sofia Goggia i Frederica Brignone z powodów zdrowotnych nie wystartują w pierwszych zawodach Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim w austriackim Zölden. Tradycyjnie na początek odbędzie się rywalizacja w slalomie gigancie.
5: Pogoda.
14: W zachodniej połowie kraju oraz na południu przelotnie będzie dzisiaj padał deszcz. W Karpatach możliwe również burze. Na termometrach w ciągu dnia od 19 stopni na północnym zachodzie do 25 stopni na południu i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami w górach i nad morzem około 18 stopni.
5: Pogodny poranek Radia Pogoda.
14: 5 minut po godzinie 9. Dzień dobry, Asia Kruk.
7: Michał Pierzchała.
14: Mamy czwartek, 8 października. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 3 godziny i 27 minut. A tak w ogóle to mamy 281 dzień roku, 84 dni do końca.
7: Dzisiaj jest Światowy Dzień Wzroku. Proszę pomyśleć, kiedy ostatnio byli Państwo u okulisty i ewentualnie się wybrać. I jak tam Państwo widzą, z bliska, z daleka? Ja z bliska to w ogóle.
14: Ja wiem, że muszę pójść do okulisty i zrobić sobie nowe okulary, jakoś to odwlekam. Ale może trzeba będzie.
7: No, to może się zapisz, tak.
14: Bo reguluje ostrość przybliżaniem się do ekranu i wiesz, 70 centymetrów i ani bliżej, ani dalej, bo no inaczej właśnie. Jest niedobrze. No.
7: To chyba nie za dobrze.
14: No właśnie.
7: Poza tym dzisiaj Światowy Dzień Ośmiornicy i chciałam Państwu z tej okazji polecić dwa doskonałe filmy. Jeden to Mój ukochany, czego nauczyła mnie ośmiornica, płacze od początku do końca. A drugi, który zamierzam właśnie dzisiaj obejrzeć, to Niezwykle szlachetne stworzenia. Też opowiada o ośmiornicy. Jest to film fabularny, bo ten pierwszy dokumentalny, w którym naprawdę występuje ośmiornica. To o kinie, a my wracamy do najpiękniejszych melodii. Hermans Hermits już teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: 11 minut po 9. To pogodny poranek. W radiu pogoda. Wały Jagiellońskie popełniły kiedyś taki utwór słowno-muzyczny, z którym się identyfikujemy.
1: Uwaga!

0: To, że pociąg zaginie, to się do tego przyzwyczailiśmy.
1: I to się nic nie zmienia.
0: I to się nic nie... Chociaż w tym roku na 3 złożone reklamacje dostałam 3 zwroty rozpatrzone pozytywnie.
1: No dobrze, ale one wynikały z tego, że właśnie pociąg może nie zaginął, ale no
0: spóźnił
1: trochę się spóźnił.
0: Na przykład 126 minut, tak dokładnie. Natomiast będą się gubić pasażerowie. Tak to widzimy, ponieważ mamy dla Państwa informację, której naprawdę warto posłuchać, bo to dotyczy każdego z nas, jeśli jeżdżą Państwo pociągami.
1: No właśnie, z jednej strony mogą się gubić, ale kolej twierdzi, że w końcu się przestaną gubić, więc sami Państwo ocenią, jak to będzie, ponieważ mała taka rewolucja nastąpi na dworcach kolejowych, małymi krokami, powoli, nie od razu na wszystkich. Okazuje się, że kolej chce, aby miejsce odjazdu pociągu było identyfikowane tylko poprzez numer peronu, a już nie toru. No bo do tej było tak, pory, że...
0: Peron drugi, tor czwarty.
1: Ten czwarty na przykład.
0: Tak. I z tego odjedzie pociąg, tak.
1: A mi się zdarzyło kiedyś pójść na peron czwarty, tor drugi, bo źle usłyszałem, no i to było mylące. I teraz ma być tylko peron, więc jak torów w ogóle ma nie być. Więc pociąg odjeżdża z peronu drugiego.
0: No ale...
1: Albo z peronu piątego. Koniec.
0: No ale... Ja bardzo przepraszam, ale każdy peron ma dwa tory. Znaczy w większości.
1: No to
0: tak
1: będziesz
0: jest.
1: Miała strzałkę. Strzałka na przykład w lewo, peron drugi i trzeci. I jak na ten peron trafisz, to po lewej peron drugi, po prawej peron
0: na jednym
1: trzeci.
0: Peronie dwa perony?
1: Na jednym peronie dwa perony.
0: I to mam ułatwić perony, tak. Zadanie?
1: No tak. Najpierw stacja Mysłowice, tutaj 25 października ruszy pilotaż. W grudniu, w połowie grudnia ten pilotaż będzie rozszerzony o stację Milówka, Sól, Rajcze, Skarżysko-Kamienną i Środę Wielkopolską. W międzyczasie PKP będzie zbierać ankiety od pasażerów. No i zobaczymy, czy się spodoba, czy nie.
0: Czy to wejdzie w ogóle?
1: Czy to będzie pociąg zaginiony, jak w piosence, czy pasażer zaginiony?
0: A raczej to drugie właśnie. Ja tam nic nie chcę mówić, ale sceptycznie podchodzę, bo to sami Państwo wiedzą. Dwa perony na jednym peronie. Trochę dziwnie brzmi.
1: No, ale to w lewo i albo w prawo.
0: Oczywiście,
1: to...
0: pożyjemy, Asia, no... zobaczymy. No nie, ja jestem zagubiona, no.

0: 19 minut po godzinie 9. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przypomnijmy sobie, jaki prezent gwarantowany dostają Państwo w tym tygodniu w Szybkiej Piątce.
1: A to jest książka Agaty Romaniuk, Na nogach, opowieść o chodzeniu.
0: I jak czytamy w internecie, to jest książka dla tych, którzy lubią się zgubić, skręcić nie tam, gdzie trzeba, zatrzymać się po drodze, żeby popatrzeć w niebo. Wypisz, wymaluj o nas, Michale. Tak się akurat składa. Musimy przeczytać...
1: Ja to bardziej pod nogi patrzę, by ty tak wiesz.
0: Żeby się nie wywrócić.
1: Tak, ale w niebo też. Przepiękne. Dzisiaj cudowne.
0: No dobrze. Dlaczego my o tym mówimy? Proszę Państwa, dzisiaj Agata Romaniuk, autorka tej książki, z której dowiemy się między innymi, że mamy trzeszczki.
1: Tak? Co to są trzeszcze?
0: No właśnie, to posłuchaj wieczornej rozmowy, to będziesz wiedział. Dzisiaj po 18:00 Agata Romaniuk w rozmowie z Tamarą Pawlik-Lipską. Dzień dobry, Tamaro.
2: Dzień dobry. Będziemy dzisiaj po 18:00 rozmawiać o książkach. Właściwie o jednej, wyjątkowej, poświęconej chodzeniu. I nie tylko. Mam nadzieję, że już Państwo wiedzą, o czym mówię. Otóż moim gościem będzie Agata Romaniuk, autorka książki Na nogach. To wspaniały esej, polecam Państwu, ale jeśli jeszcze Państwo się wahają, no to najpierw polecam naszą rozmowę. Zapraszam dziś do Alei Sław.
0: Będziemy oczywiście po godzinie 18:00 Aleja Sław w Radiu Pogoda. A Państwo wiedzą, gdzie mają trzeszczki?
3: Radio Pogoda. Proszę.

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Nie, jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
7: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
8: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Za mnie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Neonet, Neonet,
8: to korzyści pełen sklep.
7: To już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
4: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
9: Reklama.

0: Grażyna Świtała w pogodnym poranku w radiu. Pogoda 9:32.
1: Zgadnij tę melodię w radiu Pogoda.
2: Tak, tak, państwo czekali, pytali kiedy, dlaczego nie 10 po 9. No dobrze, dobrze, troszkę cierpliwości odrobinkę. Jest już Robert Janowski, który będzie nucił, a państwo za rozpoznanie, co nuci Robert Janowski, mogą zdobyć fajne radio.
3: Dzisiejsza zagadka brzmi następująco.
2: Żart.
3: Nie żartowałem. Nie żartowałem. Tyle. Do usłyszenia, bo wam się nie uda pewnie po dwóch.
0: Znaczy mówił do nas, bo słuchacze, kto wie, może.
2: Nam się na pewno nie uda. Gdyby państwu coś przychodziło do głowy, proszę dzwonić oczywiście 22 444 4004. Można próbować, ale to nie wystarczy podać tytułu noconej przez Roberta najpiękniejszej melodii.
0: A no właśnie, bo oprócz tytułu proszę jeszcze opowiedzieć, jakie jest państwa najlepsze wspomnienie z tą piosenką.
2: I dlaczego państwo ją lubią po prostu. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Do wygrania także dzisiaj fajny radioodbiornik. Jeśli nie będzie poprawnej odpowiedzi, to będzie kolejne nucenie, troszeczkę dłuższe od Roberta Janowskiego, za jakieś 2 godziny, po godzinie 11:00. Warto z nami zostać.
1: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.

0: Maria Koterbska i Karuzela w pogodnym poranku Radia Pogoda. Karuzela z zagadkami się kręci. Państwo próbują do nas telefonować pod 22 444 4004. Znaczy telefonują i próbują zgadywać, co to przed chwilą nucił Robert Janowski.
1: Ale co, na razie...
0: Jakby to po Państwu powiedzieć? Nie. Kolejna zagadka po godzinie 11. Po prostu proszę z nami zostać, a za chwilę też będzie pięknie, bo Jolanta Zykun zaśpiewa Ja się boję sama spać.
2: Radio Pogoda. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
4: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy, a do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu. Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
2: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
3: Zapraszamy do hurtowni Szczepan Bis, największej hurtowni w Polsce Północnej. Czeka na Was ponad 500 000 produktów, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie. W naszej ofercie mamy wszystko do gastronomii, artykuły gospodarstwa domowego i mnóstwo super ozdób świątecznych. A gdy zgłodniejecie, na terenie hurtowni Szczepan polecamy catering zapieczone. Jesteśmy w Gdańsku przy ulicy Tama Pędzichowska 3. Jak to mówią, proszę Pani, proszę Pana, wszystko kupisz u Szczepana.
4: Została ostatnia reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Reklama.
8: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

złego. Ja się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez całutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać. Dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

0: Godzina 10, słoneczna pora, to jeszcze dzisiaj przynajmniej w niektórych regionach kraju, u nas akurat pięknie, prawda Piotrze? Dzień prawda. Dobry,
1: dzień
0: Piotr
1: dobry.
0: Sporakowski
1: pięknie,
0: w studiu.
1: Pięknie, lecz chłodno.
0: O!
1: No co zrobisz? No, jesień co zrobisz? Mamy, prawda?
2: Jesień. No, ale trzymajmy się tego, że pięknie.
1: No, tak,
2: a nie, że chłodno.
1: Też bym się tego trzymał, że pięknie. Tak.
0: Bardzo cieplutko będzie po godzinie 10.
1: To prawda.
0: Różne fajne informacje.
1: I jedna kwestia do rozstrzygnięcia. A? Jeszcze przed 11. Aha. I to przez Michała.
2: Przeze mnie?
0: Mhm. Czyli?
1: Bo ty podałeś tę informację, że,
2: ja?
1: Że ktoś dostał mandat za to, że mrugał światłami. Czy że można dostać mandat?
2: Było tak.
1: No właśnie, no właśnie. I są konsekwencje.
2: Tak?
0: No proszę.
2: Oho.
0: Znaczy, to... proszę zostać z Radiem Pogoda, oczywiście, po godzinie 10. Zwłaszcza kierowcy, ale nie tylko, oczywiście. Dziękujemy. Michał Pierzchała.
2: Jasia Kruk. Gdzie się

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, źle się czuję.
7: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
8: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
13: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Została ostatnia reklama.
14: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Reklama.
15: Właśnie mija 10, więc teraz w Radiu Pogoda posłuchamy wiadomości, a po nich usłyszymy przeboje Jacka Lecha, Bądź dziewczyną z moich marzeń i Urszuli Sipińskiej, Chcę wyjechać na wieś.
1: Wiadomości z Gdańska.
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ktoś ostrzelał z wiatrówki szkolny bus zaparkowany przy Zespole Szkół Publicznych w Skarszewach. W kierunku pojazdu, którym na co dzień przewożone są dzieci, oddano 15 strzałów. Burmistrz Skarszew prosi o pomoc w ustaleniu sprawców. W Gdyni powstała hala, w której tworzone będą nawodne drony polskiej produkcji, mówi doradca ministra obrony narodowej Maciej Samsonowicz.
17: Zupełnie nowa hala, w której będą produkowane komponenty do bezzałogowców. Coraz mocniej wchodzimy w te bezzałogowce, natomiast dla nas istotne jest, żeby tam były od razu implementowane doświadczenia z Teatru Wojny na Ukrainie. I to się dzieje.
16: Zakład produkcji dronów powstaje w ramach projektu Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia. Czas uzupełnić zapasy na zimę. Gdańskie ZOO zaprasza jak co roku do wzięcia udziału w akcji zbiórki żołędzi i orzechów. Na dary mieszkańców czekają m.in. daniele, papugi, wielbłądy i łosie. Orzechy włoskie, laskowe oraz żołędzie można przynosić do gdańskiego ZOO codziennie. Za godzinę sprawdzimy, co z planem ogólnym dla Gdańska. Zapraszam.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
16: Dzień zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Po południu przemieszczające się z zachodu na wschód przelotne opady deszczu. Temperatura na Pomorzu wyniesie od 16 do 19 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, wieczorem porywisty. Po południu nad morzem dość silny, w porywach do 80 km na godzinę. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotne opady deszczu.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
15: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Popołudnie zacznie się, przedpołudnie nawet zacznie się za moment wypełniać największymi melodiami. Troszkę mi się strefa czasowa przestawiła. Na początek posłuchamy przebojów Jacka Lecha, Urszuli Sipińskiej i zespołu 2+1. Potem zajmie nas to, co Robert Janowski zanucił dzisiaj niedawno zresztą w zabawie Zgadnij tę melodię. A za około pół godziny wróci pewna kwestia związana z przepisami ruchu drogowego, która bodajże wczoraj dała niektórym z Państwa do myślenia. No i jestem ciekaw zdania innych słuchaczy Radia Pogoda.

0: Hej, dogonię lato zespołu 2 plus 1. Kto może z czystym sumieniem zaśpiewać takie słowa? Oczywiście wystarczy poczekać i lato samo wróci w przyszłym roku. Ale w tym roku jeszcze można dogonić lato, jadąc na jesienne wakacje do cieplejszych krajów. I nawet tam można słuchać Radia Pogoda dzięki naszej bezpłatnej aplikacji zainstalowanej w Państwa telefonie. No dobrze, to teraz zabawa Zgadnij tę melodię. Robert znów dziś nie przesadzał z długością nucenia pewnej najpiękniejszej melodii, ale Państwo próbują odgadnąć, co to była za piosenka.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan Robert zanucił Parostatek Krzysztofa Krawczyka?
2: Mi się, że tak powiem, kojarzy ten zanucony utwór z muzyką z filmu Różowa Pantera.
3: Czy piosenka, którą nuci pan Robert, to Noce i Dnie?
4: Mnie się kojarzy ta piosenka dzisiejsza z Una Paloma Blanca z 1975 roku.
5: Czy pan Robert nucił utwór Bananowy Song?
6: Moim zdaniem piosenkę, którą nucił dziś pan Robert, to była piosenka Parostatek Krzysztofa Krawczyka. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam i życzę dobrej zabawy, bo przecież głównie o to nam chodzi. A że przy okazji można zdobyć przenośne radio z limitowanej serii Radia Pogoda, to też prawda. Tymczasem żadna z tych odpowiedzi, które państwo, tych prób, które państwo słyszeli, nie zawierała prawidłowego rozwiązania zagadki. No, tak myślę, że nie ma nad czym płakać, dlatego że Robert jeszcze przed południem przedstawi drugą podpowiedź, nie, przepraszam, tuż po południu przedstawi drugą podpowiedź w naszej zabawie. Już nie pamiętam, co mi powiedział. W każdym razie Robert w ciągu najbliższych 2 godzin pojawi się osobiście w studiu Radia Pogoda i zaśpiewa troszkę więcej niż dotychczas. Także proszę uważnie słuchać Radia Pogoda. Będzie do tych 2 nutek dodane jeszcze kilka.

0: Reny Rolskiej słuchaliśmy w piosence ze słowami Mariana Hemara, chciałabym, a boję się. Próbuję sobie wyobrazić sytuację, kiedy targały mną równocześnie oba te uczucia, właściwie przypomnieć sobie taką sytuację. Chyba kiedy zdawałem na prawo jazdy i chciałem to mieć za sobą. I jednocześnie bałem się, że będę musiał jeszcze raz zapłacić za egzamin, co jak wiadomo wcale nie jest tanią imprezą. Na szczęście zdałem, ale ile mnie to kosztowało, to tylko ja wiem. Za chwilkę w Radiu Pogoda pojawi się pytanie dotyczące przepisów drogowych, ale najpierw usłyszymy najpiękniejsze melodie grupy No To Co i Andrzeja Dąbrowskiego.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
6: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
5: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Cześć, siostrzyczko.
8: Gratulacje.
7: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
8: Ania.
7: Po mamie byłaby z siebie dumna.
8: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
7: Obiecuję.
9: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
10: Neonet, Neonet.
11: Do korzyści pełen sklep.
10: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
12: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
10: Neonet.
13: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
17: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Została ostatnia reklama.
22: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
0: Reklama.

0: rytm.
1: Andrzej Dąbrowski w Radiu Pogoda, który oprócz tego, że jest świetnym perkusistą i wokalistą, to jeszcze słynie z zamiłowania do szybkich samochodów. Ale teraz nie będzie o szybkości, tylko o tak zwanym mruganiu światłami, za które można dostać mandat. Wszyscy wiemy, że kierowcy ostrzegają się w taki sposób przed kontrolami prędkości, co nie podoba się policjantom, ale mrugać światłami swojego samochodu można nie tylko z powodu drogówki za zakrętem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam pytanie, czy jeżeli ja daję znać światłami osobie, która jeździ bez świateł, to też podlegam karze? Czy to jest dobry uczynek, że nie pozabija kogoś, ani gdzieś nie wpadnie? Pozdrawiam, Inga z Warszawy.
1: Wzajemnie pozdrawiam pani Ingo, ponieważ nie wiem, co wtedy. Pomyślałem, że zadam to pytanie słuchaczom Radia Pogoda, którzy wiedzą wszystko, więc pewnie i to także. Czyli, czy jeśli się mruga światłami, żeby powiedzieć komuś, proszę włączyć światła, drogi kierowco, gdyż takie są przepisy, to też można dostać mandat. Może państwo wiedzą, a może państwo dostali taki mandat. Myślę, że nie tylko pani Inga i ja chętnie się dowiemy, jak ta sprawa wygląda.

0: Oprócz nas nie mamy nic, śpiewała Stenia Kozłowska. Tak sobie pomyślałem, że my, państwo i ja, jesteśmy w lepszej sytuacji, bo oprócz nas mamy jeszcze najpiękniejsze melodie, więc na przykład kłopotliwe milczenie nam raczej nie grozi. W razie czego będzie można powiedzieć coś w stylu: ach, jaka piękna melodia. Powody będą, bo zaraz w Radiu Pogoda usłyszymy przeboje Ludmiły Jakubczak, Romana Gerczaka i Eleni.
1: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Czyta lektor AI.
6: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
5: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
0: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Została ostatnia reklama.
12: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
13: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
12: A, no to w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Skoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Radio Pogoda.
2: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: autopromocja.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
1: Została ostatnia reklama.
8: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
9: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
8: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Już taki jestem zimny drań, przyzna za parę minut Bohdan Łazuka. Potem w Radiu Pogoda usłyszymy przebój Krzysztofa Krawczyka, Rysunek na szkle. Teraz mija południe, więc mamy dla Państwa wiadomości.
1: Wiadomości z Gdańska.
11: Iwona Wyciślok, zapraszam. Gdańska policja na tropie gangów użytkowników hulajnóg. Kontroluje miejsca, w których umawiają się młodzi ludzie, by pędzić jednośladami na oślepku irytacji pieszych.
12: Policjanci nie mają nic do młodych ludzi, którzy akurat w taki sposób aktywnie spędzają czas wolny. Natomiast będziemy reagować w sytuacjach, gdy dochodzi do naruszania przepisów.
11: Zapewniał Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji. Trwa budowa drogi, która połączy ulicę 3 Maja i Jana Skolna w Sopocie. Jej robocza nazwa to Torowa, ale mieszkanki i mieszkańcy Sopotu mogą zdecydować o ostatecznej nazwie ulicy. Ruszył konkurs na nazwę. Propozycje z uzasadnieniem można przesyłać do 12 października na adres nazwa.ulicy@um.sopot.pl. U nas teraz statystyczny gdynianin, czyli portret mieszkańca zbudowany z danych dotyczących demografii, mieszkalnictwa, transportu, edukacji i pracy. Ma 47 lat, mieszka najczęściej na Chyloni, Obłużu, Witominie. W ciągu roku odbywa blisko 300 podróży komunikacją miejską i czyta nieco ponad 3 książki.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
11: Czeka nas zmiana pogody. Po południu pojawią się przelotne opady deszczu, spadnie temperatura, ciśnienie też trochę spadnie. Wzrośnie za to siła wiatru. Miejscami, zwłaszcza nad morzem, będzie wiało do 80 km na godzinę. Jutro tylko 13 stopni w Trójmieście, a dziś u nas zachmurzenie umiarkowane, wzrastające do dużego. Od 16 do 19 stopni pokażą termometry na Pomorzu.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Zabawa Zgadnij tę melodię trwa. Państwo próbują odgadnąć, co też nuci dzisiaj Robert Janowski i wrócimy do tej zabawy po 13. Natomiast za chwilkę będziemy świętować urodziny i to okrągłe. Za kilka minut powiem, kto dzisiaj obchodzi, a za około pół godziny wrócimy do tematu mrugania światłami przez kierowców i konsekwencji tej czynności. Natomiast teraz mam dla Państwa popołudniowe najpiękniejsze melodie. mówię, już taki jestem zimny drań w wykonaniu Bohdana Łazuki, potem rysunek na szkle Krzysztofa Krawczyka i jeszcze Mały Gigolo zaśpiewane przez Hannę Orsztynowicz.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

Dzisiaj swoje 80. urodziny obchodzi gitarzysta i wokalista Marek Kulisiewicz, muzyk chyba najbardziej znany z gry z zespołem Wawele, ale wcześniej grywał z zespołem Szwagry, grał także w zespole Jumble, ale to w Wawelach grał najdłużej. Dołączył w 71 roku, kiedy po niedługiej przerwie Wawele wystartowały z nowym repertuarem, można by powiedzieć, i wtedy pojawiły się na przykład w radiu też pojawiły się Żółte Plaże.

Pierwsze przeboje nowych Waweli pojawiły się bardzo szybko, ale na longplay trzeba było troszkę zaczekać do 1974 roku. Z tym, że kolejne przeboje pojawiły się już wkrótce, na przykład Szperacze z 1975 roku.

Takie wesołe piosenki zespół Wawele wtedy nagrywał, ale po nagraniu Longplaya Daj Mi Dzień w zespole doszło do rozłamu. Marek Kulisiewicz zorganizował konkurencyjne Wawele, który to zespół w połowie 1977 roku przyjął nazwę Telegram, natomiast grupa Jana Wojdaka na dobre wróciła do swojej nazwy. Tymczasem Telegramowi wiodło się tak sobie, więc Marek Kulisiewicz wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dziś, ciągle prowadząc działalność artystyczną. Życząc wszystkiego najlepszego artyście w dniu jego 80. urodzin, posłuchajmy przeboju Waweli z początków ich popularności pod tytułem Nie odchodźcie, gitarzyści.

0: królowa polskiego twista Helena Majdaniec i chyba najbardziej awangardowy wtedy zespół polskiej muzyki rozrywkowej Czerwono-Czarnia. Piosenka to oczywiście polska wersja przeboju Nila Sedaki One Way Ticket. A skoro już przy królowych jesteśmy, to za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy królową swingu Ewę Bem i jej piosenkę Miłość jest jak niedziela.
1: Autopromocja.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak?
2: Tak.
4: To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
7: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
6: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Janie, skarpeta na pieniądze.
15: Się rozpadła.
16: Noż do 100!
15: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
19: Kogo?
18: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
19: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
18: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
19: Tak, jest posterunkowy Cezary.
18: No, więcej na szkłomazgon.pl.
19: Zachęca Rekopol i my. Edyta Pazura.
18: I Cezary Pazura.
20: A cappuccino też za piątkę?
21: Też.
20: A flat white?
21: Też.
20: A...
21: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
22: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
23: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
22: A, no to w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
25: Została ostatnia reklama.
26: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.

0: Neil Diamond w Radiu Pogoda i jego piosenka pełna słodyczy, czyli Sweet Caroline. Za chwilkę Wały Jagiellońskie w piosence Grusza, a sprawa Polska. Wcześniej Światła, a sprawa Polska, czyli pytanie, czy to, że policja chce nam wlepić mandat za mruganie światłami, jest w porządku? Państwa zdaniem.
1: Szanowny panie Piotrze, kierowcy, do których też należy, robią tyle głupot różnych, lekceważąc przy tym rowery, rowerzyści w lesie lekceważą innych.
0: Tak.
1: I ogólnie rzecz biorąc, nie liczymy się z kimkolwiek, za kierownicą szczególnie. I za to można by troszeczkę pokarać, żeby dyscyplinować kierowców. Natomiast tak, uważam, że za to mrygnięcie światłami przy robieniu tylu różnych głupot, jak można niechcący na przykład klakson uruchomić i parę rzeczy, więc można śmiało bronić wtedy, że akurat mi się tak zdarzyło. Albo chciałem coś innego komuś pokazać,
0: kto
1: nadjeżdżał naprzeciwka. Nie widzę tutaj powodu do karania i podstaw do karania kierowców. Jeżeli już, to bym miał dużo większe wymagania od policji, żeby się nie odwracała plecami, tylko ścigała piratów, którzy jeżdżą 300 km na godzinę przykładowo, no to oni nie przed chwilę jadą te 300 km na godzinę, tylko wcześniej trzeba było ich ścigać. Dziękuję.
0: Nie, to ja dziękuję za ten telefon. Bardzo się cieszę, że pan to powiedział, no bo czasami też się zastanawiam, dlaczego policjanci szukają sposobu, żeby karać nie tych kierowców, których powinni, natomiast tych, których powinni, no potem ich trzeba ścigać po całym świecie. Jestem ciekaw, co państwo na to. Mandaty za mruganie światłami to dobry czy kiepski pomysł?

Korowód w wersji 3-minutowej z pierwszej płyty Grechuty z zespołem Anawa. Za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy tańczące Eurydyki w wykonaniu Anny German, potem Albano i Romina Power zaśpiewają nam swój przebój z 1987 roku. Liberta.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
10: Janie, skarpeta na pieniądze.
11: Się rozpadła.
10: Noż do 100.
11: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
12: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie 2. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
16: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
17: Została ostatnia reklama.

Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.
1: Panna Marianna.

0: Radio Pogoda.
1: Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd. Rabował słońcu złoto i księżycowi blask. A wszystko robił po to, bo chciał na pomysł.
2: Autopromocja.
0: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
4: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
3: No, ale taki produktywny.
0: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.

0: teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
3: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Neonet, Neonet.
8: To korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
9: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
7: Neonet.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
12: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
15: Za mnie.
16: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
17: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
18: Została ostatnia reklama.
19: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
20: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
21: Reklama. Papierowy księżyc z nieba spadnie w piosence Haliny Frąckowiak. Potem usłyszymy, jak Wojciech Gąsowski opowiada o żalu w piosence, którą nagrał z zespołem Tajfuny. Teraz w Radiu Pogoda proszę posłuchać najważniejszych wiadomości.
22: Maksymalne ceny paliwa jutro wyższe, co w weekend. Decyzja także jutro. Seria napaści nastolatków w polskich szkołach. Premier zwołał ministrów. Hubert Hurkacz już w drugiej rundzie w Szanghaju zagra z legendą tenisa. Nam mówi, jak czuje się przed tym spotkaniem.
23: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
22: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jutro wszystkie paliwa będą droższe niż dziś. Maksymalne ceny ogłoszone w obwieszczeniu ministra energii wzrosną. Według komunikatu litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 7,77, oleju napędowego 7,82. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Zmarła 37-letnia pracownica szkoły zaatakowana dziś przez ucznia w szkole podwyżkowym, a dwie inne osoby są ranne. Pomimo reanimacji nie udało się uratować życia kobiety. 15-letni były uczeń placówki zaatakował w Leszczydole, Nowinach. A 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj w dniu swoich urodzin ranił nożem 9 osób, najpewniej dziś po południu zostanie przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie, mówi Tomasz Żerański z Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.
0: Ten mężczyzna był ranny, dokonał samookaleczenia. Przewieźliśmy go z miejsca zatrzymania, które trwało kilkadziesiąt sekund, do jednego ze szpitali. Po opatrzeniu on ten szpital opuścił, został osadzony w naszym policyjnym areszcie. Wiem, że w najbliższym czasie będą z nimi prowadzone czynności przez prokuratora.
22: Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. W związku z atakami w polskich szkołach szef rządu w trybie pilnym rozpoczyna właśnie naradę z wezwanymi do siebie szefami resortów spraw wewnętrznych, cyfryzacji, zdrowia i edukacji, a także z komendantem głównym policji i koordynatorem służb specjalnych. Tomasz Fęskę zajmuje się tym tematem.
1: Na razie szef MSWiA zapewnia, że służby wyjaśniają wszystkie sprawy. Ze strony szefowej resortu edukacji padły zapewnienia, że będą dodatkowe szkolenia na wypadek sytuacji kryzysowych w szkołach. Szef Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka, dr Konrad Ciesiołkiewicz, sugeruje, że czarna seria ataków ze strony nastolatków może nie być zbiegiem okoliczności.
2: Bardzo wieloma tego rodzaju działaniami, gdzie młodzi ludzie są wykorzystywani właśnie jako broń do atakowania, do siania zamętu, chaosu, stoją także państwa trzecie, w tym wskazywana Rosja.
1: To, czy przypadki przemocy z ostatnich dni coś łączy, sprawdzają służby, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
15: Tu wielka rola Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dlatego że najczęściej w tego typu przestępczości nieletnich, nastolatków, no to oni dzielą się swoimi albo planami, albo, tu nie ma dobrego słowa, doświadczeniami. W ten sposób chcą, no jakkolwiek to okrutnie i strasznie, żeby nie uzyskać fejmu.
1: A skoro tak, to może warto zastanowić się, jak informować o takich przypadkach, a być może czy w ogóle informować.
22: Hubert Hurkacz wraca do gry po problemach zdrowotnych i znów wygrywa w Szanghaju. Polak pokonał Australijczyka Jamesa Duckworth'a. Przed Polakiem teraz arcytrudny rywal, bo już w drugiej rundzie zagra z legendą tenisa, Serbem Nowakiem Dżokowiczem.
24: Będę grał pierwszy mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu jest czymś wyjątkowym i wyjątkowym wyzwaniem.
22: To spotkanie jutro w południe.
23: Pogoda.
22: Najwięcej słońca dziś na wschodzie i w centrum, w pozostałych regionach trochę więcej chmur, a na zachodzie możliwe nawet przelotne opady deszczu, w Karpatach możliwe burze. Ciepło, od 19 do 25 stopni przeważnie.
21: Po wiadomościach wracamy do najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Przed nami przeboje Haliny Frąckowiak oraz Wojciecha Gąsowskiego z Tajfunami, a potem chwilkę zajmie nam zabawa Zgadnij tę melodię. Natomiast za pół godziny wrócimy do problemu mrugających świateł, który zainteresował Państwa na tyle, że zadzwonili Państwo do Radia Pogoda z własnymi spostrzeżeniami.
23: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
21: Bardzo serdecznie zapraszam.

0: Robert na początku troszkę się ociągał z zaśpiewaniem pierwszej nutki, zaśpiewał dwie, potem jeszcze dodał dwie nutki z najpiękniejszej melodii, którą dziś Państwo odgadują, ale po drugiej podpowiedzi coś się jednak zmieniło. Telefony rozdzwoniły się, a tam...
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Tytuł tej piosenki: Tata Marynarz albo Mój Tata Marynarz.
2: Nie. Myślę, że to jest piosenka grupy Bonnie M. Rzeki Babilonu.
0: Nie.
3: Fragmentem nuconym przez Roberta Janowskiego myślę, że jest Bananowy Song zespołu Vox.
4: Piosenką nuconą przez pana Roberta to piosenka Niedziela będzie dla nas zespołu Niebiesko-Czarnej.
0: Fajne, ale nie.
5: Piosenkę, którą nuci pan Robert Janowski, to jest Albano i Romina Power, Liberta.
0: Nie, to nie ta piosenka.
6: Ta piosenka to W drodze do Fontainebleau Bogusława Meca.
7: To też będzie nie. Kochaj mnie choć kilka chwil, śpiewa Krzysztof Cwynar.
4: Pan Robert nucił piosenkę pana Wiesława Miśnikowskiego z Kabaretu Starszych Panów, Addio Pomidory.
8: Wydaje mi się, że to jest piosenka Ray Charlesa, Hit the Road Jack. Pozdrawiam, mam nadzieję, że trafiłem.
0: Niestety nie dziś, ale proszę próbować. Będzie jeszcze trzecia podpowiedź Roberta dziś po południu, bo żadna z tych piosenek nie jest prawidłowym rozwiązaniem dzisiejszej zagadki. A przypomnę tylko, że w tej zabawie oprócz samego rozwiązania zagadki nuconej, ważne jest też Państwa skojarzenie czy wspomnienie związane z tą zagadkową melodią. Bez tego ani rusz. Bez tego po prostu nie da się wygrać tego fantastycznego, przenośnego radyjka z limitowanej serii Radia Pogoda. Kolejna podpowiedź po 14, a teraz ciepło wspomnijmy Bronisława Cieślaka w 83. rocznicę jego urodzin.

0: W Radiu Pogoda słuchamy najpiękniejszych melodii, a wśród nich pojawiła się Czumbalalajka Haliny Kunickiej. Za chwilkę znajdziemy się w krainie łagodności dzięki piosence o mojej ulicy grupy Pod Budą, a potem Elvis Presley pojawi się z amerykańską wersją pewnej bardzo znanej piosenki rodem z Neapolu.
1: Radio Pogoda.

0: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia okośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama.

0: No to wróćmy do mrugających światłami i pomysłu policji, by za tę czynność karać mandatem kierowców. Czy to dobry, czy zły pomysł państwa zdaniem? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, to zły pomysł. Powinni wyłapać tych właśnie różnych, którzy nie robią przeglądów jak należy samochodów i jeżdżą smrodzi samochodem. Wielokrotnie już spotkałem takie samochody i zastanawiałem się, jak on przeszedł przegląd techniczny, ten pojazd. Po kumpelsku załatwiona sprawa.
0: Pewnie tak.
1: Chyba. Dobrego dnia. Zbyszek z Mińska Mazowieckiego.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Zbyszku, i życzę dobrego dnia. Tak podejrzewałem właśnie, że raczej będziemy się zgadzać z tym, że to zły pomysł. A teraz jeszcze jeden powód, dlaczego to kiepski pomysł. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mam na imię Janusz. Dużo jeżdżę samochodem. Może to, co powiem, będzie trochę dziwne, ale jeżeli ja migam światłami, to samochód, który jedzie z naprzeciwka i jedzie, załóżmy, 100 na godzinę, a jest 50, to zwolni,
0: no
2: bo
0: tak.
2: Się boi, że zostanie złapany i nie spowoduje wypadku. Może to jest jakiś plus. Dziękuję.
0: To ja dziękuję, panie Januszu. Też tak uważam, ale w policji widocznie wróciły te stare praktyki, które zakładają wyrobienie jakiejś normy miesięcznej liczby wystawionych mandatów. A policja powinna raczej zwrócić uwagę na nasze bezpieczeństwo, a nie na to, ile mandatów wystawi.

0: dzisiaj ostatni ciepły dzień tego roku, przynajmniej tak wynika z prognoz pogody, więc warto wybrać się na spacer. Niekoniecznie po to, by gonić kormorany od razu, ale po to, by zażyć świeżego powietrza. Radio Pogoda można zabrać w aplikacji na telefon, na przykład po to, żeby słuchać Moniki Tarki, która od 14 będzie grać Państwu najpiękniejsze melodie i wręczać pogodne radio z naszej kolekcji oraz przyjmować do klubu ludzi życzliwych, do klubu ludzi pogodnych. A ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Autopromocja. Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.

0: okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
1: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, które pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
9: Dużo dobrego.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti jedynie 3,39 za opakowanie 400 gramów. Super cena. Netto dużo dobrego.
11: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
12: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
10: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
11: Reklama.
12: To jest Radio Pogoda. Za chwilę zaczynamy czwartkowe, pogodne popołudnie. Od pięknej piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Znajdziesz mnie znowu, ale na razie najnowsza wiadomość. Jest 14.
13: Policja będzie patrolować każdą szkołę, ogłosił premier Donald Tusk. W związku z atakami nożowników szef rządu zwołał pilną naradę. Telefon z informacją o Noblu odebrała aż na Islandii kanadyjska poetka.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. O zwiększenie liczby patroli wokół szkół zaapelował do policji premier Donald Tusk podczas spotkania z ministrami, szefami służb i kierownictwem Komendy Głównej Policji w kancelarii premiera. Spotkanie szef rządu zwołał w trybie pilnym po serii aktów przemocy w szkołach. Nastoletni nożownicy zaatakowali wczoraj w Ostrołęce, a dziś w Wyszkowie, gdzie przed południem w wyniku odniesionych ran zmarła 37-letnia woźna. Premier poinformował, że zwrócił się o objęcie opieką rodziny zmarłej kobiety, którą w szkole podwyżkowym zabił 15-letni napastnik.
14: Jej życia mimo starań nie udało się uratować. Pozostawiła 2 dzieci. Już poprosiłem ministra spraw wewnętrznych i mojego szefa kancelarii, żeby bez żadnej zwłoki roztoczyć pełną opiekę nad rodziną zabitej pracownicy szkoły. Chciałbym także przekazać najwyższe słowa uznania dla dyrektora szkoły i nauczycielki. Cała Polska powinna usłyszeć o ich bohaterstwie.
13: Jak ujawnił premier, 15-letni agresor wtargnął dziś do szkoły w kasku z kamerką, a jego intencją było filmowanie całej akcji. Natomiast 19-letni napastnik z Ostrołęki, który wczoraj ranił nożem 9 osób, jeszcze dziś po południu ma zostać przesłuchany przez prokuraturę. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Śledczy nadal pracują nad sformułowaniem mu zarzutów. Prokuratura weźmie pod uwagę, że napastnik ranił wiele osób i dodatkowo wniósł na teren szkoły własnoręcznej roboty ładunek wybuchowy. Kanadyjska poetka Anne Carson została laureatką tegorocznej Nagrody Nobla. 76-letnia autorka, odbierając telefon z informacją o wyróżnieniu, miała nie kryć zaskoczenia, a telefon odebrała podczas swojego pobytu na Islandii. Szwedzka Akademia nagrodziła ją za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Zaskoczenie w Warszawie. Z czarnego na biały zmieniły się plany elewacji największej i najnowocześniejszej sceny teatralnej w Polsce, jaka powstaje w samym środku stolicy, bo władze Warszawy postanowiły zmienić projekt zarówno fasady, jak i przeznaczenia budynku. W placówce tuż obok Muzeum Sztuki Nowoczesnej miała znaleźć się siedziba teatru TR z czarną elewacją kontrastującą z bielą muzeum. Zamiast czerni będzie szkło i światło. Budowę nowego teatru odwiedził Błażej Kulesza.
15: 20 milionów złotych, tyle trzeba by
11: było dołożyć na przeprojektowanie, chociaż miasto woli mówić o oszczędnościach z tytułu niezrealizowanej pierwotnej koncepcji, mówi Artur Jóźwik, dyrektor Biura Kultury w Warszawie.
15: Czarna elewacja budynku była dla nas potencjalnym wyzwaniem związanym również z utrzymaniem. Koszty klimatyzacji budynku na pewno byłyby bardzo trudne do zniesienia.
11: Teatr Ter Ratusz chce połączyć z pawilonem tańca. Na razie jednak trwa spór o nazwę, mówi Magdalena Sroka, dyrektor koordynator do spraw kultury.
16: Proponowaliśmy nazwę Scena Centralna dla tego budynku.
17: Trochę nam się nie mieści w głowie nazwa Scena Centralna.
11: Odpowiada Anna Herbut z Teatru Ter. Być może, jak twierdzą władze miasta, trzeba nowy teatr nazwać po prostu Warszawa Centralna, a wszelkie pomyłki wśród mieszkańców i przyjezdnych na dobre by wyszły kulturze.
12: Niezależnie od nazwy, teatr ma być gotowy za 3 lata.
8: Pogoda.
12: Sporo dzisiaj słońca, trochę więcej chmur w zachodniej części kraju i tam możliwe po południu przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwa nawet burza. Na termometrach od 19 stopni na północnym zachodzie do 25 na południu i południowym wschodzie. Chłodniej miejscami na obszarach podgórskich i nad morzem do 19. Trzy, dwa, jeden, start. Zaczynamy nasze dzisiejsze pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami, no i oczywiście z konkursem Zgadnij tę melodię. Państwo próbują odgadnąć, jaką melodię nuci dzisiaj Robert Janowski. Proszę słuchać uważnie pogodnego popołudnia, bo pojawi się kolejna podpowiedź dotycząca tej dzisiejszej zagadki. No i oczywiście potem, mam nadzieję, dowiemy się już, kto zdobędzie główną nagrodę, czyli radio z logo Radia Pogoda. A kto nas dzisiaj pozdrawia? Słuchamy. Halo, halo.
18: Dzień dobry. Dzień dobry. Damy się z Białych. Dawno mnie tu nie było. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Ahoj.
12: Dziękujemy pięknie. Przypomnę, że takie pozdrowienia można zostawiać na naszej automatycznej sekretarce. Nasz numer 22 444 4004.
8: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
12: Jestem. Dzień dobry.

Coś serca biciem. Andrzej Zaucha w Radiu Pogoda. To był październikowy wieczór, kiedy Andrzej Zaucha został zastrzelony w Krakowie. Za dwa dni, 10 października, 35. rocznica tej jego tragicznej śmierci. Dlatego ten rok, proszę Państwa, jest takim rokiem właśnie wspomnień o panu Andrzeju, o jego muzyce. Wiele wydarzeń z tej okazji się dzieje i wiele jeszcze przed nami, właściwie dopiero tego początek. W czerwcu miał miejsce drugi memoriał imienia Andrzeja Zauchy w kajakarstwie, bo jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, pan Andrzej Zaucha jako młody chłopak właśnie uprawiał ten sport. Odsłonięto w sierpniu mural z wizerunkiem artysty przy ulicy Mogilskiej w Krakowie, a teraz przyszedł czas na koncertową jesień. Rusza Zaucha Fest właśnie w dniu tej 35. rocznicy śmierci artysty. Zacznie się galowym koncertem w Operze Krakowskiej z udziałem m.in. Renaty Przemyk czy Andrzeja Dąbrowskiego. I to będzie taka właśnie muzyczna jesień z piosenkami Andrzeja Zauchy w różnych postaciach i w różnych miejscach. Jak mówi dyrektor tego festiwalu, Zaucha Fest, Andrzej Zaucha to postać niezwykła, wielowymiarowa, muzyczny samouk z ogromnym talentem, który jak nikt potrafił łączyć style i eksperymentować z brzmieniami. Wprowadził do Polski powiew zza wielkiej wody, ten w klimatach jazzu, soulu oraz rhythm and bluesa. Powiedzieć, że inspiruje do dziś, to tak jakby nic nie powiedzieć. Więc program tegorocznego festiwalu jest bardzo bogaty. No a przygotowując jesienne koncerty, zadbaliśmy o to, żeby wspomnienie Zauchy było jak najbardziej żywe, mówi dyrektor festiwalu Zaucha Fest, który, przypomnę, rusza już 10 października.

0: Jones i Delilah. Pora obiadowa w Radiu Pogoda, więc czas przyjrzeć się chociażby diecie Toma Jonesa. Na jego stronie internetowej opublikowano na przykład przepis na jedno z jego ulubionych dań. To jest duszona w piwie oraz ziołach golonka podawana na boczku i brązowej soczewicy i to wszystko jeszcze z dodatkiem śmietany. No, ja już bym z tego dodatku zrezygnowała i z tego boczku pewnie też, ale no, Tom Jones lubi takie, a nie inne danie. Podejrzewam, że ponieważ jest dosyć tłuste, to je dosyć rzadko i tak od tak zwanego wielkiego dzwonu. A co dzisiaj u Państwa na obiad? Czym możecie zainspirować innych słuchaczy Radia Pogoda? 22 444 4004 to jest nasz numer.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
4: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
3: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazolinych chlorowodorków w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny. Od 40 zł. W różnych wzorach i kolorach. A dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Panie Pascalu, a czego Pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej masz.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
1: Została ostatnia reklama.
14: Neonet, Neonet,
15: to korzyści pełen sklep.
14: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
16: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.

0: Państwo pewnie pamiętają, że wspomniany wyżej redaktor Jan Kamyczek doradzał także, jak zachować się przy stole i to były takie rewolucyjne porady, bo odchodził od takich sztywnych norm zachowania się przy stole, stawiając na jakąś taką naturalność, komfort, na życzliwość, a właściwie oczywiście to nie był pan redaktor, tylko pani redaktor Janina Iwchorska, która pod tym pseudonimem się kryła. No to a propos obiadu, co dzisiaj u Państwa na obiad? Słucham.
1: Pani Moniczko, pani pyta o obiad. No, ja tak dzisiaj na jako zupę mam barszczyk czerwony, parę łóżek tam do tego, a na drugie danko zrobiłem kartóweczkę w sosie cebulowym z kartofelkami. No, a to wszystko takie swojskie, tak powiem. No i czekam na żonę, jak wróci z pracy za godzinkę. To wjeżdżam z tym na stół. Dziękuję, pozdrawiam gorąco Stanisław.
0: Dziękuję, no to życzę Państwu smacznego. Już mi zapachniało tą karkóweczką w sosie cebulowym. Co tam jeszcze u Państwa?
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: No to więc Pani Moniko, na dzisiejszy obiad mam taki zestaw surówkowy z wielu warzyw, por, kapusta czerwona, jabłko, marchewka i tak dalej, ziemniaczki. No i muszę Pani powiedzieć, że dziś rano upolowałem kaczkę.
0: Jak to?
2: Kaczka była upolowana w pewnym sklepie, w cenie promocyjnej, więc mówię, co czemu nie? Mogę i kaczkę zjeść na obiad.
0: Słusznie.
2: Dziękuję bardzo i pozdrawiam Sławek z Warki.
0: Dziękuję, pozdrawiam. No gdybym wiedziała, to bym puściła kaczuszki, a tymczasem Zdzisława Sośnicka, uczymy się żyć bez końca. Mam nadzieję, że słuchacze zainspirowani tymi pomysłami obiadowymi na dziś.

0: No i też pojawiła się kolejna propozycja obiadowa, czyli naleśniki, które smaży Alicja Majewska. Przy okazji podpowiem Państwu, że nie chodzi dzisiaj o piosenkę Alicji Majewskiej w konkursie Zgadnij tę melodię. Takie pytanie od Państwa się pojawiło.
1: Dzień dobry, chciałam zapytać, kiedy można odpowiadać na pytanie dotyczące piosenki, którą zaśpiewał pan Robert Janowski.
0: Dziękuję. Można odpowiadać oczywiście cały czas, dzwoniąc do Radia Pogoda 22 444 4004. Przypomnę, że należy podać i wykonawcę, i tytuł tego utworu, no i na dodatek powiedzieć, z czym ta piosenka państwu się kojarzy, czy macie z nią jakieś wspomnienia. A w ogóle to najlepiej poczekać na kolejną podpowiedź od Roberta, która pojawi się już po 15.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
7: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: Kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 17,99. A do środy winogrona ciemne 5,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 12,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Została ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, a gdzie kupić
13: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
12: No dobrze, a taki fajny prezent...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
13: Na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: Reklama.
11: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: kończą się w ogrodzie.
1: Autopromocja.
2: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda.

0: Szczegóły na radiopogoda.pl. Autopromocja.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
10: Radio Pogoda w czwartkowe pogodne popołudnie. Za kilka minut Sława Przybylska. Taka jestem zakochana. Będzie też piosenka Mieczysława Foga. Ale na razie wiadomości o 15.
11: Szok podwyżkowym po śmiertelnym ataku nożownika w szkole. Czy będzie burza przed ciszą? Kraków szykuje się do wyborów. Tegoroczna literacka noblista już w ubiegłym roku doceniona w Polsce.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Nadal trwa akcja policji i straży pożarnej w szkole w Leśno-Dole Nowinach po tragicznym ataku 15-letniego nożownika. Rodzice, mieszkańcy miejscowości i sąsiedzi tragicznie zmarłej 37-letniej kobiety są w szoku. Rozmawiał z nimi na miejscu Szymon Kępka.
12: Wczoraj w Ostrołęce, dzisiaj tutaj, to jest masakra. To jest jedna wioska, no to się wszyscy znają. No.
13: Te 3 klasy są na wycieczce. Gdzie to się wszystko wydarzyło, to tam dzieci tych nie było.
14: A starsze klasy są zamknięte i podobno puszczają im bajki.
13: Tam jakąś bajkę, muzykę, żeby po prostu ich nie traumatyzować. Ale dzieci są niewypuszczane jeszcze.
11: Policja sprawdza hipotezę dotyczącą internetowego wyzwania, które miało nawoływać młodzież do agresji. Premier, który zwołał pilną naradę ministrów i szefów służb, mówił, że 15-letni napastnik miał mieć na sobie kask i nagrywać atak. Mazowiecka policja na razie tego nie potwierdza. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Zmarła wybitna programistka Margaret Hamilton, która przyczyniła się do sukcesu misji NASA Apollo. Amerykanka odeszła w wieku 90 lat. Historyczny program lotów na Księżyc, w którym brała udział, był przełomem w odkrywaniu kosmosu, ale także sukcesem propagandowym Stanów Zjednoczonych. Ostatni lot programu Apollo odbył się w 1972 roku. Obecnie trwają przygotowania do ponownego wysłania człowieka na Księżyc. Początek misji NASA Artemis 3 zaplanowany jest na przyszły rok. Jednak termin już kilka razy był przekładany. Do ciszy wyborczej zostały 2 dni, ale w Krakowie wciąż nie wiadomo, czy to już koniec sądowej odsłony kampanii. Drugi tydzień rywalizacji o fotel prezydenta miasta upłynął niemal w całości na wnioskach w trybie wyborczym, rozprawach i zażaleniach. Łukasz Gibała przyznaje, że sam jest zdumiony takim przebiegiem kampanii, o czym Katarzyna Mynarczyk.
15: Tłumaczy jednak, że to jego sztab i prawnicy decydują o składaniu wniosków.
16: I ja tutaj rozmawiałem z moimi prawnikami, z moim pełnomocnikiem wyborczym, ale oni się upierają, że ilekroć pada prawda, w przestrzeni publicznej stwierdzenie nieprawdziwe, to powinniśmy interweniować. Ja ich nie zachęcałem do żadnego z tych pozwów, też ich nie zniechęcałem. Powiedziałem, róbcie co uważacie za właściwe. Ja bym chciał jak najwięcej czasu spędzać na ulicy, rozmawiając z mieszkańcami.
15: Kolejnych wniosków żadna ze stron nie wyklucza i choć kampanii wyborczych Kraków przeżył już wiele, taką liczbę sądowych sporów w ciągu zaledwie kilku dni trudno sobie przypomnieć.
11: Tegoroczną Nagrodę Nobla otrzymała kanadyjska poetka Anne Carson. 76-latka została doceniona przez Szwedzką Akademię za odważną i innowacyjną literaturę, która pozostaje w dialogu z tradycją klasyczną. Carson znana jest z tego, że w swoich biografiach często nie ujawnia szczegółów.
17: Może wynika to z tego, że pierwotnie jestem tłumaczem, a najtrudniejszą rzeczą do zrobienia w tłumaczeniu jest usunięcie własnego głosu tłumacza i siebie ze ścieżki czytelnika, aby mogła objawić się oryginalna myśl.
11: Mówiła Anne Carson w Polsce rok temu, podczas gdy odbierała Międzynarodową Nagrodę Literacką imienia Zbigniewa Herberta.
8: Co jest grane w Gdańsku?
18: Iwona Wyciślok, zapraszam na początek do Europejskiego Centrum Solidarności, bo to właśnie tam już w sobotę rusza jubileuszowa 20. edycja All About Freedom Festival. Festiwal to przede wszystkim filmy polskie i zagraniczne, fabularne i dokumentalne. W programie są też spotkania z twórcami, debaty z udziałem artystów i ekspertów oraz działania artystyczne i muzyczne. W sobotę odbędzie się kolejna, tym razem jesienna odsłona akcji Gdańsk Biega. To impreza, podczas której nikt się nie ściga ani nie walczy o cenne sekundy. Chodzi o to, by trochę się poruszać i dobrze się przy tym bawić. Do wyboru 3 lub 6 kilometrów, start i meta przy molo w Brzeźnie. A skoro o sporcie mowa, reprezentacja Polski kobiet wraca do Gdańska 13 października, zmierzy się na Polsat Plus Arenie Gdańsk z Belgią w pierwszej rundzie baraży o awans na Mistrzostwa Świata w przyszłym roku. Mecz zaczyna się o 18:00.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
11: Dziś ciepło, do 19 stopni na północnym zachodzie, do 25 na południu, trochę chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich, tam do maksymalnie 18 stopni. Zachmurzenie umiarkowane i duże, natomiast najwięcej słońca dziś na wschodzie i w centrum, na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu.
10: Pogodne czwartkowe popołudnie z Radiem Pogoda, z naszymi najpiękniejszymi melodiami, no i z naszą zabawą. Zgadnij tę melodię. Za kilka minut kolejna podpowiedź Roberta Janowskiego. Tym razem zanuci dłuższy fragment i mam nadzieję, że już wszystko będzie jasne. Przypomnę, do wygrania radio z logo Radia Pogoda. Po 15 spotkamy się też z Krystyną Giżowską, która opowie o kolejnej swojej najpiękniejszej melodii. I jeszcze pozdrowienia od Państwa.
19: Witam, słucham Radio Pogody, właśnie jadąc z Szwajcarii do Genewy. Mhm. Chciałem pozdrawić wszystkich z Raciborza i polecić waszą stację, bo od wielu, wielu lat chodzi za nami, jak za mną, tak i z żoną. Pozdrawiam, Dariusz z Raciborza.
10: Pozdrawiam. Ciao. Również, panie Darku, jak jeszcze nie ma państwa w klubie pogodnych ludzi, to zapraszam. A parafrazując pewien polski film, Szwajcaria, tam się oddycha.
8: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.
1: Czyli proszę Państwa, nasz nowy konkurs, w którym Państwo, mam wrażenie, bawią się znakomicie, odgadując właśnie melodię nucone przez Roberta Janowskiego. Były już dwie podpowiedzi. Jaki jest ich skutek? No, tak Państwo odpowiadają na to pytanie, o jaką dzisiaj melodię chodzi.
2: Zgłaszam piosenkę Puste plaże, śpiewa Irena Santor.
3: Wydaje mi się, że jest to moje jedyne Anny Jantar.
4: Wydaje mi się, że jest to piosenka Wspomnienie z repertuaru Czesława Niemena.
5: Wydaje mi się, że pan Robert nuci piosenkę Aleja Gwiazd, pani Wisławy Sośnickiej.
6: Czy pan Janowski nuci piosenkę Tyle słońca w całym mieście, pani Ireny Jarockiej?
1: Proszę Państwa, przy dwóch telefonach serce mi mocniej zabiło, bo było bardzo, bardzo blisko tej dobrej odpowiedzi, ale jeszcze jej nie mamy, więc tutaj Robercie, no, kolejną poprosimy, te kolejne dodatkowe nutki.
2: Zgłaszam piosenkę.
1: Halo, Robercie.
7: No dobra.
1: No właśnie.
7: Lubię podwójne nutki. Ta piosenka właśnie się dosyć chyba tym charakteryzuje. Ta-ra-ta-ra-ta. Ta-ra-ta-ra-ta. Ale ją przyciąłem, co? Ostatnio.
1: No, przyciąłeś, ale myślę, że już wiadomo, o co chodzi. A ja przypomnę, że trzeba podać dobre imię i nazwisko wykonawcy tego utworu, dobry tytuł tej piosenki i na dodatek jeszcze proszę powiedzieć, jakie wspomnienia wiążą się właśnie z tym utworem. Nasz numer 22 444 4004. Czekam na Państwa odpowiedzi, a do wygrania jest radio z logo Radia Pogoda.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Nuci Robert Janowski.

się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: Wojciech Młynarski, po co babcię denerwować? A za chwilę przykład na to, czy można prawdę o sobie wyśpiewać w piosence, czyli kolejna najpiękniejsza melodia Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
5: Develia. Dobrze być w domu. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
7: Tu zaczęła się jedna z najbardziej poruszających historii II wojny światowej. Muzeum Poczty Polskiej po modernizacji jest już otwarte. Nowa ekspozycja, większa dostępność i opowieść o bohaterach, których należy pamiętać. Zaplanuj wizytę na muzeumgdańsk.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.

0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: W Radiu Pogoda, Krystyna Giżowska. Dzisiaj piosenka, która nosi tytuł Jaka jestem dziś. No to ja tak zacznę z takim pytaniem. Jaka jesteś dziś, Krysiu?
2: Ja sama nie wiem, jaka ja jestem dziś. Ja zawsze byłam sobą. Nie umiałam nigdy grać. Moje emocje widać było na mojej twarzy. Jak kogoś lubiłam, to było widać. Jak nie lubiłam też. Proszę Państwa.
1: Największa wada twoja?
2: Największa wada? Jaka? Ja mam na pewno wady i to nie mało. Na pewno trochę lenistwa, bo czasami lubię poleniuchować. Tak powiedzieć sobie nie, dzisiaj nic nie robię. Tak jak ostatnio, kiedy wyjeżdżaliśmy na koncerty właśnie z moją kochaną grupą, którą teraz rokrocznie gdzieś ruszamy do Hiszpanii na tydzień, żeby totalnie się odizolować od pracy i być na tym luzie, o którym mówiłam wcześniej. No to dylemat, co wziąć ze sobą. I jak wypakowałam wszystko, żeby zobaczyć, co ja mam. No, nareszcie się okazało, co ja mam w końcu z tych szaf. Tak to leży do dzisiaj. Nie chce mi się, proszę Państwa, absolutnie tego chować do szaf. Chyba nawet dobrze, że to leży, bo mam wgląd, jeden pokój zawalony oczywiście tymi rozłożonymi rzeczami, bo mam wgląd na to, co w ogóle mam. I łatwiej mi coś wybrać.
1: No to może przejdźmy do zalet.
2: Ale zarazem przerażenie, że jest tego tak dużo, przez lata się uzbierało.
1: A zaleta twoja?
2: A zalety? Jestem pracoholikiem.
1: W tym tekście jest też o tym, że czasami chcesz zakląć, klniesz czasami.
2: Oj, klnę czasami. Ale to pomaga, serio. Jak... Szczególnie ostatnio, kiedy jestem taka, ja to już mówię, że już z biegiem lat coraz częściej coś odłożę coś i zapominam, gdzie odłożyłam. I zaczynam tego szukać i jak nie zaklnę, to nie znajdę. A jak zaklnę momentalnie, pojawia się, no jest, no. Macie Państwo też tak?
1: Też tak mamy, też tak mamy, coraz częściej. Jestem jaka jestem, Krystyna Giżowska w Radiu Pogoda. Tak.

0: Na śniadanie rogaliki, no i oczywiście pogodny poranek z Radiem Pogoda. Nie może być inaczej, zwłaszcza, że w szybkiej piątce, w pogodnym poranku, codziennie po 8:00 można wygrać i książkę do poczytania w te szykujące się, nadchodzące, długie jesienne i zimowe wieczory. Książka Agaty Romaniuk Na nogach, opowieść o chodzeniu, a dodatkowo można też wygrać granatowy kubeczek Radia Pogoda na kawkę, herbatkę do tych rogalików oczywiście. Już niedługo Bill Withers, Lovely Day w Radiu Pogoda. Słuchamy też grupy Bizony ze Stanem Borysem.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
9: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
16: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
17: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
18: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
19: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Została ostatnia reklama.
14: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Reklama.
3: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Nie, jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2000.

0: 399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
4: Kogo?
3: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
4: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
3: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
4: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgon.pl.
4: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
5: Została ostatnia reklama.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
8: Na zegarach 16, czas więc na wiadomości w Radiu Pogoda, a tuż po nich posłuchamy Piotra Szczepanika.
9: Premier chce przepisów o blokowaniu mowy nienawiści w sieci. Umacnia się podium liderów w rankingu zaufania do polityków. A na koniec poszukamy w księgarniach tomików ogłoszonej dziś tegorocznej noblistki w dziedzinie literatury.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
9: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wprowadzenia przepisów umożliwiających natychmiastowe blokowanie mowy nienawiści w internecie chce premier Donald Tusk w związku z atakami w szkołach w ostatnich dniach. Dziś w Leszczy-Dole, Nowinach Podwyżkowym, po ataku byłego ucznia zmarła 37-letnia woźna tej szkoły. Wczoraj w szkole w Ostrołęce zranionych zostało 9 osób. Także wczoraj policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak. Sprawca dzisiejszego śmiertelnego ataku, 15-latek, jest w rękach policji, ale nie wiadomo jeszcze, czy będzie odpowiadał jak dorosły, czy jak nieletni, mówi prezes Sądu Rejonowego w Wyszkowie Tomasz Królik.
10: Sprawa się toczy na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. I w tej ustawie nie ma kar, tylko są środki wychowawcze. Proceduralnie jest tak, że sąd może przekazać tę sprawę do prowadzenia prokuraturze i wówczas będzie odpowiadał jak dorosły.
9: Sprawca to były uczeń szkoły w Leszczy-Dole Nowinach i mieszkaniec tej miejscowości. I jeśli będzie odpowiadał jako dorosły, może mu grozić maksymalnie 25 lat więzienia. Jeśli jako nieletni trafi do ośrodka poprawczego do momentu ukończenia 21 roku życia. Z kolei 19-latek, który wczoraj zaatakował uczniów i nauczycieli w szkole w Ostrołęce, dziś po południu ma być przesłuchany przez prokuraturę i usłyszy zarzuty. Teraz znajduje się w miejscowym areszcie. Oba ataki badają m.in. policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Funkcjonariusze sprawdzają, czy ataki w szkołach związane są z rzekomym internetowym challenge'em. Mazowiecka kurator oświaty apeluje z kolei do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, jeśli mają jakieś podejrzenia, kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych przedmiotów, mówi kurator Wioletta Krzyżanowska.
11: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym. Żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych. Żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
9: Mazowiecka kurator zwołała na jutro naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół z terenu województwa. Narada będzie dotyczyć obowiązujących procedur bezpieczeństwa w placówkach. Liderem rankingu zaufania do polityków wciąż pozostaje prezydent Karol Nawrocki. Jak wynika z sondażu CBOS, we wrześniu prezydentowi ufało 53% badanych. Kolejne miejsca zajmują wicepremierzy Władysław Kosiniak-Kamysz 45% i Radosław Sikorski 43%. Wszyscy politycy z podium zaufania uzyskali odnotowali wzrost zaufania w stosunku do sierpnia. Kanadyjska poetka Ann Carson została tegoroczną laureatką Nagrody Nobla z literatury. Bartosz Kądziołka próbował dziś kupić w Łodzi jej książki, niestety bez skutku.
12: Ewa Grudzińska, Antykwariat Silverum. Sprawdziłam, jakie napisała książki, ale nic z tych rzeczy u nas się nie trafiło. Gratuluję serdecznie, oczywiście.
13: U nas na pewno nie ma. Nie pamiętam, żeby się ostatnio w ogóle pojawiła.
14: Anna Witczacz z Księgarni Światowit.
15: Jeśli ktoś dostaje literacką Nagrodę Nobla, wzrasta zainteresowanie tym autorem?
14: Tak. Niestety muszę tylko powiedzieć tyle, że na bardzo krótko.
9: W ubiegłym roku Ann Carson została doceniona w Polsce Międzynarodową Nagrodą Literacką Zbigniewa Herberta.
5: Co jest grane w Gdańsku?
16: Iwona Wyciślok, zapraszam. Poetki i poeci polskiej piosenki to cykl spotkań z autorami książek o wybitnych tekściarkach i tekściarzach polskiej piosenki. Najbliższe spotkanie poświęcone postaci Wojciecha Młynarskiego odbędzie się w niedzielę w Teatrze Atelier. Gościnią będzie Joanna Nojszewska, autorka książki Kobiety, które śpiewały Młynarskiego. Przed nami 11. edycja konkursu fotograficznego Legenda Morska w obiektywie. Na autorów najlepszych zdjęć czekają nagrody, a wybrane prace będzie można zobaczyć na wystawie pokonkursowej w Gdyńskim Centrum Filmowym. Zdjęcia można nadsyłać do 17 października. Uwielbiana seria wraca na wielki ekran. Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Od jutra przedpremierowo do zobaczenia w trójmiejskich kinach Helios. W tej przezabawnej kinowej przygodzie najsłynniejszy baranek świata zamienia się w szalonego naukowca.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
9: Najpogodniej dziś w centrum i na wschodzie Polski. Na zachodzie z kolei możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach na północnym zachodzie do 19 stopni, w pozostałej części kraju do 20-22 stopni, a na południu do nawet 25.
8: Minut po godzinie 16, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda. Przyda się kilka odstresowujących piosenek. No to będą Puste koperty, Piotra Szczepanika będzie Ach jak przyjemnie, Ireny Santor będzie wesoła Cuppa Romana, Szroch nach Acht, ale pojawi się też utwór grupy Wawele, bo dzisiaj urodziny jednego z muzyków tego właśnie zespołu. No i przyjdzie też czas na rozwiązanie naszej dzisiejszej zabawy. Zgadnij tę melodię.
5: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

był Czerwony Tulipan, a za chwilę Wawele, bo dzisiaj 80. urodziny obchodzi Marek Kulisiewicz, gitarzysta, ale także wokalista, od czasu do czasu również perkusista, no i radiowiec, ale o tym za chwilę, który swoją przygodę ze śpiewaniem zaczął już w czasach gimnazjalnych, urodził się w Krakowie, dokładnie 80 lat temu. Najpierw była grupa Piasty, taki młodzieżowy zespół działający na początku lat 60. Konkurencja dla Czarnych Pereł, w którym muzykowali Jacek Kafel i Zbigniew Wodecki, no a potem był zespół Wawel, który z czasem stał się znaną przez nas wszystkich grupą Wawele. Na początku było muzykowanie po wieczorkach, w parkach, przy różnych okazjach towarzyskich, a tam ktoś nas zauważył. Zauważył, że mamy fajne piosenki, że zespół dobrze brzmi i postanowiliśmy z kolegami, że dokonamy pierwszych nagrań radiowych. Tak to wspominał w jednym z wywiadów pan Marek Kulisiewicz, który w 1980 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam mieszka do dziś. Tam oczywiście spotykał wszystkich tych, którzy tam przyjeżdżali koncertować do Chicago, i Niemena, i Klęczona, i Krawczyka, i Połomskiego, i Koconia, i wielu innych, ale także prowadził radiową audycję Za kulisami na antenie Polskiego Radia. Także też i kolega po fachu, proszę państwa. Wszystkiego najlepszego dzisiaj dla pana Marka i słuchamy oczywiście Waweli.

0: filmy z okresu międzywojennego. Ta piosenka pochodziła akurat z filmu Zapomniana melodia, oryginalnie śpiewana przez Helenę Grosówną i Jadwigę Andrzejewską. To był koniec lat 30., no a potem w latach 60. przypomniała ją pięknie Irena Santor. Już niedługo między innymi Jerzy Połomski, no i rozwiązanie dzisiejszej zabawy. Zgadnij tę melodię. Zadzwonię do kogoś z Państwa, kto wygra dzisiaj radio z logo Radia Pogoda.
1: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
2: W ten piątek i sobotę. Brzoskwinie na wagę 6,90.

0: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
1: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
3: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
2: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Została ostatnia reklama.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Reklama.

0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: Dzisiaj od samego rana oczywiście Państwo odgadują melodię, którą Robert Janowski nuci. Było bardzo dużo dobrych odpowiedzi, zwłaszcza po tej ostatniej podpowiedzi Roberta Janowskiego, ale przypomnę, że nie chodzi tylko o to, żeby podać imię i nazwisko wykonawcy tej piosenki i jej tytuł, ale także uzasadnić się, z czym ona się Państwu kojarzy, z jakimi wspomnieniami. Dzisiaj w redakcji wybraliśmy taką odpowiedź, proszę posłuchać.
2: Krzysztof z Warszawy. Jest to Tyle słońca w całym mieście Anny Jantar. I kojarzy mi się ta piosenka z tym, jak chodziłem do szkoły i uczyłem się grać na cymbałkach. To była jedna z nauczonych się na cymbałkach.
1: Robercie, stawiamy kropkę po tej odpowiedzi?
3: I już kropkę nad i stawiam, uwaga. Tara, tara, tara. No, tyle słońca w całym mieście. Nie widziałaś tego jeszcze, popatrz. Anna Jantar, Tyle słońca w całym mieście. Super, fajnie się bawiłem dzisiaj z wami. Gratuluję.
1: Gratulujemy panie Krzysztofie, bo pan Krzysztof oczywiście z nami na linii.
2: Dziękuję.
1: Witam serdecznie. A jak to było z tymi cymbałkami? Czy to była piosenka najlepiej grana, czy właśnie taka, z którą było najwięcej kłopotów?
2: Anny Jantar, ja kilka utworów, a Stamaniany na przykład, tylko się pojawiła w radio, ja od razu ją zacząłem grać.
1: No tak, no bo to był po prostu szał wtedy, prawda, na Annę Jantar, to była, no, można powiedzieć spokojnie, największa gwiazda tamtego okresu.
2: A ja miałem cymbałki dwurzędowe, także.
1: Aha, no to rzeczywiście, ja myślałam, że takie zwykłe, szkolne, takie malutkie, co każdy z nas miał.
2: Jako jeden w szkole miałem dwurzędowe.
1: No proszę.
2: Chopina nawet grywałem.
1: Panie Krzysztofie, no ja po prostu mam dobrą wiadomość, gratuluję, bo dzisiaj to pan wygrywa radio z logo Radia Pogoda, także mam nadzieję, że się pan cieszy.
2: No tak, ja pracuję w ochronie, ja bez radia to już wijam bez ręki, no.
1: Wszystkiego dobrego, dzięki serdeczne za udział w konkursie.
2: Dziękuję, dziękuję i pozdrawiam.
0: Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda.
1: No a jutro oczywiście kolejna zagadka na antenie Radia Pogoda. Pierwsza podpowiedź po godzinie 9 w pogodnym poranku. No a teraz słuchamy Anny Jantar, Tyle słońca w całym mieście. Cie!

0: Sara, jeden z przebojów Albano i Rominy Power. Oczywiście ten najsłynniejszy to zdecydowanie Felicita. To utwór, który towarzyszy im niemal od początków ich wspólnej kariery i cały czas jest grany na koncertach. Mało tego, Albano ma też głowę do interesów, bo właśnie tak, czyli Felicita nazwał swój luksusowy hotel, który otworzył w Apulii, oczywiście we Włoszech, czterogwiazdkowy, więc dosyć luksusowy, otoczony winnicami, gajami oliwnymi. Ma 50 pokoi, a w tym głównym holu taki sufit z XVII wieku w tej głównej posiadłości, bo to, proszę Państwa, nie jest jeden budynek, jest tych budynków kilka i wygląda to tak troszeczkę jak taka mała wioska. Oczywiście no wszystkie te takie atrakcje typu jacuzzi, basen, sauna, zabiegi relaksacyjne, to wszystko też, ale też i winiarnia Albano z oczywiście sygnowanym przez niego winem zbieranym w okolicach. To wszystko, proszę Państwa, no świadczy o tym, że ma niezły zmysł do robienia interesów. Felicita to ten hotel Albano, a za chwileczkę coś jesiennego. Już mniej myślimy o wakacyjnych wyjazdach, więc pojawi się Żółty Liść Janusza Laskowskiego.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
1: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Wyobraź sobie apartament z widokiem na zieleń Klifu Redłowskiego. Znajdziesz taki w Kopernika 71 od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza i stylowa architektura, a do tego tylko kilometr do morza. Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
13: Develia. Dobrze być w domu.
14: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma dziś Ula?
15: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
16: A w dodatku można go podać również na noc.
15: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
14: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Została ostatnia reklama.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Reklama.
21: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Popołudnie i wieczór z wyraźnym podziałem na mapie. Najwięcej słońca w centrum i na wschodzie. Na zachodzie oraz na południu kraju przybywa chmur i przelotnego deszczu, a w Karpatach mogą pojawić się burze. Wieczorem mocniej powieje, także w Karpatach i na zachodnim wybrzeżu. A nogę z gazu zdejmujemy na S6 w zachodniopomorskim, między węzłami Borkowice i Dobre zepsuła się ciężarówka. Zablokowany jest pas ruchu w stronę Gdańska.
21: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
5: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
6: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5

0: 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Blastcast. Spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Zostało niewiele czasu. Kup bilet. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Nurbina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl. Reklama.
3: Czas w Radiu Pogoda na najnowsze wiadomości, bo na zegarach 17, a tuż po nich Marek Grechuta.
4: Po atakach w szkołach rząd chce zaostrzyć blokowanie treści w internecie. Śledczy chcą przesłuchać matkę ukraińskiego nożownika z Jarosławia. Powstała kontynuacja Mikołajka. Dalsze losy francuskiego chłopca napisali nowi autorzy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Mazowiecka kurator oświaty zwołała na jutro spotkanie ze wszystkimi dyrektorami szkół w województwie. Na zwołanej w trybie pilnym naradzie online chce rozmawiać na temat procedur bezpieczeństwa. To odpowiedź na dwa ataki z dziś i wczoraj, do których doszło w dwóch szkołach na Mazowszu. Dziś w placówce podwyżkowym z rąk 15-latka zginęła woźna. Wczoraj 19-latek ranił 9 osób, w tym uczniów i nauczycieli. Jest już też reakcja rządu na wczorajsze i dzisiejsze ataki w szkołach w Mazowieckim. Jeszcze dziś w wieczornym bloku głosowań Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. Premier Donald Tusk twierdzi, że to konieczność, bo sprawcy mogli być inspirowani tym, co oglądali i czytali w sieci. Premier podkreślił też, że trzeba zrobić wszystko, by uniknąć naśladownictwa. Nie lekceważmy grypy. Infekcja u zdrowego i wysportowanego 17-latka miała dramatyczny przebieg. Kacper przeszedł właśnie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu przeszczep płuc, a obecnie po 8 miesiącach hospitalizacji przygotowuje się do powrotu do domu, o czym Grzegorz Kozioł.
5: Grypa zniszczyła płuca, potem doszło ciężkie zakażenie, masywne krwawienie i niewydolność wielonarządowa. Pacjent walczył o życie na ECMO, czyli aparaturze zastępującej pracę płuc, opowiada kardiochirurg i transplantolog dr Maciej Urlik.
6: Płuco było dziurawe, ma otwór wielkości chyba 10 cm, dlatego musiał być podłączony do dwóch oddzielnych respiratorów.
5: Ryzykowna transplantacja płuc zakończyła się sukcesem i Kacper świętował 18 na oddziale.
7: No, nie spodziewałem się tego. Nie jest typowa 18, ale udana bardzo i bardzo mi się podobała.
5: Kacper podkreśla, że chce przede wszystkim wrócić do szkoły. Jego mama jest dobrej myśli.
8: Będzie się musiał nauczyć tym wszystkim żyć, ale damy radę. To jest fajter.
5: Chłopak wciąż przechodzi rehabilitację, ale zdaniem lekarzy ma duże szanse na powrót do pełnej sprawności.
4: Polska prokuratura wystąpiła do Ukrainy o przesłuchanie matki i chora M podejrzanego o zabójstwo duchownego w Jarosławiu i usiłowanie zabójstwa czterech innych osób. Polscy śledczy liczą też na uzyskanie dokumentacji dotyczącej jego zdrowia oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego. Materiały mają pomóc w ocenie poczytalności. 31-letni Ukrainiec pod koniec września zaatakował nożem na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Sąd zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt wykonywany na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu. We francuskich księgarniach można już kupić od dziś kontynuację przygód Mikołajka, serii opowiadań o uczniu francuskiej szkoły i jego paczki kolegów. Współautorami są Anne Goscinny, córka twórcy Mikołajka René Goscinniego i Jean-Philippe Aron-Vignon, autor książek dla młodzieży. Nowa książka nosi tytuł Mikołajek wracam. W 12 opowiadaniach powracają ci sami bohaterowie, ale jest kilka zmian, bo ulubieńcy czytelników tym razem uczą się w klasie mieszanej razem z dziewczynkami. Akcja książki przeniesiona została o dekadę do lat 70., a mama Mikołajka jest aktywna zawodowo. Autorzy starali się jednak zachować język jak najbardziej zbliżony do oryginału.
1: Pogoda.
4: Końcówka tygodnia szykuje nam się z lekkim ochłodzeniem, bo jutro od 12 do 15 stopni, przeważnie chłodniej na obszarach podgórskich, tam od 7 do 11 stopni. Zachmurzenie umiarkowane, bez opadów na południowym zachodzie, na pozostałym obszarze jeszcze więcej chmur i przelotne opady deszczu.
0: Radio Pogoda.
3: pogodne popołudnie dla pogodnych słuchaczy Radia Pogoda. No i będzie klub pogodnych ludzi po godzinie 17. Ja już przygotowuję dla kogoś z Państwa legitymację członkowską, radiopogodową przypinkę, no ale myślę, że przede wszystkim taka świadomość bycia w klubie z osobami pogodnymi, z innymi słuchaczami Radia Pogoda w takiej paczce naszych przyjaciół, to jest przede wszystkim coś fajnego. Przypomnę, że można się zgłaszać, wypełniając formularz na stronie radiopogoda.pl. Zapraszam serdecznie.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

To była Maria Koterbska. Za chwilę romantyczny duet Julio Iglesias i Diana Ross. Jak, proszę Państwa, wylansować dwa albumy dwóch zupełnie innych artystów? No może nie aż tak bardzo innych, bo trafiających do trochę podobnej publiczności, czyli Julio Iglesiasa i Diana Ross. Otóż w 1984 roku producent muzyczny Richard Perry wpadł na pomysł, że skoro Julio Iglesias ma zamiar promować swoją nową płytę 1100 Bel Air Place oraz Diana Ross ma promować swoją nową płytę Swept Away, to może by i na jednym i na drugim krążku zamieścić ten sam duet i wypuścić bardzo taki intymny, soczysty teledysk, który od razu podsyci plotki o tym, że ci, którzy w nim występują, mają ze sobą romans. No i tak właśnie się stało. Takie były początki nagrania tego przeboju All of You, no i powstania tego teledysku, bardzo takiego przytulaśnego, po którym faktycznie te plotki o ich romansie się pojawiły, ale oni sami potem, już dopiero później oczywiście zaprzeczyli, że cokolwiek było na rzeczy, bo wcześniej oczywiście milczeli po to tylko, żeby sprzedać jak największą ilość egzemplarzy swoich albumów. Co ciekawe, przed nagraniem tego przeboju oni w ogóle się wcześniej nigdzie ze sobą nie spotkali i nie znali, spotkali się dopiero w studiu nagraniowym, no i potem na planie tego teledysku. 1984 rok, All of You, Julio Iglesias i Diana Ross.

0: Niebiesko-czarni, Jada Rusowicz, za daleko mieszkasz miły. To jest taka piosenka, która można powiedzieć łączy pokolenia, dlatego że kiedy córka Jady Rusowicz, Ania Rusowicz, postanowiła zacząć swoją karierę muzyczną, to był rok 2011, wydała swój debiutancki album Mój Big Beat, to właśnie od tej piosenki zaczęła, nagrała swoją wersję właśnie tego przeboju Za daleko mieszkasz miły. A już za chwilę w Radiu Pogoda Bogdan Łazuka, będzie Renata Zarembska, no i otworzę dla kogoś z Państwa klub pogodnych ludzi.
1: Autopromocja. Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
8: Kogo?
7: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
8: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
7: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
8: Tak, jest posterunkowy Cezary.
7: No, więcej na szkłomazgon.pl.
8: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
7: I Cezary Pazura.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
14: Skoda. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
17: Netto przedstawia.
18: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
19: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
18: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
19: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
18: To może zapraszamy?
19: Dobre!
17: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto dużo dobrego.
7: Za mnie.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
11: Poznań, płatność zakończona.
12: Kraków, ruszamy dalej.
18: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
1: Została ostatnia reklama.
6: Nagle trzaskają ciężkie drzwi.
20: Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
21: Reklama.

0: patrzę, jak tak patrzę, proszę Państwa, na tę listę osób, które już należą do klubu pogodnych ludzi Radia Pogoda, to widzę tam niejedną Renatę, a nawet widzę jednego Renato na tej liście. A jeżeli Państwa jeszcze na niej nie ma, no to w każdej chwili można do nas dołączyć, zgłaszając się do klubu poprzez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc po prostu pod numer 22 444 4004, a ja do Państwa oddzwaniam i wręczam legitymacje członkowskie. Dzisiaj łączę się z panią Krystyną i z panem Arturem.
1: Klub pogodnych ludzi Radia Pogoda.
2: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam. Radio Pogoda z tej strony, Monika Tarkan.
2: Witam panią,
0: Klub pogodnych ludzi, pani Krysiu.
2: Tak.
0: Pani razem z Arturem słuchają Radia Pogoda i chyba można powiedzieć, że są naszymi fanami, tak? Dobrze mówię?
2: Oczywiście. Bardzo, bardzo długo was słuchamy. Cały czas. I no przyjdziemy z pracy, od razu włączamy Radio Pogoda.
0: No to fajnie. A Artur to jest mąż, czy nie wiem, partner?
2: Nie, to jest mój partner.
0: Rozumiem. Długo już jesteście ze sobą?
2: Tak, 5 lat.
0: Od tych 5 lat słuchacie Radia Pogoda, czy po prostu któreś kogoś zaraziło?
2: Nie, ja też wcześniej słuchałam, jak nie byliśmy razem, wie pani. Aha. On też słuchał wcześniej, jak nie był jeszcze ze mną. Bardzo was lubimy.
0: To też was łączy, prawda? Taka miłość do tych piosenek sprzed lat.
2: Tak, miłość nas bardzo łączy. No. Do piosenek i w ogóle.
0: I w ogóle. No właśnie, a co jeszcze was łączy?
2: No, jesteśmy razem, wie pani, no.
0: Pomagacie sobie po prostu.
2: Na jakieś wycieczki. Ja jestem taką osobą, że lubię nawiązywać kontakty, wie pani. Ja pracuję w szpitalu, to tam nawiązuję z ludźmi kontakty.
0: A Artur, gdzie pracuje pan Artur?
2: A Artur pracuje na uniwersytecie, na Wydziale Farmacji.
0: To macie ze sobą coś wspólnego, bo szpital i Wydział Farmacji to też jest
2: no,
0: coś, co was łączy.
2: Powiem pani tak, że pracujemy tak zaraz niedaleko od siebie, także ja jak skończę nieraz wcześniej, to idę do niego, wracamy sobie razem.
0: Ja wam życzę w takim razie szczęścia bez końca, cały czas razem. No i oczywiście mam dla was taką oto wiadomość dotyczącą tego zgłoszenia do Klubu Pogodnych Ludzi. Posłuchajcie.
1: Tak. Zgłoszenie rozpatrzone pozytywnie.
2: Ojejku, jak się cieszę.
0: A pan Artur się też cieszy?
2: No, myślę, że tak, mogę go tam na chwilę dać.
3: Halo? Dzień dobry pani.
0: No dzień dobry, panie Arturze, czy pan też się cieszy, że dostaniecie legitymacje członkowskie Klubu Pogodnych Ludzi?
3: No bardzo, bardzo. Krysia się rozpłakała.
0: Ojejku. No to właściwie to się cieszę, no bo to takie łzy wzruszenia, więc to przyjemne, naprawdę.
3: Emocje.
0: To teraz proszę ją przytulić, dobrze?
3: Dobrze,
0: pozdrawiam.
3: Dobrze.
0: Wszystkiego dobrego.
3: Do widzenia.
0: Raz jeszcze.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.

0: jest Radio Pogoda, a na naszej antenie za kilka minut piosenka, którą często Państwo proszą w swoich telefonach. Cygańska wróżba Jacka Lecha, ale wcześniej Tamara Pawlik-Lipska, która opowie o tym, co się będzie działo dzisiaj po godzinie 18.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Będziemy dzisiaj po 18 rozmawiać o książkach, właściwie o jednej, wyjątkowej, poświęconej chodzeniu. I nie tylko. Mam nadzieję, że już Państwo wiedzą, o czym mówię. Otóż moim gościem będzie Agata Romaniuk, autorka książki Na nogach. To wspaniały esej, polecam Państwu, ale jeśli jeszcze Państwo się wahają, no to najpierw polecam naszą rozmowę. Zapraszam dziś do Alei Sław.
0: Bo o godzinie 18 przypominam, a książka to jest nagroda gwarantowana w tym tygodniu w Szybkiej Piątce, w pogodnym poranku, także jeżeli Państwo chcą ją mieć na swojej półce, ale przede wszystkim przeczytać, no to warto zagrać w Szybkiej Piątce, na przykład jutro z samego rana. My słyszymy się jutro po 14, więc zapraszam serdecznie. Monika Tarka, do usłyszenia.

0: kolejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Mój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
11: Została ostatnia reklama.
12: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
13: Reklama.
14: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Wieczorem parasole przydadzą się w zachodniej połowie Polski i na południu. Tam przelotne opady, a w górach możliwe burze. Centrum i wschód najdłużej utrzymają pogodne niebo. W nocy opady obejmą kolejne regiony, a wysoko w Tatrach deszcz przejdzie w deszcz ze śniegiem. Śnieg. Uwaga na bardzo silny wiatr nad Bałtykiem. W nocy porywy osiągną od 85 do nawet 100 km na godzinę. A co na drogach? Zwalniacie na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia w Kostomłotach. Tam pracują drogowcy.

to nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje się nima, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast wąca.

serce moje śni, madam, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calą.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior Aflofarm.
8: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
9: Skoda.
10: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Mamo, źle się czuję.
12: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
13: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
1: Została ostatnia reklama.

0: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
1: Skoro 18 na zegarach, to zaczynamy. Wiadomości. Potem prognoza pogody, a potem Aleja Sław.
2: Dlaczego uczniowie atakują w szkołach? Dziś zginęła kobieta. Sejm próbuje przegłosować ustawę kontrolującą treści w internecie. Polski sąd podwyższył wyrok za współpracę z rosyjskim wywiadem.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dzień po dniu, dwa ataki uczniów w szkołach. Dzisiejszy tragiczny w Leszczy-Dole-Nowinach. Na Mazowszu zginęła 37-letnia kobieta. O tym, że ktoś jest zdolny do takich czynów, mogą świadczyć różne sygnały, które są bagatelizowane, mówi pedagog resocjalizacyjny profesor Marek Konopczyński.
4: To nie jest tak, że młody człowiek budzi się rano i mówi, ja pójdę i kogoś zamorduję. Taka decyzja, czy takie myślenie rośnie w głowie przez tygodnie, miesiąca, może lata i zmienia się zachowanie takiego człowieka. Są symptomy zachowań. I dlaczego nikt nie reaguje, że nagle ktoś się staje bardziej agresywny, że nagle ktoś przynosi noże do szkoły?
2: Mazowiecka kurator oświaty na jutro zwołała naradę z udziałem dyrektorów wszystkich szkół na terenie województwa. Spotkanie ma dotyczyć procedury bezpieczeństwa. A jeszcze dziś, w wieczornym bloku głosowań, Sejm może przyjąć ustawę umożliwiającą blokowanie nielegalnych treści w internecie. To reakcja rządu na ataki w szkołach. Sprawcy mogli się inspirować również tym, co oglądali i czytali w sieci. Ustawa już raz została zawetowana przez prezydenta. Trzeba ją przyjąć, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski z Lewicy.
5: Konsekwencje nielegalnych treści w internecie potrafią być tragiczne. Odbędzie się głosowanie w sprawie uchwalenia drugiej ustawy cyfrowej, która umożliwi zgłaszanie przez użytkowników treści nielegalnych, a urzędom i sądom możliwość nakazywania blokowania takich treści.
2: Ustawa, która ma być dziś w trybie ekspresowym przyjęta przez Sejm, tylko nieznacznie różni się od tej odrzuconej przez prezydenta. Ma ona realizować unijne wytyczne. Ugasić emocje uczniów we Francji zamierza dziś francuski minister edukacji, który ma aktualnie spotkanie z trzema organizacjami zrzeszającymi licealistów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków w szkołach, w tym m.in. zaradzenia problemom kadrowym wśród nauczycieli. W związku z trwającymi protestami w prawie 400 francuskich szkołach zawieszono lekcje. Zamiast 3 lat, 5,5 roku więzienia. Sąd apelacyjny w Lublinie podwyższył karę dla Polaka, który miał przygotowywać zamach na prezydenta Ukrainy. Paweł K. zbierał i przekazywał m.in. rosyjskiemu generałowi informacje o rzeszowskim lotnisku w Jasionce. Sąd uznał, że wyrok pierwszej instancji był zbyt łagodny, mówi sędzia Artur Achrymowicz.
6: Składanie oferty pracy na rzecz obcego wywiadu w realiach tej sprawy na rzecz wywiadu rosyjskiego, na rzecz wywiadu państwa, które jest w stanie wojny z państwem bezpośrednio z Polską sąsiadującym, państwa, które wykonuje dość daleko idące, nieprzyjazne gesty wobec Rzeczpospolitej, nie może być traktowane w sposób pobłażliwy.
2: Wyrok sądu apelacyjnego w Lublinie jest prawomocny. Oskarżonego nie było na jego ogłoszeniu. Niemiecka policja poszukuje dużego drapieżnika, który miał się pojawić w pobliżu lotniska w Monachium. Według ekspertów może to być puma, choć gatunku zwierzęcia wciąż nie udało się potwierdzić. Do akcji skierowano śmigłowce, drony, kamery termowizyjne i psy tropiące, ale jak dotąd nie natrafiono na ślad zwierzęcia. Władze apelują do mieszkańców o ostrożność i proszą, by nie próbować szukać go na własną rękę.
3: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam. Będzie mecz Hubert Hurkacz kontra Novak Djokovic, a to dlatego, że Hubi w pierwszej rundzie turnieju w Szanghaju pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6. Djokovic gra w Szanghaju świeżo po swoim 102. wygranym turnieju ATP w Pekinie. Lindsay Vonn, która cudem uniknęła amputacji i wciąż dochodzi do siebie po koszmarnym upadku podczas Igrzysk Olimpijskich, znalazła się w kadrze amerykańskich narciarek na nowy sezon Pucharu Świata. Vonn, która niebawem skończy 42 lata, to 3-krotna medalistka olimpijska i zwyciężczyni 84 zawodów Pucharu Świata.
3: Pogoda.
2: Opręd- prędzej czy później musiało do tego dojść. Jutro zrobi się chłodniej. Już w całym kraju temperatura no bliżej 10 niż 20 stopni, od 13 do 15. Niebo częściowo zachmurzone i w przeważającej części kraju może trochę popadać, zwłaszcza na północy i na zachodzie Polski.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu, zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem będzie Agata Romaniuk. Być może znają ją Państwo z odsłony nieco dziecięcej, bo jest autorką wspaniałej serii książek poświęconej kociej szajce. Dzieci kochają ten tytuł, proszę mi wierzyć na słowo, ale my dzisiaj będziemy dorosło rozmawiać, a to za sprawą książki Na nogach, którą ostatnio Agata napisała i która pojawiła się na rynku wydawniczym. Polecam Państwu bardzo serdecznie i naszą dzisiejszą rozmowę, i tę książkę. A dlaczego? No to mam nadzieję, że to wszystko się niebawem wyjaśni. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Agata Romaniuk.
2: Dobry wieczór.
1: Chciałabym powiedzieć autorka, pisarka, reportażystka, kobieta chodząca?
2: Tak, na pewno, na dwóch nogach cały czas jeszcze.
1: Bo będziemy rozmawiać właśnie o książce Na nogach. No i może od razu wyjaśnijmy, no bo też myślę, że duża część naszych słuchaczy kojarzy cię z książek dla dzieci, ale dzisiaj rozmawiamy absolutnie na tematy dorosłe i o książce, o tematyce dorosłej.
2: Tak, chociaż jest w tej książce sporo o tym, jak uczymy się chodzić, jak chodzą dzieci i czym mały piechur różni się od dużego, to bo chodzenie jest taką czynnością, która towarzyszy nam całe życie i daj Boże, abyśmy jej nigdy nie stracili. Ale zyskać ją niełatwo i to wie każdy, kto miał pod opieką czy na wychowaniu dziecko i wie, jak trudne są te pierwsze kroki.
1: Jak wyglądały twoje pierwsze kroki przy tej książce? Skąd w ogóle pomysł na napisanie jej?
2: To było tak, że w tym pandemicznym lecie, pamiętacie państwo, między pandemią a pandemią było krótkie lato i ja wtedy spotkało mnie w życiu coś złego i moja amerykańska przyjaciółka mi poleciła, żebym to Forrest Gumpnęła z systemu. Pamiętacie państwo, pewnie Forresta Gumpa, który jak spotkało go nieszczęście, Jenny, złamała mu serce, to zaczął biegać. Mm-hmm. Ale no, on jest Amerykaninem, to może biegać, jestem Polką, więc zaczęłam chodzić i 82 przechadzki później mi przeszło. I moja wydawczyni zapamiętała tę historię i zaproponowała mi napisanie książki o chodzeniu. Ja się zdziwiłam, ale jak to o chodzeniu? Co można ciekawego o chodzeniu napisać? No i teraz jesteśmy 426 stron później.
1: No właśnie, no bo ja też zaczynałam czytać książkę i nie wiedziałam, nastawiłam się, otworzyłam umysł, że tak to ujmę, i nie wiedziałam, czego się spodziewać. I przez pierwsze kilkadziesiąt stron myślałam sobie, czy to reportaż, czy to felieton, czy to wspomnienia, da się jakoś pójść którymś tropem, zakwalifikować tę książkę gdzieś?
2: Myślę, że to jest taka książka na dwie nogi. To z jednej strony to jest esej i on jest tak zbudowany, że jest po prostu różnych zjawisk kulturowych, cywilizacyjnych, fizjologicznych związanych z chodzeniem, a z drugiej strony to jest reportaż, bo jednak jest tam, ja jestem reporterką tak w sercu i umyśle, więc jest tam po prostu bardzo dużo bohaterów, którzy albo dokądś szli w jakiejś sprawie, albo mieli z chodzeniem jakieś kłopoty, albo wybrali się na pielgrzymkę, albo bo na przykład muszą stale być w ruchu i chodzić, bo nie mają domu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? Tak. To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Pani Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania z Trzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
11: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
10: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
12: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Do bohaterów jeszcze przejdziemy tej książki, natomiast mnie też bardzo zaciekawił ten cały element takiej stricte wiedzy o chodzeniu, takiej naukowej wręcz. Jak się w ogóle dociera do takich informacji?
2: Jak to mawia profesor Ryszard Koziołek, czytać, dużo czytać, panocku. Więc po prostu musiałam bardzo dużo przeczytać o właśnie o fizjologii, o motoryce chodzenia, o biomechanice chodzenia i zgłębić to tak, żeby państwu to jednak podać w strawnej formie, żeby to się dobrze czytało. Ale po prostu, no też jak Kapuściński mówił, trzeba przeczytać 10 razy tyle, co się napisze. Ja myślę, że trzeba przeczytać 100 razy tyle, co się napisze, no żeby to potem ująć jakoś zgrabnie, co mam nadzieję, że mi się udało.
1: Ale rzeczywiście przeczytałaś, myślisz, że dobiłaś już do tego ponad 100 razy więcej?
2: Myślę, że tak. Myślę, że przeczytałam na pewno parę tysięcy stron tekstu, no bo nie wiem, sama historia butów jest bardzo rozbudowana. Ja chciałam państwu przytoczyć tylko te najciekawsze historie. No, ewolucja chodu, to są książki, nie wiem, największa jest sześciotomowa na przykład, więc. A tutaj to się rozgrywa na kilkunastu stronach u mnie, więc to jest taka trochę pigułka tego, co najważniejsze o tym, co czasami bywa takie przegapione, no bo chodzenie jest taką oczywistą dla nas rzeczą, tak oczywistą, że przeźroczystą, rzadko kiedy o tym myślimy.
1: To właśnie też był dla mnie taki bardzo zaskakujący moment, kiedy orientowałam się, że poruszasz i te strony chodzenia i na przykład no pielgrzymki, no przecież to jest przede wszystkim chodzenie, jeśli chodzi o pielgrzymki i nie tylko, że jakby myślę, że wielu z nas ma takie skojarzenie, że no chodzenie no to spacer, tak? A jednak to chodzenie możemy wykorzystywać chociażby właśnie w takiej terapeutycznej roli.
2: Możemy chodzić medytacyjnie, możemy chodzić terapeutycznie, możemy też chodzić politycznie i to jest cała wielka sprawa, prawda? Różne marsze przeciwko czemuś, albo za czymś, albo w jakiejś sprawie. No ale też chodzimy po to, żeby się podobać. Chodzimy w związku z tym w pięknych butach. Chodzimy po górach, chodzimy z psem i uczymy dzieci chodzić i chodzimy z wózkiem, więc naprawdę po prostu to jest taki nasz, jeden z najważniejszych sposobów takim funkcjonowania w świecie, bycia w świecie i zmiany. No i to mnie popchnęło do tego, żeby w kilkunastu krokach to opisać, chociaż tej książki nie trzeba czytać linearnie. No, każdy z państwa może zainteresować się czymś innym, jak się okaże, że was interesuje, nie wiem, chodzenie jako proces twórczy, to jest temu poświęcony jeden rozdział, a jeśli chcecie się przejść ze mną i z Adamem Wajrakiem, przyrodnikiem po Puszczy Białowieskiej, to możecie wybrać inny rozdział.
1: No właśnie, jak wiele osób namawiała się do wspólnych spacerów, żeby napisać tę książkę?
2: Nie musiałam bardzo namawiać, bo to byli ludzie, którzy z jakiegoś powodu w ogóle chodzą po prostu, więc na przykład, nie wiem, z Michałem Książkiem, autorem Atlasu Szczelin i Dziur i Szczelin, po prostu poszłam na taki organizowany przez niego spacer śladami iskrzyków, czyli robaczków świętojańskich. I to było absolutnie wspaniały przyczynek do tego, żeby zacząć rozmawiać o tym, czy boimy się chodzić w nocy. Jak chodzić w nocy, co można zobaczyć i jak trzeba patrzeć, żeby to zobaczyć. Więc tacy zawodowi piechurzy w ogóle byli dla mnie najciekawsi, tak samo jak, nie wiem, ultradystansowe piechurki, Agnieszka Dziadek albo Kamila Kiela, które z tego zrobiły sposób na życie i mają wiele tysięcy, żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt tysięcy w nogach.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda w niedzielę od 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
4: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1 plus 1 gratis. Netto, dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
14: Kogo?
13: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
14: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
13: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
14: Tak, jest posterunkowy Cezary.
13: No, więcej na szkłomazgo.pl.
14: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
13: I Cezary Pazura.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
17: Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
19: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
20: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
21: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Mamo, źle się czuję.
23: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
24: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
25: Została ostatnia reklama.
26: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Reklama.
27: Drogowskaz, Radia Pogoda.
28: Przed nami pochmurna i wietrzna noc z przelotnym deszczem w większości kraju, a nad samym morzem także z burzami. Wysoko w górach popada deszcz ze śniegiem oraz śnieg. Głównym zagrożeniem będzie wiatr. Na wybrzeżu sztorm i porywy lokalnie do 100 km na godzinę, a w Sudetach i Karpatach do 85. Noga z gazu na zjeździe z A4 na S7 w Bieżanowie. Drogowcy poszerzają łącznicę, przez co obowiązuje tam twarde ograniczenie do 50.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Twoja książka też trochę pokazuje, że chyba zapomnieliśmy, że chodzenie nie musi służyć tylko przejściu z punktu A do punktu B. Co jeszcze możemy zrobić dzięki chodzeniu?
2: No właśnie, tak, bo nasze chodzenie na co dzień jest takie bardzo utylitarne. Idziemy do pracy, do szkoły, ty idziesz do radia, ja idę na zakupy właśnie najkrótszą drogą, najszybciej jak można, po wygodnym. Nasze chodzenie jest bardzo ustrukturyzowane przez to, jak projektujemy sobie świat, czyli świat chce, żebyśmy chodzili po chodnikach, po alejkach, po bulwarach, a nie na skos przez łąkę albo poza szlakiem w puszczy. A ja w tej książce też próbuję namówić Państwa do tego, żeby sobie pozwolić na takie wałęsanie się zupełnie swobodne i żeby zejść z tych wytyczonych przez nas samych zresztą szlaków i żeby się tego nie bać, żeby się zgubić, żeby przystanąć, żeby się zagapić, żeby się zatrzymać, żeby wrócić po swoich śladach, żeby się trochę zerwać z tej cyfrowej i cywilizacyjnej smyczy, na jakiej teraz trochę ugrzęzło nasze chodzenie. Mhm.
1: To by się udało zerwać na chwilę. Ty zresztą opisujesz to w swojej książce. Ale tak sobie myślę, wybranie się w podróż bez żadnego telefonu, pewnie wiele razy słyszałaś już to pytanie, ale naprawdę nie bałaś się tego?
2: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo reakcje były skrajnie różne. Czyli niektórzy mówili, weź mnie ze sobą, to jest świetny pomysł, a inni mówili, a właśnie, nie boisz się, to jest absolutnie szalone, ojciec i mąż dostaną zawału. Nie dostali, uprzedzam Państwa. Ja też nie wiedziałam, gdzie będę chodzić. No mój pomysł był taki, żeby pojechać na Dworzec Centralny, jak śpiewała Maryla Rodowicz, wsiąść do pociągu byle jakiego. I tak zrobiłam. I akurat mnie wywiozło do Przemyśla, więc no nie było się tam czego bać za bardzo. Natomiast samo to, że nie miałam żadnej wyznaczonej trasy, nie bardzo wiedziałam, która jest godzina, nie mogłam niczego sprawdzić w komórce, a musiałam pytać ludzi i rozglądać się dookoła, było niezwykle odświeżające. Naprawdę to była kąpiel po prostu w czystej, nie wiem, deszczówce albo w wodzie w krystalicznym jeziorze. Cudowne doświadczenie, bez żadnych cyfrowych zanieczyszczeń, bez tego, że coś pika, czegoś chce, ale też takiej pokusy. No bo jak żyjesz tu i teraz i skręcasz za róg i pytasz kogoś, a którędy nad San, to jest bardzo dużo przyzwolenia na to, że mogą cię różne rzeczy spotkać niespodziewane i dobre. I tak rzeczywiście było. Polecam Państwu. Niekoniecznie Przemyślu, ale w ogóle taki sposób chodzenia po świecie przez dzień czy dwa bez żadnego planu i bez tych no takich właśnie cyfrowych smyczy, które policzą nam kroki, powiedzą nam już spać, albo że przyślą powiadomienie z aplikacji, albo coś podobnego.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Czy jedno spotkanie może odmienić całe życie? Miłość, tajemnice i świat dawnych, arystokratycznych salonów. Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda. Przenieś się do czasów wielkich uczuć i niezwykłych losów bohaterów. Słuchaj dziś od 22:00 i na radiopogoda.pl. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zgaduj, zgadula. Jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
5: Reklama.
8: Jest 19, a to oznacza, że zaczynamy wiadomości.

0: Później prognoza pogody i wracamy do naszego dzisiejszego spotkania w ramach Alei Sław.
1: Wybuch domu na Lubelszczyźnie. Zginął 75-letni mężczyzna. Jutro nie będzie lekcji w gminie Wyszków po śmiertelnym ataku ucznia. Koniec z szukaniem właściwego toru. PKP testuje nowe oznaczenia peronów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po wybuchu, do którego najprawdopodobniej doszło z powodu gazu, spod gruzu w domu w Mikołowie Kolonii na Lubelszczyźnie wydobyto ciało 75-letniego mężczyzny. Budynek został całkowicie zniszczony. Służby sprawdzają, czy nie ma kolejnych poszkodowanych. Przyczyny tragedii wyjaśnia policja. Nie będzie jutro lekcji we wszystkich szkołach na terenie gminy Wyszków. Będą prowadzone w nich jedynie działania opiekuńcze, poinformował o tym wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. To reakcja na atak 15-latka, który ranił 3 osoby, jedną śmiertelnie. Do zdarzenia doszło w szkole podstawowej w Leszczy-Dole-Nowinach. A wczoraj w Ostrołęce 19-letni uczeń zaatakował uczniów i nauczycieli, ranił nożem 9 osób. Mazowiecka kurator oświaty apeluje do rodziców o uwagę, rozmowę z dziećmi, a jeśli mają jakieś podejrzenia, o kontrolę plecaków, czy przypadkiem nie ma w nich niebezpiecznych narzędzi. Kurator Wioletta Krzyżanowska podkreśla, że bez pomocy ze strony rodziców szkoła nie będzie w stanie wykryć wszystkich potencjalnych niebezpieczeństw.
3: Bardzo Państwa proszę, wszystkie mamy, wszystkich tatusiów o to, żeby interesowali się tym, co ich dzieci robią w czasie wolnym, żeby interesowały się tym, co robią w telefonach komórkowych, żeby sprawdzić, co realnie jest w plecaku. Bez współpracy z rodzicami szkoła nie poradzi sobie z tym problemem.
1: W śledztwo zaangażowani są policjanci od cyberbezpieczeństwa. Do Berlina trafiły już wszystkie projekty w konkursie na pomnik poświęcony polskim ofiarom II wojny światowej i niemieckiej okupacji. O realizację walczy 25 prac przygotowanych przez wybranych wcześniej artystów. Zwycięski projekt poznamy w grudniu, a budowa monumentu ma ruszyć w przyszłym roku. Pomnik stanie w pobliżu niemieckiego parlamentu. Aż 80% Polaków ma objawy wypalenia, a 65% narzeka na brak czasu na relaks. Z badania serwisu Prezent Marzeń wynika, że wolne chwile najczęściej spędzamy wpatrzeni w ekran, mówi Julia Kuźlik z serwisu Prezent Marzeń.
4: Cyfrowa rozrywka obejmująca media społecznościowe, seriale i gry stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych.
1: Dodatkowo 40% z nas czuje winę, gdy nic nie robi, a prawie połowa nawet w czasie wolnym wciąż myśli o obowiązkach. Rewolucja na stacjach kolejowych. PKP PLK chce skończyć z szukaniem właściwego toru i numerami, które mogą wprowadzać pasażerów w błąd. Jeszcze w tym miesiącu ruszy pilotaż nowego oznaczenia. Każdy tor będzie po prostu osobnym peronem, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
5: Takie rozwiązanie pozwoli wyeliminować pomyłki wywołane dodatkową informacją na plakatach, rozkładach jazdy czy w komunikatach.
1: Na początek zmiany zostaną przetestowane w Mysłowicach 25 października. A gdyby ktoś jechał do Wielkopolski, może odwiedzić najnowszy rezerwat przyrody. Powstał w okolicy Jarocina, mówi Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
6: Ma 77 hektarów. Charakteryzuje go to, że rośnie tam skrzyp olbrzymi. I jest to też piękne krajobrazowo miejsce z rzeką Lutynią, jej przełomami i wąwozami.
1: To kolejny krok w kierunku ochrony najcenniejszych zakątków regionu.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
7: Przemysław Pozawski, zapraszam. Jeremy Sochan udanie zadebiutował w barwach Portland Trail Blazers w pierwszym meczu kontrolnym zespołu przed sezonem Ligi NBA. Polski koszykarz w 9 minut zdobył 10 punktów, a drużyna ze stanu Oregon wygrała u siebie z Golden State Warriors 123-118. Szwed Fredrik Lindgren jest ostatnim żużlowcem, który dostał dziką kartę do przyszłorocznego cyklu Grand Prix. Wcześniej dodatkowo do walki o indywidualne Mistrzostwo Świata zaproszeni zostali Brytyjczyk Daniel Bewley, Australijczyk Jack Holder i Maciej Janowski.
2: Pogoda.
1: Od dawna już zapowiadane nadchodzi jutro, przyjdzie ochłodzenie. W całej Polsce temperatura nie przekroczy już 15 stopni. Poza tym zobaczymy jeszcze całkiem sporo słońca, ale na północy i na zachodzie Polski także sporo deszczowych chmur i na pewno trochę popada.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Dziś dzisiaj zabieram Państwa na spacer w Alei Sław. Sama Państwa tam nie zabieram. Zabieram z Agatą Romaniuk, która jest moim gościem, bo rozmawiamy o jej najnowszej książce Na nogach. Opowieści o chodzeniu. Piękna to jest książka. Polecam ją Państwu bardzo serdecznie, a jeszcze goręcej zapraszam do naszej rozmowy, bo być może usłyszą Państwo o aspektach chodzenia, na które Państwo nigdy nie zwracali uwagi. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: To jakie niesamowite rzeczy spotkały cię podczas takiej właśnie wyprawy?
2: Właśnie spotkały mnie rzeczy niesamowite, zwykłe. To znaczy kontakt z ludźmi, których musiałam zaczepić, no bo właśnie nie wiedziałam, gdzie co jest, nie miałam żadnej mapy. Musiałam sobie znaleźć nocleg bez użycia przecież telefonu, to nie mogłam skorzystać z jakiejś wyszukiwarki, więc musiałam...
1: Niektórym się to może wydawać wręcz niemożliwe do wykonania.
2: No i właśnie wcale nie. Akurat nocleg nie był taki łatwy, bo okazuje się, że w Przemyślu jest dużo noclegów, no ale trzeba gdzieś wcześniej zarezerwować i tak dalej, więc ostatecznie wylądowałam w starym hotelu europejskim, który europejski był tylko z nazwy. I miał taką recepcję i dwie gwiazdki i dziury po dwóch. Czyli w sumie kiedyś było ich czterech i to było takie zanurzanie w przeszłości. Bym pewnie nigdy nie trafiła tam na nocleg, bo by mi aplikacje i portale i serwisy nie pokazały tego miejsca. A trafiłam tam i okazało się, że mieszkali tam ze mną wspaniali ludzie i obsługa była wspaniała, a jednocześnie było to takie doświadczenie dawności. I w ogóle cały ten mój pobyt w Przemyślu był takim doświadczeniem czasów minionych. Ja jestem osobą już wiekową, bo bardzo dobrze pamiętam lata 90., więc taki skok na główkę w te czasy ówczesne był wspaniały, ale to, co wspominam najlepiej, to życzliwość ludzi, którzy jak się dowiadywali, że nie mam telefonu i w sumie nie mogę sobie niczego sprawdzić, że mówili, a to ja wezmę panią za, ja panią podprowadzę. Ludzie mnie zaprowadzali na rynek i na wzgórze zamkowe i po prostu mówili, a wie pani, a tu po drodze to są takie drożdżówki. I te właśnie krótkie, może ktoś powiedzieć powierzchowne, ale jednak bardzo serdeczne interakcje były paliwem tej analogowej wędrówki.
1: Co się działo po powrocie z tej analogowej wędrówki? Miałaś od razu taki głęboki skok, nie wiem, w media społecznościowe, telefon, czy jednak wracałaś tak powoli do tej cyfrowej cywilizacji?
2: Zupełnie nie miałam. Spodziewałam się, że będę mieć takie FOMO, ale co się w tym czasie stało przez te kilka dni? Wręcz przeciwnie, jak dotarłam do domu, to nie miałam ochoty tego telefonu w ogóle włączać. Wiedziałam, że muszę to zrobić, bo mój mąż był wtedy w innym mieście i na pewno chciałby się dowiedzieć, że wróciłam cała i zdrowa, ale miałam taką ogromną niechęć wyjścia z tej ciszy i z tego spokoju. W ogóle to, co nam, myślę, zrobiły, sami sobie zrobiliśmy ostatnie czasy, to zabraliśmy sobie ciszę i ciemność. Rzadko kiedy możemy tego doświadczyć. Więc tak opóźniałam ten moment. Ale oczywiście potem rzeczywistość mnie zaatakowała, natomiast od tego czasu staram się zachować większą higienę cyfrową i jeszcze więcej chodzić. Więc jak tylko mogę, to idę na nogach.
1: No ale wtedy udaje ci się chodzić rzeczywiście po na przykład takich szlakach, do których właśnie zachęcasz, czyli z dziurami, z trawą, z jakimiś pagórkami, różnymi nierównościami. No czy jednak musisz wybierać chodniki?
2: No jak dzisiaj szłam do radia, to szłam jednak chodnikiem, ale mam większą uważność na to, żeby zobaczyć, co wystaje, co wyrasta, co zagląda, co gdzieś pękło, na poetykę łuszczących się szyldów, na którą Marcin Wicha tak pięknie zwracał uwagę w kamionku i na to, jak też nie ludzkie przechodzi przez ten świat, przez nas ludzi zaprojektowany i zabetonowany. Więc myślę, że widzę tego więcej. I na pewno się bardzo dużo do ludzi uśmiecham, ponieważ to była moja metoda w tej podróży analogowej, że po prostu jak się zacznie do kogoś uśmiechać, to ludzie naprawdę w 9 na 10 przypadkach tak samo odpowiadają. Zresztą ostatnio na jakimś spotkaniu autorskim ktoś zapytał, prowadzący zapytał obecnych na nim gości, czy lubią być zagadnięci przed kogoś. Właściwie wszyscy powiedzieli, że tak. A czy ktoś z państwa zagaduje? No nie. A ja myślę, że można. I jak się jedzie samochodem, to jest niemożliwe. Jak się jedzie hulajnogą elektryczną albo metrem, to też nie jest możliwe, ale jak się jedzie na piechotę, to można.
1: Ale właśnie ja na przykład po przeczytaniu twojej książki zwróciłam większą uwagę na ludzi, których mijam. No i jednak mam trochę inną obserwację, że wielu z nas ma słuchawki, szczególnie takie bardzo duże.
2: To prawda.
1: I mam wrażenie, że to jest od razu taki sygnał, nie dotykaj.
2: Tak, ma słuchawki albo patrzy się w telefon i tak dalej. I do tych to w ogóle trudno jest bardzo dotrzeć albo strach zaczepić, bo jeszcze można dostać fangę w nos. No ale nie wszyscy tacy są. Dzieci nadal biegają naokoło kałuży, staruszki nadal siedzą na ławkach w parku, nastolatki idą nogę za nogą z lekkim fochem i blazą na twarzy, więc ciągle jest takich dużo osób, które idą właśnie nie zamykając się na to, co je otacza, więc myślę, że można próbować. To są takie małe odwagi, wiecie państwo. Co najgorszego może się stać? Ktoś burknie pod nosem.
1: Nic albo się nie odezwie.
2: Nic takiego dramatycznego. No ale też chodząc mamy szansę, ostatnio chodziłam z Mateuszem Kusznierewiczem, który jest takim promotorem takich codziennych 20-minutowych przechadzek z zorganizował takie, czy zainicjował takie grupy w 30 miastach. Jak szliśmy razem przez Park Szatrzyńskiego, no to po prostu to było wspaniałe, bo zauważmy, 3 wiewiórki, to, że kasztany już spadają i że astry są w takim kolorze, jak w ogródku mojej babci, i towarzyszyło nam naturalne światło i wiatr i szelest liści, no po prostu... To jest za darmo, to jest inkluzywne, każdy może tego doświadczyć, to mamy na wyciągnięcie ręki i wiem, że być może to brzmi trywialnie i tak jakoś, nie wiem, banalnie, ale naprawdę wydaje mi się, że czasami szukamy jakichś takich wymyślnych sposobów na relaks, well-being i dobrostan, a wystarczy zrobić ten pierwszy krok, chociaż, jak pisze Wiesław Myśliwski w Widrokręgu, najtrudniej jest zrobić pierwszy krok, bo pierwszy krok jest krokiem serca, a nie nóg.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: emocje.
1: Jeden nucący setki skojarzeń i tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Jeśli masz ucho do melodii, mamy konkurs idealny dla Ciebie. Zgadnij tę melodię w Radiu Pogoda. Odgadnij piosenkę nuconą przez Roberta Janowskiego i wygraj swoje własne Radio Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mleko Vita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
12: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofa.
16: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Mamo, źle się czuję.
18: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomel. Lipomel to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
19: Lipomel. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
20: Została ostatnia reklama.
21: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
21: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
21: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl.
22: Włączamy niskie ceny.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Skoro też przy tych krokach i takich zorganizowanych spacerach przez chwilę jesteśmy, no okazuje się, że te 10 tysięcy kroków to chyba jakiś taki trochę wymysł.
2: No właśnie, tak. Jak zaczęłam się tym interesować, to okazało się, że to jest absolutnie wymyślone przez japońską korporację w 1964 roku po olimpiadzie w Tokio. Po prostu oni skonstruowali pierwszy krokomierz, który nazywali po japońsku tak, że jeden z tych znaczków oznaczał 10 tysięcy, ale to było zupełnie losowo wybrane, bo ten znaczek po prostu przypomina sylwetkę człowieka. Więc mogło to być 5 tysięcy, albo 4, albo 12. Więc drodzy Państwo, wystarczy, jeśli będziecie chodzić 4 czy 5 tysięcy kroków dziennie i to już przynosi korzyści zdrowotne, wtedy to nie musi być te 10 tysięcy. Ale jak to często, no jakaś myśl odrywa się od źródła i funkcjonuje potem przez kolejne 60 lat zupełnie niezależnie, więc ja wcale niekoniecznie robię te 10 tysięcy, ale zdarza się, że robię 20, a czasem 5, ale też od czasu pisania tej książki przestałam to liczyć. Wydaje mi się, że to jednak powinno się liczyć w zachwytach i oddechach i uśmiechach, a nie w tych krokach.
1: No właśnie, no to co jest w takim razie najważniejszego podczas chodzenia?
2: Chyba najważniejsze jest, żeby złapać swój własny rytm i uspokoić oddech, żeby patrzeć w przestrzeń, bo to, co jest taką bolączką, też rozmawiałam z okulistą, to akurat ta rozmowa nie weszła do książki, ale mówił, że my bardzo dużo się skupiamy nie tylko na ekranach, ale w ogóle na bliskich planach. W związku z czym nie ćwiczymy akomodacji oka, bo bardzo rzadko patrzymy w przestrzeń. A jak idziemy, to mamy większą szansę. Trzeba nawet, żeby no, tak jak kiedyś na sawannie zauważyć przebiegającą zebrę, to teraz, żeby zobaczyć, no, w którą stronę skręca ulica, czy zapaliło się zielone światło. Więc kardio dla serca, dla stawów, oczy, uszy, oddech, wszystko pracuje. Myślę, że to, żeby znaleźć swój rytm i swoje ulubione szlaki, to jest chyba najważniejsze. Wcale nie trzeba chodzić daleko. Adam Wajrak mówi, że on się stara chodzić coraz bliżej. Kiedyś musiał iść daleko w puszczy, żeby coś ciekawego zobaczyć, a teraz od kiedy puszcza jest objęta ochroną, to przychodzi do niego i może zobaczyć dzięcioła zielonego, czy innego ptaka, czy na przykład grubodzioba na swoim własnym podwórku, więc wcale nie, to mogą być bardzo mikro wyprawy.
1: No, ale gdy używasz tutaj właśnie, odwołujesz się do postaci pana Adama Wajraka, no to myślę sobie o tym, że być może dla niego daleko znaczy zupełnie coś innego niż na przykład dla mnie.
2: Tak, nie. Właśnie też tak myślałam. Jak pojechałam na ten spacer po puszczy z nim, to się tak uzbroiłam, że po prostu jak my ruszymy, jak ja będę odcierać pot z czoła, nie dam rady. Okazało się, że nie. Adam jest zwolennikiem chodzenia wolno i pomalutku i blisko, i zatrzymywania się, i robienia pętelek. I właściwie wystarczy wyjść za jego dom w Teremiskach i już są żubry, co mi obiecywał i się sprawdziło. I powiedział, że właściwie chodzenie po puszczy jest bardziej staniem i przyglądaniem się, i kucaniem, i nasłuchiwaniem, i wąchaniem. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że żubry pachną mlekiem, a nie wcale jakąś marszrutą, która jest wyczynem. W ogóle żyjemy w kulturze wyczynów, Ranmagedonów i różnych innych. A może możemy żyć w kulturze takich mniejszych czynów? No po prostu właśnie pozwolić sobie na to, żeby to się działo też wolno. I ta przechadzka po puszczy z Wajrakiem tego właśnie mnie nauczyła, że nie trzeba cisnąć.
1: Ale jednak w swojej książce też skupiasz się na tych, którzy cisną, chodzą zawodowo wręcz, bo chyba tak mogę powiedzieć, ogromną liczbę kilometrów. I tak sobie myślę, czy do takiego chodzenia wyczynowego to trzeba się jakoś bardzo przygotowywać?
2: Tak, oczywiście i sprzętowo, bo tu już mówimy o takich odległościach jak, nie wiem, 5 tysięcy kilometrów, 3,5 tysiąca kilometrów. To są takie szlaki, szczególnie wzdłuż wybrzeża Pacyfiku. No i to tak nie bardzo można ruszyć z zabiórka, nawet nie pod względem zdrowotnym, chociaż też oczywiście warto wcześniej zadbać o kostki, stawy kolanowe i w ogóle jakąś taką ogólną sprawność, ale przede wszystkim sprzętowym, bo to oznacza, że ruszamy czasami na pustyni w Meksyku, a dochodzimy do Kanady w zupełnie innej porze roku i możemy po drodze brnąć w śniegu, więc będzie nam potrzebne i bikini, i raki. Ale tak jak właśnie opowiadała mi o tym Kamila Kielar, to też się ta odporność też się buduje w ciągu trasy, która tam, no nie wiem, po pierwszych 2 czy 3 tygodniach ma się takie właśnie, a jak to ona mówi, hajkerskie łydki, czyli takie łydki piechurki. Ale to jest cała filozofia też bycia w przyrodzie i ci ludzie, którzy to robią, to nie robią koniecznie po to, żeby tam nastukać tych tysiące kilometrów, tylko żeby pobyć w miejscach, w których nie ma właśnie cywilizacji, nie ma asfaltu, nie ma zanieczyszczenia światłem, gdzie jest po prostu najczystsza przyroda, wielkie stare drzewa, gdzie są niedźwiedzie, które wcale okazuje się nie są tak chętne ludzi atakować, gdzie można się zmierzyć z naturą, tą w rozumieniu przyrody i naturą naszą własną ludzką. Więc też jest w tym coś medytacyjnego, chociaż trzeba zrobić te 3,5 tysiąca kroków, a nie kilometrów, a nie 3,5 tysiąca kroków, ale ja myślę, że nawet na tych naszych 3,5 tysiąca kroków można próbować to robić. To uważność jakoś tam ćwiczyć.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy spotkanie z takimi wyczynowymi piechurkami nie zachęcało cię gdzieś tak w środku, żeby ruszyć z nimi w taką trasę?
2: Aż tak bardzo nie, bo to ja bym aż tak długo nie chciała, no bo to są takie wyprawy 3, 4, 5, 6 miesięczne. Ja bym bardzo tęskniła i myślę, że potrzebuję też mojego kota i książek i przytulenia męża, więc nie chciałabym, ale bardzo mnie zachęciły z kolei takie świeckie pielgrzymki, czyli takie krótsze wyprawy, na przykład szlakiem rybaka wzdłuż wybrzeża Portugalii. I wspaniała osoba Justyna Dąbrowska, psychoterapeutka i pisarka, opowiadała mi, że ona chodzi na takie wyprawy ze swoim mężem i swoimi wnukami, ponieważ uważa, że to ma bardzo taki więziotwórczy charakter, że się razem idzie. I oni tego roku wiosną byli właśnie na takiej wyprawie 10-dniowej, gdzie po prostu codziennie razem szli. Jak ja z Państwem rozmawiam i z Tobą, to mój tata z moim synem są właśnie teraz w Tatrach na takiej tygodniowej wspólnej włóczędze i myślę, że właśnie takie ramię przy ramieniu buduje się więź, a nie tylko na kanapie czy rozmawiając przez telefon.
1: Wiadomo, że książka jednak musi mieć jakąś... Kiedyś musi się skończyć, mówiąc wprost, więc nie mogłaś ująć absolutnie wszystkich aspektów chodzenia. Ale czy zgłębiałaś jeszcze więcej tematów niż te, które i tak w dużej liczbie zostały ujęte w książce?
2: Tak, to prawda. Ta książka jest takim zbiorem też zaniechań. Niestety, bo rzeczywiście kiedyś trzeba było zrobić ten ostatni krok. I na przykład nie ma tam żadnego rozdziału o polarnikach. O tych, którzy idą na takie wyprawy odkrywcze przez wiele, wiele miesięcy. Też dlatego, że bardzo dużo o tym napisano, to znaczy właściwie każdy polski polarnik to ma w ogóle własną książkę, albo napisano o nim. Uznałam, że to by było wtórne. Chodziłam też z ludźmi, którzy chodzą zawodowo, ale nie w sensie, żeby chodzić, tylko mają taki zawód. Mm-hmm. Na przykład wybrałam się na dyżur z listonoszem, ale okazał się bardzo nieciekawy. Po prostu wrzucał awizo i to właściwie byłoby tyle, a spodziewałam się, że będzie w jakichś rozmowach, interakcjach z różnymi ludźmi, to się nie wydarzyło. Nie udało mi się też spędzić dyżuru z anestezjolożką, bo dyrekcja szpitala się na to nie zgodziła, a to jest taki zawód, który bardzo dużo się chodzi, co wcale nie było dla mnie oczywiste i wydawało mi się, że to byłoby ciekawe przetrwać taki dyżur i zobaczyć.
1: Ale to właśnie to dopytam, dlaczego dużo się chodzi w zawodzie anestezjologa?
2: No dlatego, że jest się wzywanym do różnych zabiegów w różnych częściach szpitala.
1: Różne oddziały, no
2: różne
1: tak.
2: Oddziały i różne zabiegi i tak dalej. W związku z czym anestezjolog, co było dla mnie nieoczywiste, jest bardzo dużo na nogach właściwie cały czas i kluczowe jest, żeby mieć dobre buty. Więc wydawało mi się, że spędzić takie 24 godziny razem i opisać to by było ciekawe. To się nie wydarzyło. Nie napisałam też o wielu utworach literackich, które są albo o chodzeniu, albo zostały wychodzone, zanim zostały napisane, bo nie o wszystkim sposób napisać. I nie napisałam też o czymś, co żałuję akurat, o tym, że jako kobiety uczymy się chodzić dwa razy. Znaczy uczymy się chodzić jako człowiek, po prostu w tym cyklu do 7 roku życia, a potem się uczymy chodzić jako kobiety. Oczekuje się od nas pięknego chodu, jakiegoś chodu, chodzenia na wysokich obcasach i myślę, że to mógł być cały osobny esej.
1: Pomyślałam sobie właśnie w kontekście kobiet, że jeszcze potem uczymy się trochę chodzić jako matki, czyli musimy bardzo mocno zwolnić, jak ten nasz człowiek jest to bardzo mały.
2: Absolutnie. I to w ogóle też jest ciekawy wątek, on się trochę pojawia w książce o tym, jak się w ogóle chodzi z dziećmi, jak się im towarzyszy i że na przykład jak się ma tego 2-latka, to się idzie do tego przedszkola oddalonego 300 metrów, 1,5 godziny.
1: A wraca się 2,5.
2: I że pamiętam, jak byłam młodą mamą, okropnie mnie to irytowało, a teraz jako dojrzała kobieta myślę, że to był absolutnie piękny czas. Ja wtedy nie potrafiłam tego zauważyć, bo ważna była to granie w misie patysie na mostku i to zbieranie kasztanów i żeby obejść każdą kałużę 3 razy i że to chodzenie z dziećmi jest też takim towarzyszeniem im w stawaniu się po prostu człowiekiem, konstytuowaniu samego siebie, bo potem to oni już chodzą tak szybko, a teraz mój 17-latek, jak o tym pomyślę, że my już jesteśmy w stanie iść tylko za nimi, ale też oczywiście taki jest cykl życia i o to też chodzi, żeby zabezpieczać im tyły.
1: Też z takich miejsc, w których byłaś, żeby pochodzić, ogromne wrażenie na mnie zrobiło więzienie. I chyba chciałabym jednak tu trochę zaspoilerować i opowiedzieć i poprosić cię, żebyś opowiedziała o tym, no bo to chyba musi być rzeczywiście trudne doświadczenie wchodzić na spacerniak, który jest bardzo mały, otoczony
2: No i tak, ja właśnie byłam też, bo są bardzo różne spacerniaki. Niektóre w największych więzieniach, na przykład w Wronkach, to jest taki ogromny teren po prostu rekreacyjny. Są siłownie plenerowe i boiska i ten spacerniak jest po prostu takim elementem większej przestrzeni. Ale w takich aresztach śledczych albo więzieniach o zaostrzonym rygorze, to te spacerniaki są takimi studniami od góry ograniczonymi siatką. Więc jest tylko taki płachetek nieba i chodzi się właściwie w kółko. I ja miałam taką ambicję, poszłam tam sobie w balerinkach i spódnicy, że ja to pochodzę po prostu przez ten czas, który jest mi dany. Bardzo szybko miałam poczucie bycia zwierzęciem w klatce i po prostu kręciło mi się w głowie, więc usiadłam na ławce i wcale nie chodziłam. I to było niezwykle przejmujące doświadczenie, że to, że ludzi zamykamy w więzieniach, to jest jedno, ale to, że to oznacza też, że no, chodzi się w takim ograniczonym wymiarze, dla mnie byłoby to jakąś przejmującą karą. I rzeczywiście strażnik opowiadał, że zupełnie inaczej chodzą różni skazańcy, zależnie od rodzaju wyroku, ale to już Państwu zostawię do przeczytania, czym takie chodzenie się różni.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz. Czy tutaj mieszka?

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
6: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma dziś Ula?
7: Nie muszę zgadywać, czy Ula ma kaszel suchy czy mokry. Podaję jej Herbapekt Junior, który jest świetnym rozwiązaniem na każdy rodzaj kaszlu.
8: A w dodatku można go podać również na noc.
7: Dla mnie Herbapekt Junior to najlepszy sposób na każdy rodzaj kaszlu dla mojego dziecka.
6: Herbapekt Junior na kaszel suchy i mokry. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie każdego rodzaju kaszlu, zmniejszenie częstotliwości kaszlu, ułatwienie odkrztuszania. Aflofarm.
9: Zniszczone napisy i zdobienia na nagrobkach Twoich najbliższych? Możesz łatwo i trwale je odnowić, korzystając z markerów do renowacji nagrobków firmy Toma. Markery dostępne w 4 kolorach w placówkach Poczty Polskiej w cenie zaledwie 12 zł lub na www.sklep.toma.com.pl.
10: Rybak, uczeń, tenisistka, idol, nurek, alpinistka, celnik, Emil, Ania Strzmiela, łączy ich Rutinacea. Tak, Rutinacea to bogaty zestaw produktów zawierających witaminę C, która wspiera odporność, a także rutozyt i wiele, wiele więcej. Wybierz suplement diety Rutinacea dla siebie i swojej rodziny. Dla dorosłych Rutinacea Max D3 z dużą dawką witaminy D, a dla dzieci Rutinacea Junior Plus z czarnym bzem i cynkiem w tabletkach lub w syropie. Rutinacea. Odporność na potęgę. Dla każdego. Aflofarm.
11: Wyobraź sobie mieszkanie z widokiem na zieleń Lasów Chylońskich. Znajdziesz takie w Morskiej Wita od Develi. Duże okna, przestronne wnętrza, wygodne tarasy. A do tego 15 minut spacerem do przystanku SKM. Takie miejsca Develia tworzy już od 20 lat. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: Magda, wszystko w porządku?
14: Przepraszam, migrena.
15: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
14: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Została ostatnia reklama.
17: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty, zanim zaczęłaś pracę nad książką, zwracałaś uwagę na to, jak chodzą ludzie?
2: W ogóle nie, mimo że się naprawdę tym interesowałam jakoś, bo właśnie sama tyle chodziłam, ale po prostu kompletnie się temu nie przyglądałam. Teraz robię to obsesyjnie, po prostu w ogóle patrzę ludziom na buty i też patrzę, jak chodzą i potrafię się zakochać w tym, że ktoś tak pięknie idzie. Kołysze biodrami, znaczy ma takie dobre po prostu ten kształt miednicy, taką amortyzację. Ale tak, jest to dla nas zupełnie przeźroczyste. Oczywiście gdzieś z tyłu głowy mamy taki obraz tego, jak chodzą różne znane postaci. Każdy z Państwa wie, jak chodził Charlie Chaplin i wie, jak chodziła Marilyn Monroe. Ale często sobie nawet nie uświadamiamy, że jesteśmy w stanie rozpoznać naszych bliskich po tym, jak idą z daleka. Że ten element sylwetki tego, czy się kołyszą, czy drobią, czy robią duże kroki, czy są zgarbieni, jest czymś takim bardzo charakterystycznym i zostaje w głowie na zawsze. I na przykład czasami mi się zdarzy w mieście gdzieś zobaczyć kogoś z daleka albo z okna autobusu, kto idzie jak mój brat, który już nie żyje. Mhm. I mam wtedy taki ścisk serca, że potem się okazuje, że zupełnie nie jest podobny z twarzy ani z czegoś innego, ale idzie jak Krzyś. I to jest takie z jednej strony bardzo trudne dla mnie, a z drugiej strony czułe wspomnienie. Więc przyjrzyjcie się Państwo temu, jak chodzą wasi synowie i córki, i mąż, i matka, bo to jest unikalne, jedyne na świecie.
1: A czy możemy zatem powiedzieć, że na przykład Polacy jako naród chodzą w jakiś określony sposób?
2: Bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem, czy umiem na nie odpowiedzieć. Nie sądzę, żeby to było narodowe. Myślę, że to jest jednak bardziej osobnicze, płciowe, osobnicze, związane z wiekiem, bo wiek też nam coś robi, jeśli chodzi o chodzenie. Aczkolwiek my mamy mniejszą taką tradycję passeggiaty, czyli tak jak Włosi, rzadziej chodzimy tak tylko po to, żeby się pokazać, zostać obejrzanym i obejrzeć innych, chociaż w XIX wieku to w Polsce też było popularne, więc może mniej mamy takich form kulturowych chodzenia, no a mniej wpływa to na to fizycznie, czy tam rozszerzamy kolana, czy tam, nie wiem, lepiej, szybciej przetaczamy stopę.
1: Ale myślę też, że to może być trochę związane z miastami. Pamiętam, jak pierwszy raz przyjechałam w tak zwanym dorosłym życiu do Warszawy, to miałam takie poczucie, że wszyscy biegną.
2: Tak, to jest na pewno bardzo charakterystyczne, że tempo życia, jakie narzuca wielkie miasto, wpływa też na to, jak chodzimy. Ja nawet zauważam to, jak wyjeżdżam z Warszawy do Cieszyna czy do małego miasteczka w Andaluzji, gdzie często przebywam, no to ja sama chodzę inaczej. Mhm. I zajmuje mi pewnie dzień, żeby zwolnić, bo nie ma się tak dokąd śpieszyć, a wielkie miasto z tym swoim przyspieszonym oddechem to narzuca. Tak, więc oczywiście trudniej jest pewnie zwolnić w stolicy, niż by było w małej górskiej miejscowości, ale trzeba próbować. Ostatnio czytelniczka mi napisała, że próbowała przejść trasę do pracy dwa razy wolniej niż robi to zazwyczaj. I było to jakoś super trudne, a z drugiej strony zobaczyła rzeczy, które najwyraźniej były tam od zawsze. Ona nigdy ich nie widziała. Na przykład jakąś piękną, starą lipę. Mhm. Albo cukiernię na rogu, która w ogóle nawet nie wiedziała, że jest cukiernią.
1: Czy ty właśnie podczas pracy nad książką też odkryłaś jakieś miejsca na nowo?
2: Tak, absolutnie. Miejsca, których zapomniałam albo ich nie zauważałam. Przede wszystkim chodziłam w różnych porach roku, a wcześniej to tak średnio chodziłam zimą czy jesienią. Okazało się, że ojej, można i że zupełnie inne ptaki wtedy. Ja też postanowiłam, że będę chodzić bez słuchawek na uszach, bo wtedy się człowiek odcina, zapada się w tego audiobooka czy w jakiś podcast, a jak chodzisz bez tego, to nagle słyszysz, nie zawsze wiesz, co słyszysz, ale słyszysz. Słyszysz, że świat dość do ciebie mówi. I to jest fantastyczne.
1: Z drugiej strony też tak sobie myślę, że bardzo trudno jest czasami na przykład wejść do miasta bez słuchawek, no bo chociażby nawet tutaj niedaleko skrzyżowanie Czerniakowskiej z Gagarina jest tam tak głośno, tak, że
2: nie
1: własnych myśli nie
2: to
1: słychać.
2: Prawda. Tak, nie, no to jednak po autostradach nie spacerujcie Państwo, zniechęcamy tutaj z Tamarą razem. Nie, ale chodzi mi oczywiście o takie miejsca, które są jakoś przeznaczone do rekreacji, czy żeby się właśnie przejść nad rzekę, czy Skarpą Wiślaną w Warszawie, czy po różnych parkach, zresztą nasz szczęście, ustawa się zmieniła jakiś czas temu i można chodzić po trawnikach bezkarnie. To kiedyś też jest, to było tak niemożliwe.
1: No właśnie, to też jest bardzo ciekawy wątek, bo wydaje mi się, że wielu z nas nadal żyje w takim przekonaniu, że ta tabliczka, która zawsze tam stała...
2: Tak, nie deptać,
1: tak, to że to nadal tak jest, a okazuje się, że już tak nie
2: tak
1: jest.
2: Tak nie jest. No trzymają się dzielnie Łazienki Królewskie, które nie chcą, żebyśmy chodzili po trawnikach i mają 11 stref wydzielonych do chodzenia, ale jak się przeszłam po innym miejscu, wiecie Państwo, pozdrawiamy, to nic się nie stało, no pod warunkiem, że nie zniszczymy. Zresztą my w Polsce dosyć liberalne prawo, jeśli o to chodzi na przykład dużo bardziej niż w Wielkiej Brytanii, gdzie w ogóle nie można chodzić po większości, po prywatnych posesjach. My w Polsce tak naprawdę możemy chodzić każdą linią brzegową, bo właściciel działki ma obowiązek zostawić nam 1,5 metra. Możemy chodzić po lasach, oprócz oczywiście rezerwatów przyrody. Możemy chodzić poza szlakami. Nie możemy co prawda palić ognisk wszędzie, całe szczęście, ale możemy spać w lesie na dziko. Jest taka aplikacja, która pozwala znaleźć takie miejsce. Więc naprawdę możemy chodzić na przełaj przez łąkę i warto tego spróbować. Naprawdę to nic strasznego. Chociaż Adam Wajrak opowiadał mi, że ludzie się boją chodzić po Puszczy Białowieskiej poza szlakiem, że jest jakiś taki pierwotny w ludziach lęk, że coś nas zaatakuje, ukąsi. To się naprawdę bardzo rzadko zdarza.
1: W naszej rozmowie dzisiaj absolutnie nie kąsimy, nie gryziemy. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby Państwo zostali z nami, bo wrócimy za chwilę. Moimi Państwa gościem jest dziś autorka książki Na nogach, Agata Romaniuk.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: informacje.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Na psa nigdy nie musisz czekać. Zawsze jest gotowy do wyjścia.
3: Wykazał się, nie? Męczący byłeś.
2: No, ale taki produktywny.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Sobota od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
8: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Została ostatnia reklama.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Mamo, źle się czuję.
11: Gdy tylko dziecko ma podwyższoną temperaturę, podaj mu Lipomal. Lipomal to lek zawierający naturalny wyciąg z lipy, który działa w stanach gorączkowych. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Aflofarm.
9: Lipomal. Naturalne wsparcie w stanach gorączkowych i przeziębieniu.
0: Reklama.
1: Aleja Sław. Radia Pogoda.
12: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Agata Romaniuk, pisarka, autorka książki Na nogach, opowieści o chodzeniu. No i właśnie o tym chodzeniu, o nogach, o butach, no i oczywiście o książkach dzisiaj rozmawiamy w programie. Zapraszam bardzo serdecznie. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry raz jeszcze.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy lepiej chodzić w butach czy bez butów?
2: Właśnie zależy po jak, teraz wciela się w ortopedę i...
3: Zależy po jakiej powierzchni, że jest powierzchnia naturalna i miękka, czyli trawa, mech, piasek, to lepiej na bosaka, bo po prostu to pobudza receptory nerwowe na podbiciu naszej stopy, sprzyja temu, żeby ona była wklęsła tak, jak powinna być wklęsła, uruchamia paliczki i tak dalej. No ale jeśli chodzimy po chodniku czy po betonie, to zdecydowanie lepiej w butach. Szczególnie asfaltu nie lubię, ponieważ on w temperaturach powyżej 25 stopni wydziela różne toksyczne substancje. Mhm. I co prawda to lepiszcze asfaltowe już nie jest tak, jak kiedyś się grzęzło i zostawało się z tymi trampkami, no to nadal to nie jest dobra powierzchnia do chodzenia, więc po twardym w butach, po miękkim bez butów.
1: Ale znowu na przykład, bo właśnie też czytając twoją książkę, pomyślałam sobie o tym, że no właśnie, po miękkim, po naturalnym, ale czy my możemy mieć pewność, że jednak ta trawa to już naturalne, czy to wszystko zostało, nie wiem, nawiezione, przywiezione?
3: Właśnie, kto to może wiedzieć, prawda? Czy to nie zostało opryskane i tak dalej. I jeśli to jest gdzieś daleko od zabudowań i tak dalej, to prawdopodobnie nienaruszone jednak. Ale też oczywiście trzeba mierzyć siły na zamiary. Jedna z moich bohaterów, która szła wzdłuż wybrzeża Bałtyku, miała taki plan, że przejdzie całość na bosaka. Okazało się to bardzo trudne, znaczy po prostu ten rozgrzany piasek włączony ze słoną wodą spowodował, że stopy jej puchły i musiała jednak założyć buty. Nadal wspomina tę podróż samotną, tą wyprawę pieszą wspaniale, więc jednak chyba to, co nam służy, jest najważniejsze po prostu.
1: Nie możemy popadać w żadną skrajność.
3: Tak, to prawda, to prawda.
1: Rozmawiamy tutaj o książce dorosłej, dla dorosłych, no ale chciałam jednak też zahaczyć o ten wątek dziecięcy, czyli kocia Szajka. Jak w ogóle znajdujesz w sobie, nie wiem, czy to są dwie Agaty, że jedna pisze książki dla dzieci, jedna pisze książki dla dorosłych? Czy to wszystko gdzieś tam w tobie jednej się wymienia? Jak to w ogóle wygląda? Nie wyobrażam tak sobie właśnie pisać i tutaj tak na poważnie, a naprawdę jest to super książka, taka naprawdę poważna, ale świetnie się ją czyta, a tutaj z drugiej strony książki dla dzieci.
3: Nie, to jestem całkiem ja jedna i ta sama w środku. Ja zawsze używam takiego porównania, że to jest jak z gotowaniem. To znaczy pewnego dnia masz ochotę na poważne i wykwintne dania, a następnego dnia robisz knedle z kleksami ze śmietany i po prostu...
1: No błagam, knedle też są trudne.
3: No tak, ale wiesz, o co mi chodzi, że można się tym bawić. I używa się różnych narzędzi, czasami się używa patelni, a czasami szpatułki, a czasami po prostu sieka się ostrym nożem i ja tak do tego podchodzę, to znaczy zależnie, jaką mam zadaną materię, czy to jest napisanie historii Bronki od cieślarów kotki, która została strażaczką, czy to jest napisanie eseju, no to po prostu wyciągam, wiesz, inne te narzędzia z szuflady, czytaj głowy i jakoś nie mam z tym dużego problemu, może powinnam tutaj rozwinąć jakąś aurę tajemnicy, ale tak nie jest, po prostu przymierzam się do zadania i staram się te narzędzia zastosować adekwatne.
1: Ale myślę też, że tutaj obserwacja świata i umiejętność tej obserwacji świata reporterska też ci chyba pomaga w takim pisaniu bardzo obrazowym dla dzieci.
3: Tak, tak. Rzeczywiście ja też piszę książki, które się bardzo zasadzają na szczególe, na dialogu, na lokalności. Oczywiście mogłabym wymyślić nieistniejące miasto i w ogóle nieistniejące okoliczności, ale ja w ogóle myślę tego, że rzeczywistość wciąga bardziej niż fikcja, że to jest wspaniałe, że potem ludzie mogą na przykład z dziećmi pojechać do Cieszyna i okazuje się, że ten różowy jelonek naprawdę tam stoi. No może nie wszystkie koty tam mieszkają, ale niektóre można spotkać, więc ja jestem bardzo przywiązana do tego, co rzeczywistość nam oferuje. Dlatego w tej książce też możecie Państwo ruszyć tymi szlakami. Dlatego ważne były dla mnie nawet obsesyjnie niektóre drobiazgi. Koniecznie chciałam wiedzieć, jaki rozmiar butów miała poetka Halina Poświatowska. Mimo, że naprawdę już od bardzo dawna nie żyje, udało mi się to sprawdzić. Jak chodziłam potem po Krakowie i śladami, to wiedziałam, w jakich butach mogłaby ze mną spacerować, gdybyśmy żyły w tych samych czasach.
1: Jak się właśnie dochodzi do takiej informacji? Nie wyobrażam sobie, jakby zadzwonisz do na przykład kogoś, kto jest biografem Poświatowskiej i pytasz, czy taką informację ma?
3: Tak, dokładnie to zrobiłam.
1: Jak zareagowała druga strona?
3: Ona była w ogóle niezdziwiona, ponieważ ona sama sprawdzała tyle szczegółów i powiedziała, że akurat to konkretnie ją nie interesowało, ale dochodziłyśmy do wniosku, że skoro Poświatowska była dość drobna i niewysoka, no to pewnie nie miała dużego... Wiesz co, ale jej siostra to na pewno będzie wiedziała. Była dużo, dużo młodsza siostra, ale nadal żyje, więc ja napisałam do niej uprzejmy list i zapytałam, czy może wie. Ona powiedziała, oczywiście 38. Więc tak się do tego dochodzi. Potem sam się czy to kogokolwiek zainteresuje. No ale jak Państwo przeczytacie, jak Poświatowska kochała buty i jak kochała się stroić, jak bardzo chciała chodzić lekkim krokiem, to było naprawdę ważne, żeby mieć te pantofelki na wiosnę w rozmiarze 38.
1: Ale czy ty teraz na przykład patrząc na kogoś znanego albo kogoś, kogo lubisz, myślisz sobie o tym, jaki może mieć rozmiar buta?
3: Tak, absolutnie. I patrzę, myślę, ale fajnie, dobra. Dzisiaj zwróciłam uwagę na twoje buty. To prawda. Zostanie ze mną na zawsze, więc tak.
1: Przyznaję państwu się. Tak, od razu padł tekst tak. O tych ładnych butach.
3: Tak, rzeczywiście na to zwracam uwagę i myślę, jaki ma rozmiar i czy te buty są dobrze dobrane. Myślę sobie, ta podeszwa to ci nie starczy na długo.
1: No dobrze, to może teraz powinniśmy zacząć jeszcze rozmowę o tym, w sumie to w jakich butach powinniśmy chodzić. To co, mamy zwracać jednak uwagę na to, żeby były ładne, czy żeby były dla nas dobre?
3: O rany, to zależy, bo go pytasz. Wiesz, jak zapytasz ortopedę, to ci każe chodzić w tak okropnych butach, po prostu z twardą podeszwą, ale bardzo szerokim noskiem i w ogóle no brzydkich. Jednak ja nie jestem w stanie, mam kłopoty z trzeszczkami w obu stopach, ale nadal chodzę w butach, jednak też staram się, żeby były śliczne. Żyje się raz, proszę Państwa, chodźmy też w ładnych butach, chociaż oczywiście nie róbmy sobie krzywdy, ja dlatego już nie chodzę na wysokich obcasach, chociaż kiedyś kochałam, ale już nie. Te czasy minęły.
1: Tak sobie też jeszcze pomyślałam o tym, że jakby zakładam, że bardzo lubisz koty, skoro też tak. o kotach sporo piszesz. Nie miałaś, nie kusiło cię, żeby skupić się też trochę na tym, jak chodzą zwierzęta?
3: To musiał być tom drugi, dlatego że to jest w ogóle osobna, jak szybko zwierzęta, na przykład różne zwierzęta uczą się chodzić. Kiedy? Dlaczego? Dlaczego źreba kilka godzin po tym, jak stanie, jak się urodzi, już staje na nogi, musi uciekać przed zwierzętami i drapieżnikami? Ale wpadłabym w dziurę bez dna. Znaczy, myślę, że to naprawdę musiałby powstać osobna, bardzo ciekawa skądinąd książka. Ale zwierzęta się w tej książce pojawiają, chociaż koty jakoś nie tak bardzo specjalnie, no ale Salvador Dali chodził na przykład z ocelotem o imieniu Babu, który jest takiego rodzaju, swego rodzaju kuzynem Lamparta, więc chodził z nim po Paryżu i Nowym Jorku, a czasami nawet sobie robił takie ustawki z mrówkojadem, że wychodził z mrówkojadem na smyczy z metra nowojorskiego. Więc ludzie chodzi też z homarem, proszę Państwa, można chodzić też ze zwierzętami, nie tylko z psami.
1: Z kim, z czym, ewentualnie jeszcze w jaki sposób i gdzie, albo może nawet dokąd można chodzić, no to jeszcze o tym dzisiaj w naszej rozmowie porozmawiamy. Agata Romaniuk, autorka książki Na nogach, jest moimi Państwa gościem w Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Czy będzie zatem drugi tom, niekoniecznie poświęcony zwierzętom, ale nawet gdzieś tam zdradzasz, że właśnie w książce, że jeszcze jest kilka takich różnych
2: wątków,
1: które można by tam poruszyć.
2: O, nie wiem, może zostawię te po prostu anegdoty czy rzeczy nieopowiedziane na spotkania autorskie, ale kto wie, może kiedyś będzie tom jednak. Chodźmy jeszcze raz.
1: Czy pracujesz już nad jakąś kolejną książką? Coś stracisz?
2: A, teraz biorę głęboki oddech, bo premiera była nawet niespełna tydzień temu, ale przymierzam się do książki o pograniczu, o Śląsku Cieszyńskim, o tym, co to się dzieje po dwóch stronach Olzy, bo Cieszyn, który jest ważny ze względu na to, że właśnie Kocia Szajka, ta akcja tych książek się dzieje tam i ja się bardzo w tym mieście zakochałam, rozłożony jest na polską i czeską stronę i to bardzo dużo ciekawych rzeczy tam się w związku z tym wydarzyło. Też przez lata stamtąd pochodziła między innymi Jasnowicka, Agula Pilch, której radził się Piłsudski. Stamtąd pochodziła projektantka tkanin dla domu mody Chanel, która zginęła w Ravensbrück. Więc wiele ciekawych kobiet na Śląsku Cieszyńskim i myślę, że w następnej kolejności napiszę o nich.
1: Mhm. Dlaczego ten Cieszyn jest tak bliski twojemu sercu?
2: To jest trochę przypadek, a trochę nie. Jak byłam małą dziewczynką, to spędzałam wakacje w pobliskiej Wiśle. Jak byłam grzeczna, to dziadkowie zabierali mnie na lody do Cieszyna. To się prawie nigdy nie zdarzało, bo nie byłam grzeczna. I jak potem w pandemii opowiadałam dzieciom bajki improwizowane w internecie jako pani Wieczorynka, to dzieci mnie poprosiły o historię kryminalną o kotach. Ja zapytałam, jak ich koty się nazywają. Dzieci wystukały te imiona i ja pomyślałam, o rany, gdzie ta akcja mogłaby się zadziać? Jak się improwizuje, to się ma mało czasu. I przypomniało mi się to małe miasteczko z mojego dzieciństwa. Pych! Opowiedziałam tę bajkę, która trwa 6 minut, a teraz jesteśmy 6 lat później, 12 tomów później. I ten Cieszyn po prostu zagościł na stałe w moim życiu.
1: No, ale to rozumiem, że wycieczki do Cieszyna również się pojawiły.
2: Tak. Ja tam mam swoje poddasze już, więc pomieszkuję tam, a rzeczywiście licznie rodzice z dziećmi tam przyjeżdżają. Co roku mamy teraz festiwal Kociej Szajki, na którym kilka tysięcy rodzin się stawia i chodzimy razem rzeczywiście po Cieszynie śladami kotów.
1: Właśnie, no bo dlaczego koty? Czy te koty pojawiły się w Kociej Szajce, bo właśnie są koty ci bliskie, czy to jakiś taki jeszcze był jakiś inny wątek?
2: Tak, to było tak, że ja te bajki improwizowane, które miałam opowiadać tylko dla dzieci znajomych, no ale pamiętacie państwo, mieliśmy być zamknięci 2 tygodnie, a to trochę dłużej potrwało.
1: Zdecydowanie.
2: Właśnie, to się okazało, że te bajki opowiadam codziennie, 2 bajki przez przynajmniej 3 miesiące i opowiadałam i tych dzieci zrobiło się kilka tysięcy i codziennie towarzyszyła mi moja kotka Laura, która była bohaterką drugiego planu i na przykład lizała sobie pupę po prostu za moimi plecami na wizji i dzieci ją pokochały. Więc ja potem musiałam mówić, dzień dobry, tu pani Wieczorzynka i kotka Laura. No i było oczywiste, że te historie muszą dotyczyć kotów i Laura się pojawiła jako ich pierwsza bohaterka, teraz już jest w kocim niebie. No ale książkę zaludniły inne postaci, Komandos, Morfeusz, właśnie Bronka od Cieślarów i kot Precelek, który teraz jest moim kotkiem i mieszka ze mną i jeździ też do Cieszyna.
1: Czy też już masz kocią Szajkę, czy na razie tylko Precelek?
2: Precelka, bo jestem bardzo dużo w ruchu, więc jakbym miała jeździć z całą ekipą, to chyba to by było przedsięwzięcie, które by mnie przerosło, więc na razie jest to kotek Precelek, który też miał być małym kotkiem, jak go wzięłam, a miał już rok i weterynarz powiedział mi, on już jest, nie urośnie. To już jest taki gincyn. No to urósł, jest wielkim kotem chlebem i taskam go po prostu pociągami z Warszawy do Cieszyna. Ale on to bardzo lubi, budzi się gdzieś tam 40 km przed miastem, przeciąga i wie, że jesteśmy w domu.
1: Po jakim mieście najbardziej lubisz, po jakim miejscu najbardziej lubisz chodzić?
2: Bardzo lubię chodzić po Cieszynie, bo to jest takie miasto ze zwartą zabudową, jak się to mówi, 15-minutowe miasto, to znaczy, że z dowolnego miejsca można dojść do biblioteki, szpitala, cukierni i teatru w 15 minut. Są miasta lepsze i gorsze do chodzenia i zresztą jest taki ranking nawet w Polsce istnieje, bo jest w tej chwili w ramach strategii rozwoju miasta. Każde polskie miasto ma obowiązek przygotować taką strategię ciągów pieszych. Na przykład bardzo dobrze się chodzi po Katowicach. Świetnie się chodzi po Iławie. Bardzo dobrze po Grudziądzu, fatalnie na przykład po Sieradzu. Więc te miasta lepiej albo gorzej się do tego przygotowały. Coraz lepiej chodzi się po Warszawie. Warszawa, odzyskaliśmy Chmielno, odzyskaliśmy Złotą. Mamy coraz więcej na powietrznych, na ziemnych przejść dla pieszych. co kiedyś musieliśmy schodzić do tuneli. No i bardzo dobrze się łodzi po moim ukochanym Żoliborzu, z którego pochodzę, bo uliczki małe, po drzewa stare, bo ludzie idą trochę wolniej.
1: No ale też ten Żoliborz to chyba jednak od zawsze jest taką enklawą w Warszawie, po której się bardzo dobrze chodzi i po której jednak można się tak trochę przenieść w czasie,
2: prawda? To prawda, bo ona też była zaprojektowana na tę dzielnicę, na inne czasy, na mniej samochodów, na to, że ludzie mieli ogrody. Taki wspaniały duński urbanista Jan Gehl mówi, że żeby ludziom się dobrze w mieście żyło i dobrze chodziło, to miasto musi miękko schodzić. To znaczy muszą być aktywne witryny, muszą być ogródki przydomowe, muszą być miejsca, gdzie ludzie mogą usiąść przy kawiarnianym stoliku albo na ławce. No nie może być tak, że są ciągi bankomatów, banków, zamkniętych betonowych bloków, bo wtedy to wszystko jest martwe i nie żyje. I takie miasta dla ludzi są nam bardzo potrzebne.
1: No właśnie, a mimo wszystko z nim również wielu dyskutowało, twierdząc, że niekoniecznie ma w tym rację.
2: Tak, że nie ma racji, że to też się nie przyjmie, że na przykład w Kopenhadze jest za zimno, żeby były ogródki na zewnątrz. Okazało się, że to da się zrobić. I rzeczywiście Kopenhaga jest w tej chwili chyba najbardziej przyjaznym pierwszym dużym miastem na świecie. Mhm. Oni naprawdę bardzo o to dbają i bardzo wiele zrobili, żeby właśnie zamknąć się albo uspokoić ruch uliczny, żeby właśnie otworzyć te doły budynków i rozbić takie betonowe, takie puste przeloty, żeby poszerzyć chodniki. Nie wiem, czy wiesz, jaka jest definicja dobrej szerokości chodnika. To jest
1: 1,5 metra.
2: 1,5 metra minimum, a tak naprawdę 1,80 m, żeby ludzie mogli iść trzymając się za ręce.
1: O, to nie, ładne
2: to
1: bardzo.
2: Jest ładne. Albo żeby dwie osoby na wózku mogły się wyminąć. Żeby nie było tak, że obijamy się o kosze dla śmieci albo stojące samochody. No w Warszawie jeszcze nie wszędzie tak jest, ale coraz bardziej. Więc róbcie Państwo takie testy, łapcie kogoś za rękę i idźcie, a drugi test, jaki można zrobić, to jest test gałki loda, właśnie tego Duńczyka, który mówi, jeśli na danej ulicy jesteś w stanie kupić loda i iść chodnikiem bezpiecznie, tak żeby nie musieć po prostu się bać, że na ciebie coś wjedzie, że możesz usiąść w cieniu, żeby się ten lód nie roztopił, to jest dobre miejsce do chodzenia i dobre miejsce do życia.
1: Polecamy zatem Państwu przeprowadzenie testu loda na swojej ulubionej trasie, którą chodzicie codziennie. Rozmawiamy dziś z Agatą Romaniuk, autorką książki Na nogach, opowieści o chodzeniu. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: ma nic niższego.
1: Niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskiej atmosferze.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to. O, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
10: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
11: Kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej syrop Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Teraz dostępny w nowym, większym opakowaniu. Appetizer Senior. Aflofarm.
12: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewicka 8.
13: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
14: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
13: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
14: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
15: Została ostatnia reklama.
16: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Tym z Państwa, którzy do nas dopiero dołączyli, podpowiadam, że przed przerwą rozmawiałyśmy o teście loda, co oznacza, że jeśli mogą iść Państwo ulicą i jeście spokojnie tego loda, to znaczy, że to jest całkiem niezła ulica dochodzenia. Wróćmy na chwilę do tego wątku. Agata Romaniuk jest moim i Państwa gościem w Alei Sław.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Zdarzało ci się takie testy robić?
2: Zawsze robię takie testy w Nowym Mieście i niektóre miasta zdają na piątkę. Teraz byłam ostatnio w Sienie, to Siena po prostu na szóstkę zdaje ten egzamin, a niektóre miasta nie, więc tak. Absolutnie to robię i polecam.
0: To, co powiedziałaś też, jeśli chodzi o Warszawę, trochę już nam się tutaj to miasto zaczyna rzeczywiście wypychać samochody chociażby z centrum, no ale czy jakby trochę się zagalopowaliśmy jako stolica w pewnym momencie tego takiego właśnie betonozy, samochodów i tak dalej. Zapomnieliśmy o tych ludziach chodzących. Da się zrobić taki duży krok wstecz, żeby jednak to wszystko cofnąć? Czy już jednak musimy pogodzić się z tym, że tak
2: moim
0: będzie?
2: Moim zdaniem da się zrobić dużo małych kroków wstecz. Jednego wielkiego pewnie nie, ale to, co się w tej chwili dzieje, prawda? Często się podnosi takie larum, że no ale przecież stolica stanie, miasto będzie zakorkowane, nie można tego zrobić. No potem się nagle okazuje, że Złota jest w tej chwili deptana, że jest fontanna, że są tereny zielone i jakoś miasto nie jest bardziej zakorkowane, nie było. Nikt nie protestuje, po prostu da się żyć. I tak samo zresztą było w innych wielkich miastach, no jak taka komisarka do spraw ruchu miejskiego Jeanette Cadixan w 2007 roku zamknęła Times Square dla samochodów, no to też wcześniej po prostu nazywano ją ekoterrorystką. Uważano, że Nowy Jork upadnie, że ludzie nie będą mogli dojechać do szpitali. A potem nic się nie stało. I jeszcze, że w ogóle nikt tam nie przyjdzie, jak będzie zamknięte. Po co ludzie tam mają przyjść? No jakoś siedzą od tych 10, ponad 20 prawie już lat. I jest fajnie, więc wydaje mi się, że trzeba takiej odwagi w tym, żeby... Ja sama mam samochód i lubię mieć go, gdzie zaparkować, ale może jednak nie musi to być w centrum miasta. Może jednak mogę przyjechać metrem i tramwajem, a potem iść na piechotę i kogoś właśnie spotkać i coś zobaczyć. I to jest super.
0: Wracając jeszcze też trochę do liczby kroków, czy jak zaczęłaś chodzić tak już bardzo uważnie, masz wrażenie, że potrafisz już oszacować, ile kroków dziennie robisz?
2: Tak. Właściwie wiem, tak mniej więcej już intuicyjnie, czy tego dnia zrobiłam 5 tysięcy, czy 13 tysięcy, ale też przestałam to liczyć. To znaczy, jak chodziłam jeszcze, żeby wychodzić wszystko, co złe, to bardzo skrupulatnie to liczyłam i doszłam do miliona kroków, a potem porzuciłam te wszystkie krokomierze i tak dalej, bo wydaje mi się, że jak sobie człowiek narzuci, że musi zrobić ileś kroków, to też ma takie poczucie porażki, jak nie zrobi.
0: Prawda?
2: Jak ze wszystkim. A jak sobie to tak puszczamy, to ja raczej lubię teraz liczyć w tym, ile, nie wiem, właśnie ile wiewiórek spotkałam, czy że ostatnio widziałam bobra, który płynął po prostu po kanałkiem koło mojego domu, no to są dla mnie te milowe kroki, a nie te, co mi tam telefon czy zegarek wyświetlił.
0: Skąd w ogóle pomysł na sam wizerunek książki? Powiem tak, miałam takie mocne skojarzenie, że to jest taka piękna, stara książka, że ją gdzieś wygrzebałam po prostu.
2: Oczywiście, tak, to jest taki plakat retro trochę, tak. Prawda? Tak. Autorem jest Jakub Kamiński, plakacista z Wrocławia, który właśnie projektuje plakaty i okładki w takim retro stylu, bo to zarówno kolory, jakich użył, jak i typografia, jest taka trochę właśnie retro, vintage. Mi też o to chodziło, bo chciałabym, żeby może ta książka skłoniła czytelników do takiej refleksji, że możemy wrócić właśnie do tego, co było, do takich prostych przyjemności. Żyjemy w świecie, w którym jest tak dużo bodźców i mamy ten paradoks chińskiej restauracji, sami nie wiemy, co wybrać. Wszystkiego jest za dużo i wszystko jest za głośno, że może czasami takim aktem największej rewolucji, mikrorewolucji jest zrobienie czegoś zupełnie prostego, czyli zawiązać sznurówki i pójść na spacer. Tylko bez tych wszystkich właśnie technologii, które by nas pilnowały i śledziły. Trochę tak jak kiedyś było. Oczywiście, że nie ma powrotu do tych lat 90., 60., 50. czy jakichś innych. Ale czasami można trochę prościej. Dlatego ta okładka też celowo jest taka i te sznurówki tam trochę ciągną do nieba i są tak luźno zawiązane, żeby dać sobie trochę swobody i przestrzeni na to. I w ogóle wiele sobie wybaczać. Myślę, że to jest niezwykle ważne. I jak ruszałam na ten mój analogowy spacer, to pojechałam z praktyką mojego brata starym aparatem. I włożyłam tam film, który jest taki, że jak Mikołaj Grynberg, który jest pisarzem i fotografem, powiedział, on prawie wszystko wybacza. Ja pomyślałam sobie, że najwyższy czas, żeby filmy, te aparaty nam wybaczały, żebyśmy sami sobie wybaczali, a nie tylko śrubowali te oczekiwania wobec siebie, nawzajem i samych siebie.
0: A Ale myślę sobie też o tym, że czasami chyba, to co zresztą już dzisiaj padło w naszej rozmowie, że ten pierwszy krok jest najtrudniejszy, no bo każdy z nas powtarza, że a to praca, a to obowiązki, a to tu trzeba szybko dziecko odebrać, no tak, szybko sklep.
2: Wałęsać bez celu.
0: Nie? No właśnie, to jak w ogóle zacząć taką przygodę z takim wałęsaniem? No chyba skok na głęboką wodę to będzie trudne.
2: Nie, to będzie trudne. Chociaż dla mnie to było wspaniałe wsiąść w ten pociąg i po prostu kompletnie się urwać. No ale ja miałam czas i możliwości, żeby to zrobić. No jak ze wszystkim, małymi krokami. Najpierw na 10 minut. Tak jak czytelnicy po spotkaniach autorskich mnie pytają, wie pani Lesi, boję sama. Mhm. Ja mówię, no ale to najpierw takie małe. Mieć na końcu jakąś nagrodę, tą cukiernię, do której pani dojdzie, albo iść w bezpiecznym, oświetlonym miejscu, a potem może dołączyć do jakiejś grupy, albo zagadnąć sąsiadkę, albo zadzwonić do siostry. I zamiast, nie wiem, pójścia do kawiarni zaproponować, a choć pójdziemy na spacer, nie? I to nie muszą być jakieś wielkie power walki od razu. To mogą być mikroprzechadzki. A potem się tego zbierze, a potem idziemy coraz dalej i dalej, a potem czujemy wiatr we włosach i nic już nie jest ani straszne, ani trudne.
0: Czy jakaś przechadzka albo rozmowa z pracy nad tą książką bardzo zapadła ci w pamięć?
2: Wiele z nich było szczególnych, ale chyba najbardziej mnie tak poruszyła, się staram zawsze zachować na jakiegoś tak profesjonalnie i żeby mi się ta łza w oku publicznie nie kręciła, ale raz tak było i to były rozmowy z osobami w kryzysie bezdomności, które nie chodzą z wyboru. I jak oni mi opowiadali o tym, ile to się trzeba nachodzić, żeby przeżyć i jak absolutnie nie można zdejmować butów, bo trzeba być zawsze w gotowości, żeby odejść, bo świat taki jaki jest nie daje miejsca dla ludzi, którzy są w kryzysie. I co to im robi ze stopami, no to po prostu mnie to niezwykle poruszyło i jakoś tak zostało mi głęboko w pamięci, że to, że ja mogę iść gdzie chcę i mogę usiąść gdzie chcę i wejść gdzie chcę i że mogę wybrać w jakich butach chodzę, to jest jakiś niezwykły rodzaj przywileju, o którym nigdy wcześniej nie myślałam.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Słuchają Państwo Ala i Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim gościem jest Agata Romaniuk. Rozmawiamy o książce Na nogach, której Agata jest autorką. A ta książka całkiem niedawno ukazała się na rynku wydawniczym. Przed przerwą rozmawiałyśmy też o tych, którzy chodzą, bo muszą, bo zatrzymanie się w tym chodzeniu może być niebezpieczeństwem. A mówię tutaj o osobach w kryzysie bezdomności.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Absolutnie zgodzę się z tobą, że ten fragment też, jak opisujesz to w książce, no to miałam bardzo podobną myśl, że tutaj czasami sobie marudzimy, nie? Że tak, takie buty są niefajne, nie. Kolor nie ten, sznurówka nie taka, a
2: to,
0: jednak...
2: że w ogóle możesz wybrać buty, nie? Tak. A nie dostać z darów za małe, nie takie na tą porę roku i tak dalej. Zresztą muszę powiedzieć jaśniejszym tonem, że obaj ci bohaterowie są tak pozytywni i tak wspaniali i po prostu jedyni, którzy, jak oddałam im tekst do autoryzacji, powiedzieli: super, nic nie wycinaj, tak było. Nawet te trudne rzeczy, to jest moje życie i moja historia, ja chciałbym, żeby ludzie o tym usłyszeli, więc te moje szpilki, które miałam, ja je wszystkie sprzedałam i kupiłam za to buty do tej właśnie, dla beneficjentów tej świetlicy, dla osób w kryzysie bezdomności, więc mam nadzieję, że na coś się w związku z tym te szpilki moje przydały.
0: Czy to oznacza, że już więcej nie założysz szpilek?
2: A może kiedyś jakieś jedne, ale dla urozmaicenia, a nie jako sposób na to, żeby, nie wiem, dodać sobie pewności siebie, albo żeby ktoś mnie lepiej ocenił, albo, wiesz, żeby wypadła profesjonalnie. Myślę, że to już nie jest mi potrzebne po prostu.
0: Myślę, że nawet te słuchacze, słuchając naszej rozmowy, słyszą, że jest bardzo dużo różnych wątków w twojej książce. Bardzo długo musiałaś pracować nad tą książką? Ile trwała praca?
2: Właśnie nie tak bardzo długo, bo półtora roku, co jak napisanie książki, nie jest tak bardzo długo, ale bardzo, bardzo intensywnie. Właśnie niczym innym się nie zajmowałam i myślę, że moja rodzina już mnie absolutnie dość, ponieważ ja potrafiłam mojemu mężowi pierwszej w nocy mówić: kochanie, słuchaj, a czy ty wiesz, że pierwszy krokomierz to w 1525 roku taki facet, wiesz, z taką kryzą i z taką... Kochanie, Ja śpię. Ja mówię, ale nie śpi, bo pierwszy krokomierz. Więc ja myślę, że oni są przeszczęśliwi, że ja przestałam już pisać, ale to było wspaniałe, tak się zanurzyć w jednym temacie i wtedy mi się wydawało, że wszystko i wszędzie jest o chodzeniu, że po prostu wszystko mnie interesowało w tym temacie. To jest zresztą dosyć naturalne, bo jak jesteśmy w ciąży, to nam się daje, że wszyscy są w... tak. Masę kobiet w ciąży, tak. A tam nikt nie jest w ciąży. I tak samo z tym chodzeniem, więc nawet teraz zaczęłam czytać jakąś książkę, której wracam po latach. No i oczywiście bohater chodzi po Nowym Jorku w pierwszych dwóch stronach, czego wcale nie pamiętałam.
0: Ale czy to jest zatem książka wychodzona?
2: Tak, to jest książka wychodzona w dwojakim sensie. Naprawdę dużo kroków zrobiłam, żeby ją napisać, ale też w takim sensie po prostu przechodzenia przez różne tematy, różne obszary, od po prostu modnych butów w Wenecji w XV wieku, że one miały 50-centymetrowe koturny, po to, żeby zrozumieć, że dziecko nie ma na przykład wewnętrznej, zinternalizowanej krawędzi i jak zaczyna chodzić, to naprawdę trzeba je zakurować i się przewraca. Więc rzeczywiście meandrowanie było elementem pracy nad tym. Mam nadzieję, że jednak podałam to Państwu w formie jakoś uporządkowanej, miłej w lekturze i że każdy z Was znajdzie tam coś dla siebie.
0: Miałam wrażenie, czytając książkę, że naprawdę co strona to po prostu jakaś informacja i ja byłam pod wrażeniem, patrząc na to właśnie z takiej perspektywy dziennikarskiej, bo pomyślałam sobie, że no właśnie ta praca, którą włożyłaś, no musiała być gigantyczna, więc jak mówisz, że to trwało półtora roku, to nie jestem pewna, czy umiem sobie wyobrazić rzeczywiście intensywność tych wszystkich działań.
2: Było to bardzo, naprawdę końcówka to była taka po 10 godzin dziennie i myślę, że też zrobiłam sobie krzywdę, że to nie powinno aż tak wyglądać, ale bardzo mi zależało, żeby wszystko sprawdzić, a czasami źródła są sprzeczne. Czasami dotyczące jakichś, nie wiem, no drobnych rzeczy. Nie wiem, w jednym miejscu na przykład pisze o tym jakimś performansie Mariny Abramowicz, znanej performerki. I w jednym źródle było, że tam na stole leżało 74 czy tam ileś przedmiotów, a w innym, że 71. I teraz komu wierzyć? No i oglądasz 7 filmów, na których ona to robi, ale nie liczysz, na tym stole nie widać, a potem w innym filmie ona coś mówi i mijają 2 dni, a tu jeszcze nic nie napisane. Więc w którymś momencie też trzeba powiedzieć dosyć. Nie wszystko. O wszystkim trzeba napisać, więc nie wiem, no napiszę na przykład o spacerach Wokulskiego po Warszawie, ale już nie napiszę, nie wiem, o tym, jak spacerował Słowacki czy Mickiewicz, a obaj dużo chodzili. No, niestety o tym akurat Państwo nie przeczytacie.
0: Ale tu widzę, że akurat już dusza reporterki włączała ci się bardzo mocno momentami.
2: Tak, momentami nawet troszkę odpływałam, bo sobie wyobrażam, jakby to było, gdyby Żeromski, Raymond, Sienkiewicz wybrali się na spacer, którędy by poszli, więc sprawdzałam, do jakiej kawiarni mogliby wstąpić. I który z nich by się spóźnił na to spotkanie, bo można hipotetyzować na ten temat. No.
0: Ale to, czy na przykład docieranie właśnie do takich tekstów źródłowych zakłada też przesiadywanie w bibliotece, czy jednak
2: dużo,
0: cyfryzacja
2: bardzo
0: pomaga?
2: Bardzo dużo rzeczy jest już cyfrowo dostępnych na szczęście, czy na mikrofilmach, czy stare gazety i tak dalej, ale czasami są to jakieś książki albo nie wiem, listy niedostępne i trzeba się udać do biblioteki. To też jest w ogóle fajnym przeżyciem i z przyjemnością to robiłam, a czasami po prostu czegoś nie udaje się znaleźć i też trzeba odpuścić. Na przykład nie udało mi się znaleźć żadnego potwierdzonego źródła, że francuscy flanerzy chodzili na spacery z żółwiem. Podobno w jakiejś francuskiej bibliotece, która gromadzi takie teksty antropologiczne, jest jakiś taki tekst, ale ja już po prostu nie miałam siły pojechać do Paryża, żeby to jedno zdanie sprawdzić. I myślę, że muszą państwo zostać w niewiedzy, czy chodzili z żółwiem, ale za to udokumentowane jest to, że jeden poeta chodził z homarem na niebieskiej wstążce i to nam musi wystarczyć.
0: Zapytam jeszcze tylko o tytuł. Dlaczego na nogach?
2: Ja bardzo chciałam, żeby ten tytuł był taki bardzo prosty i takim był trochę zawołaniem do tego, że chodźmy, że rozważaliśmy, bo może to powinno być choć, albo no chodźmy, albo jakieś takie...
0: Chodźże
2: na przykład, to świetnie by dla cudzoziemców, trzeszczka i chodźże. Więc chodziło o to, żeby był taki jakiś bardzo potoczny i żeby był też bardzo taki pojemny, no i stąd to się wzięło, że na nogach można spacerować, na nogach można ruszyć w drogę, na nogach mamy te nogi, każdy z nas, daj Boże, bo oczywiście... Niektórzy je stracili i powinniśmy ich używać, więc to jest też taka książka trochę zachęcająca do tego, żeby no tych nóg używać cały czas i świadomie.
0: To zapraszamy państwa bardzo serdecznie, żeby przeszli się państwo do księgarni po książkę.
2: Tak,
0: analogowo
2: właśnie.
0: Wszystko.
2: Tak, albo do biblioteki, albo przeszli się z kimś, od kogo ją pożyczycie, żeby jednak kroki za tą lekturą stały.
0: Agata Romaniuk była dzisiaj moim i państwa gościem. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję bardzo. Pięknych spacerów państwu i tobie życzę.
0: Dziękuję.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wam

obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Zgaduj, zgadula, jaki kaszel ma Urszula?
2: Nie muszę zgadywać. Od razu biorę Herbapekt, który jest świetnym rozwiązaniem zarówno przy kaszlu suchym, jak i przy utrudnionym odkrztuszeniu. To dla mnie najlepsze rozwiązanie na każdy rodzaj kaszlu.
1: Herbapekt na kaszel suchy i utrudnione odkrztuszanie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Herbapekt. Produkt złożony. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Aflofarm.
3: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Suplement diety Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
8: Reklama. Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
10: W słomiany zapał. Znamy, prawda? Zacznę się ruszać jutro, zacznę jeździć na rowerze jutro i tak dalej, można by wymieniać, ale jak temu zaradzić? Jak znowu być aktywnym w dorosłym życiu? Od czego zacząć? W naszym radiowym poradniku coś na to poradzimy, a to za sprawą mojej gościni, pani Sylwii Piasecznej, instruktorki fitnessu i pilatesu ze Step Out. Kobiety, która na Kaszubach rozruszała już wiele innych kobiet w różnym wieku. To już za chwilę, ale w naszym dzisiejszym programie jak zwykle dużo dobrej zabawy, a to dzięki quizowi oraz przegląd tego, co dzieje się w naszych instytucjach rekreacyjnych i kulturalnych. Edyta Stańczyk, teraz już powracamy do ćwiczeń. Od czego zacząć, żeby nie przesadzić? Posłuchajcie Państwo, proszę.
8: Audycja poradnicza.
11: To nie chodzi o to, żeby zacząć teraz na siłę biegać do fitness klubów, czy zacząć uprawiać jogging, bo jest modny, czy koniecznie kupować rower i iść kręcić kilometry, jeżeli nas to nie bawi.

0: jeżeli nie sprawia nam to przyjemności. Więc chyba najłatwiej jest robić coś, co się lubi. I robić to wtedy po prostu w miarę regularnie. Zacząć po prostu od tego. Bo ciężko jest wytrwać w postanowieniach, nawet jeżeli one są dosyć mocne, w aktywności, która nie sprawia nam frajdy, która nas psychicznie bardzo męczy, bo jej nie lubimy, albo fizycznie nie jest dla nas przeznaczona, więc chyba kluczem jest po prostu zastanowienie się, co lubię i znalezieniem rozwiązania, czy jest to dla mnie prawidłowe, czy jest to dla mnie zdrowe, bo przede wszystkim z całą tą aktywnością i z tym wszystkim chodzi o to, żeby działać sobie na zdrowie, a nie na szkodę.
1: Nie chodzi o to, żeby patrzeć na to, co robią moje koleżanki, tak, przyjaciółki, tylko żeby z całą świadomością i odpowiedzialnością odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja w ogóle będę w stanie robić tego typu ćwiczenia, tak, i poddać się tej aktywności.
0: No, koleżanki są fajnym czynnikiem motywującym. Idealnie jest znaleźć koleżankę, która lubi tą samą aktywność, co ja. Ponieważ we dwie jest zawsze łatwiej. Jeżeli człowiek się umówi z kimś, to jest mu łatwiej zejść z tej kanapy, no bo jestem umówiona, ktoś na mnie czeka. To jest jakiś czynnik motywujący. I rzeczywiście najfajniej jest znaleźć po prostu grupę wsparcia, czyli właśnie kogoś, kto będzie ze mną to samo robił. Aczkolwiek zdarza się też tak, że wymyślimy sobie coś, czego nie mamy z kim zrobić, to myślę, że to też nie jest przeszkoda, ponieważ nawet jeżeli nie mam koleżanki, która chce iść ze mną ćwiczyć na przykład do fitness klubu, to w tym fitness klubie spotkam całe mnóstwo innych fajnych pań w podobnym wieku, już z podobnym zainteresowaniem, no bo też w końcu w tym klubie są, które można poznać. Z doświadczenia wiem, że po prostu panie bardzo szybko się na wspólnych aktywnościach integrują ze sobą.
1: No właśnie, bo to też jest taka okazja, żeby wyjść z domu, znaleźć troszeczkę czasu po prostu dla samej siebie, a przy okazji, tak jak pani mówi, poznać kogoś fajnego.
0: To jest tak, że jak zaczynamy ćwiczyć, to jesteśmy szczęśliwsi przy założeniu, że ćwiczymy to, co sprawia nam frajdę. Jesteśmy wtedy szczęśliwsi, bardziej otwarci na ludzi. Jeżeli na swojej drodze w tym samym czasie spotykamy kogoś, kto również jest w podobnym stanie uniesienia, bo jest po treningu na przykład, gdzie wiadomo, trening pozwala wyprodukować, wytwarzają się hormony szczęścia, więc wtedy świat wygląda ciekawiej i fajniej. I w tym momencie, jeżeli spotkamy kogoś takiego, no to bardzo często też zawiązują się różne relacje, przyjaźnie nawet w klubach. Wiem, pracując przez lata w klubie, jednym z klubów w Gdańsku, sama poznałam swoje przyjaciółki, które do dzisiaj ze mną są, a znamy się lat już naście. I poznałyśmy się właśnie w klubie. One przyszły do mnie na zajęcia i do dzisiaj ze mną są, więc no jest, pokazuje to, że takie miejsca są miejscami, gdzie można bardzo fajnych ludzi spotkać o podobnych zainteresowaniach. I to nie chodzi o to, czy to będzie fitness klub, czy na przykład basen, czy nie wiem, jakaś grupa biegowa, bo bardzo często już teraz się pojawiają w różnych parkach prowadzone nawet przez trenerów, przez profesjonalistów zajęcia dla osób, które chcą się nauczyć biegać. No i jeżeli ja lubię biegać, to idę na zajęcia biegowe. Jeżeli lubię właśnie fitness klub czy basen, to idę na basen. I tam spotkam ludzi, którzy będą mieli podobne zainteresowania i już nie będę sama, więc już w tym momencie odpadnie konieczność, że ja muszę z koleżanką, bo wtedy czuję się pewniej. Koleżanki pozna się na miejscu.
1: Jeden plus, duży. A druga sprawa, co zrobić wtedy, kiedy ten zapał jest słomiany?
0: No, nie rzucać się na głęboką wodę. Zmiana, taki moment, kiedy sobie dajemy sprawę, Boże, teraz muszę zmienić swoje życie, będę ćwiczyć, odchudzać się, nie wiem, inaczej ubierać, czytać książki i tak dalej. Milion rzeczy naraz.
1: Na przykład,
0: albo
1: no,
0: postanowienia noworoczne, dokładnie. I ten moment takiej decyzji, zmiany na wszystkich frontach jest no, słaby, ponieważ nie da się zmienić wszystkiego. Powinno się dokonywać zmian małymi krokami. Więc nie zaczynać od tego, że teraz już wszystko, tylko zacząć po kolei. Zacząć od tego, że zacznę się ruszać. Potem, że zacznę się lepiej odżywiać, że wyrzucę śmieciowe jedzenie i tak dalej. Małymi krokami po trochu dokładać sobie, oswoić się z jedną zmianą i dopiero brać się za następną, nie wszystko naraz. I przede wszystkim na przykład na podstawie biegania. Nie rzucić się, o dzisiaj już biegam 10 kilometrów od razu, 3 razy w tygodniu, 4 nawet, i po 2-3 razach nie jestem w stanie chodzić. Czasami po pierwszym razie już nie jestem w stanie chodzić. To nie chodzi o to. Tu chodzi o to, żeby zacząć małymi krokami. Pójść, pobiegać, pochodzić, zmieniać, robić to na zasadzie marszobiegów, dopóki moje ciało się nie przyzwyczai. Jeżeli przez ileś lat siedziałam na kanapie, tudzież w fotelu samochodowym bądź za biurkiem w pracy i nie robiłam nic i nagle pójdę biegać, to organizm powie: rety, ale o co ci chodzi? Ja nie dam rady, jestem nieprzygotowany. Więc ważne jest, żeby to robić małymi krokami, po trochu. Oczywiście przekraczać tak zwaną strefę komfortu. No to nie ma być aż tak totalnie bez bólu, bez niczego, tak? Wiadomo, że no trochę trzeba się spocić, zmęczyć i trochę boleć musi. Ale tak, żebyśmy na drugi dzień byli w stanie pomyśleć: no kurczę, dobra, to jeszcze dam radę, jeszcze pójdę. Nie rzucać się na głęboką wodę, zaczynać powoli, zaczynać spokojnie. To nie ucieknie. Ważne, żeby wytrwać. Jeżeli się zniechęcimy nadmiernym wysiłkiem na samym starcie, to drugi czy trzeci raz już będzie ciężko się do tego zmobilizować i zmotywować. A jeżeli to sprawi, że poczuję się lepiej, zwłaszcza psychicznie, no bo coś zrobiłem, a jednocześnie moje ciało nie zbuntuje się totalnie, no to jest dużo większa szansa na to, że pójdę drugi raz, trzeci, czwarty, a za każdym razem będzie coraz lepiej. Każdy kolejny trening zrobiony mądrze jest coraz łatwiej, coraz lepiej, coraz mniej boli.
1: Gdybyśmy chciały zrobić małą rozgrzewkę, na co zwrócić uwagę?
0: Ja myślę, że do tematu trzeba podejść globalnie, czyli do całego ciała, czyli na przykład zacząć od spacerów. Marsze, spacery mocniejsze, mogą być kijki, Nordic Walking, fajna sprawa, czy rower. Chodzi o to, żeby my jesteśmy całością. Ciało ze sobą współgra. Jeżeli, to fizjoterapeuci potwierdzają, jeżeli bolicie kolano, za trochę zaczniecie boleć biodro. Jeżeli zaczniecie boleć biodro, zaczniecie boleć kręgosłup. Co świadczy o tym, że ciało gra jako jedność. Z tym czasem to jest tak, że wystarczy na przykład, nie wiem, ograniczyć ilość sięgania do telefonu, zaglądania na różne media społecznościowe do na przykład raz dziennie o jakieś tam 15 minut, albo że pozwalam sobie tylko na to w weekend. No zależy, jak to pracuje, tak? I da się znaleźć dla siebie. Tu nie chodzi o to, żeby to było nie wiadomo ile tego ruchu. Tak naprawdę często powtarzanym takim hasłem przez fajnych, mądrych lekarzy jest to, że powinniśmy system powinien być 3 razy 30 razy 130. 3 razy w tygodniu 30 minut natętnie 130. I to wystarczy, żeby nasze serce i nasze ciało pracowało tak jak trzeba. Więc my tu nie rozmawiamy o nie wiadomo jakich godzinach spędzonych na treningu, tylko tak naprawdę o 30 minutach 3 razy w tygodniu. Jeżeli do tego uda nam się rano wrzucić 15 minut rozciągania, co jest zbawienne dla kręgosłupa, no to już jest na plus, tak? A to nie są jakieś ogromne ilości czasu, które trzeba spędzać na stadionie, czy na siłowni, czy w basenie, czy gdzieś.
1: Tak, zwłaszcza, że my tutaj nie rozmawiamy o tym, bo to nie chodzi o to, żeby od razu się odchudzać, tak? Chodzi też o to, żeby po prostu lepiej się poczuć we własnym ciele.
0: Tak, przede wszystkim. To odchudzanie to jest taki dodatkowy, tam, że tak powiem, bonus, który i tak przyjdzie w momencie, kiedy zaczynamy się ruszać. Jeżeli do tej pory ktoś nic nie robił i zacznie się zdrowiej odżywiać i zacznie się ruszać, to jego sylwetka, jego ciało się zmieni. To no nie ma inaczej. Chyba, że jest to osoba z jakimiś dużymi problemami hormonalnymi. No to wtedy jest potrzebny lekarz, tak? Pomoc specjalistów. Ale przy, że tak powiem, normalnym funkcjonowaniu, w miarę zdrowym, jeżeli zaczynamy się ruszać i zaczynamy się zdrowo odżywiać, to nasze ciało się zmienia. Ale to jest taki moment drugorzędny. Ważniejsze jest to, że jesteśmy zdrowsi. Bo jeżeli nie będziemy zdrowsi, to nie będziemy mogli skorzystać z tego całego życia, z tego wszystkiego, co nam świat oferuje, tak? Ludzie, którzy bardzo dużo pracują, no dobrze, mają, powiedzmy, sporą ilość pieniędzy. I co z tego, jeżeli oni nie są w stanie z tego skorzystać? Bo jak przychodzi moment, że już mogliby skorzystać, no to zaczynają się kłopoty zdrowotne. Bardzo często tak się dzieje. No więc może warto jednak zapobiegać i korzystać z tego wszystkiego już wcześniej, nie czekać aż będziemy, nie wiem, na emeryturze. Chociaż w każdym wieku można zacząć. W Gdańsku miałam grupę seniorów, Była to jedna z najbardziej, że tak powiem, stabilnych grup, bardzo obowiązkowa, bardzo regularna, bardzo zaangażowani, i oni przychodzili do mnie i mówili: wiesz, Sylwia, ja tak chodzę i wiesz, że ja już do tego autobusu podbiegnę i nie mam takiej zadyszki jak kiedyś. Ja mówię: no to super, no to zobacz, o ile pani Krysiu czy Zosiu, pani zobaczy, ile pani już ma do przodu, ile pani zyskała. Dla swojego zdrowia, dla swojego samopoczucia, i no już nie ucieka pani ten autobus, no. No a przede wszystkim ja mam świadomość tego, że to też dla mnie jest dobre, tak? No znaleźć sobie pracę, która jest zdrowa, którą się lubi, która daje taką radochę, no to chyba nie można nic lepiej trafić.
1: Dużo szczęścia. Oczywiście. Tak. Bo wspomniała pani o tym rozciąganiu się, od tego zaczynamy o poranku, tak?
0: Tak.
1: Jak to robić, jak się rozciągać, od czego zacząć?
0: Od czego zacząć?
1: Wstajemy rano, otwieramy...
0: Przeciągamy się. Myślę, że się przeciągamy. Rozciąganie zaczyna się już należąco. Przeciągnąć się, nie zrywać się z łóżka, nie zeskakiwać z niego, w pośpiechu lecieć na dół do sypialni, do kuchni, czy po prostu dać sobie moment na to, żeby wstać spokojnie, dać sobie moment na to, żeby zrobić skłon, żeby otworzyć klatkę piersiową, czyli rozłożyć ręce szeroko. Można poruszać trochę głową, kręgosłup szyjny, przytulić kolana do klatki piersiowej i pokulać się na boczki trochę. Znów zrobić skłon, zrobić takie
1: proste
0: ćwiczenia, dokładnie. Tu, no oczywiście raz na jakiś czas, czy po aktywnościach takich mocniejszych, powinno się rozciągać dłużej i porządnie i już przyjmować różne pozycje do tego rozciągania, ale to pierwszy dzień dobry takie, które sobie robimy, to powinno być po prostu takim poprzeciąganiem się w różnych stronach, żeby łagodniej wejść w dzień, a nie od razu na 100%.
1: Ja myślę, że czasami też dobrze poobserwować nasze zwierzęta, nie? Bo one zaczynają...
0: Koty bardzo pięknie się rozciągają.
1: Rozciągania się, czy czy koty,
0: tak.
1: Psy to takie ukłony swoje.
0: Tak, prawda? Później zresztą joga wykorzystuje psa przecież w swoim nazewnictwie. Jest pies głową dół i pies z głową do góry. Dlaczego? Jak tak później się człowiek przyjrzy, jak pies wygląda w tej pozycji, to rzeczywiście to tak jest.
1: Prawda?
0: Tak.
1: Dobrze, także drogie panie, rozciągajmy się, nie spieszmy się o poranku, tak? I pomyślmy o sobie.
0: Tak, o sobie, o tym, żeby dać sobie szansę na to, żeby być zdrowszym i szczęśliwszym. To, jaką aktywność sobie wybierzemy, to naprawdę nie ma większego znaczenia. Ważne, że ją jakąkolwiek znajdziemy. Ważne, że to będzie regularnie i że będzie sprawiało przyjemność. Jeżeli do tego dołączymy jeszcze to, że zaczniemy się zdrowiej odżywiać. Tu chodzi o to po prostu, żeby śmieciowe jedzenie wyrzucić przede wszystkim. Proste potrawy są najzdrowsze. Okazuje się, że ugotowanie zupy jest najlepszym w ogóle tam sposobem na rozpoczęcie dnia nawet. Tak. Bo niektórzy korzystają z tej wiedzy, że zupę można jeść nawet na śniadanie.
1: Coś ciepłego, prawda?
0: Tak, coś ciepłego, dokładnie, alkalicznego. Super.
1: Sylwia Piaseczna, instruktorka fitness. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
1: Edyta Stańczyk. Witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Piękna przestrzeń, dookoła też nasze gdańskie fantastyczne murale na Zaspie. I o tej przestrzeni dzisiaj chciałabym porozmawiać, bo nie jest ona bez znaczenia, zwłaszcza jeśli chodzi o naszych najmłodszych gdańszczan w przestrzeni. Będziemy dzisiaj rozmawiały tak naprawdę o przestrzeni w naszych miejscach edukacji, w szkołach między innymi. A ze mną jest Magda Świerczyńska-Dolot, prezeska Fundacji Audionomia, która właśnie pochyla się nad tematem przestrzeni i dźwięku.
4: Dzień dobry.
1: Robicie bardzo dużo, nie tylko w Gdańsku, ale ja bym się chciała skoncentrować właśnie na tych działaniach tutaj naszych trójmiejskich. Zorganizowaliście na przykład taką fantastyczną konferencję, na której wielu nauczycieli pootwierało oczy ze zdumienia.
4: Oczy i uszy, mam nadzieję, tak. Konferencja reportażu dźwiękowego odbyła się w Gdańsku, ale oprócz tej konferencji zorganizowaliśmy po raz kolejny zresztą, ale po raz pierwszy w takim bardzo holistycznym składzie, powiedziałabym, czyli z tak wielu aspektów można było ten dźwięk usłyszeć, czy zobaczyć, czy dowiedzieć się o nim. Zorganizowaliśmy szkolenie dla nauczycieli gdańskich szkół, właściwie nie tylko gdańskich, bo pomorskich, takie było założenie. Nie sprawdzaliśmy właściwie, skąd nauczyciele przyjechali, bo nie było na to czasu, bo szkolenie było takie bardzo intensywne. I tak, i to jest coś, co na pewno chcemy robić dłużej, bardziej intensywnie, bo wiemy, że każdy nauczyciel może być swego rodzaju nie tylko mentorem dla dziecka, ale przede wszystkim takim ambasadorem, który poniesie ten projekt dalej, bo dzieci w Polsce jest cała masa, jest przecież kilkadziesiąt tysięcy w polskich podstawówkach, a nauczycieli jest troszkę mniej i nam w tym momencie jest troszkę łatwiej działać tak naprawdę, ale chodzi o to, żeby zarażać, żeby nauczyciele łapali bakcyla, bo jeśli oni złapią tego bakcyla, jeśli oni poczują, że warto pochylić się nad tą przestrzenią dźwiękową, warto poruszyć wyobraźnię, warto otworzyć uszy, trochę te uszy poczyścić, nie patyczkami i mydłem na przykład, tylko chodząc na spacery dźwiękowe i korzystając z tej pięknej przestrzeni dźwiękowej, no to dzieci na pewno na tym zyskają sporo i sami nauczyciele również, i o to nam chodzi, żeby ludziom na każdym etapie otwierać uszy, i mam nadzieję, że to się udaje.
5: Tak, i żeby dostrzegać takie szczegóły, że nawet sala, w której prowadzimy lekcje, prawda, na przykład nie jest dobra akustycznie. Tam gdzieś kapie woda, na przykład tyka zegar, szurają ławki. I nie mówimy tutaj teraz o jakichś takich drastycznych organizacjach, organizowania tego wszystkiego na nowo, ale o jakichś małych krokach, które można robić, żeby na przykład akustykę w klasie poprawić.
4: Tak, i zwracamy na to uwagę, bo doskonale wiemy, że przecież jeżeli szkoła miałaby nagle wyposażyć się w 100% w panele akustyczne, to byłoby to po prostu drogie. Oczywiście są w Gdańsku szkoły, które przodują w tego typu inwestycjach, bo rady rodziców zbierają na przykład pieniądze albo stowarzyszenia czy fundacje, bo bardzo im na tym zależy. Gdańsk też bardzo jako miasto wspiera szkoły właśnie w tym ograniczeniu hałasu, ale są takie proste zabiegi, proste działania, które można zrobić w klasie, na przykład postawić półki otwarte, żeby one nie były zamykane, żeby były właśnie książki bardziej wyeksponowane. Można dywan położyć, chociaż wiadomo, że alergicy tutaj nie będą mieli prostego życia w tym momencie, raczej odchodzi się od dywanów, ale one tłumią i to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo potrzebne. Te panele, o których mówimy, są też istotne. Myślę sobie, że warto tak czy siak o nich mówić, bo to naprawdę nie jest kwestia, że tutaj zajmujemy się jakimś lokowaniem produktu, tylko jeśli nauczyciele czy dyrektorzy, bo właściwie to jest tutaj na plecach czy na ramionach dyrektorów spoczywa taka decyzja, czy wygłuszać szkołę, czy wyciszać szkołę i jak to zrobić. Panele to jedno, ale czasami jest tak, że dzieje się w szkole po prostu remont i można tak zaaranżować przestrzeń, żeby z tego remontu też skorzystać i jakby w ramach finansowania remontu też zrobić dużo fajnych rzeczy, które gdzieś tam przyczynią się do tego, że zminimalizuje się pogłos w klasie, czyli będzie większa zrozumiałość mowy, bo to o to chodzi, że dzieciaki w ostatnich ławkach niekoniecznie słyszą to, co mówi nauczyciel. Ten dźwięk się odbija. Ty zajmujesz się też sprawami związanymi z przetwarzaniem słuchowym, więc to wszystko się tak i później właśnie mamy te dzieci niedosłyszące, jak rozpoznać, jak nauczyciel ma rozpoznać, że dziecko ma jakiś problem i tu się pełno warstw tak naprawdę na siebie nakłada. Ale te sprawy związane z ograniczaniem hałasu, myślę sobie, że w ogóle to chyba zacznijmy i należy zacząć od tego, żeby mieć tę świadomość, bo z tą świadomością niestety bywa różnie. Jest to temat, jak to powiedział Mikołaj Jarosz ze Stowarzyszenia Komfort Ciszy, który może być sexy, ale nie zawsze tak jest. Chcemy, żeby właśnie taki był, czyli taki, który będzie na językach, o którym będziemy mówić, bo mówimy o kwestii pokoleniowej. No jakby, jeśli dziecko, nie wiem, przebywa 7-8 godzin w szkole, która jest po prostu nieprzyjemna, bo jest i hałaśliwa, my wiemy to, bo tak zawsze było, ale teraz mamy narzędzia, teraz mamy wiedzę, teraz mamy ekspertów i możemy naprawdę wreszcie coś z tym zrobić, żeby dzieciom, przede wszystkim tym, albo może i tym neuroróżnorodnym, żyło się w szkole lepiej, funkcjonowało się w szkole lepiej i to czynimy i mamy zamiar robić więcej i szkoleń, i kampanie społeczne, i takie działania, które po prostu głośno krzyczą o hałasie.
5: Czyli w planach są kampanie społeczne, bo tak jak mówiłaś, to, że kiedyś coś było, nie znaczy, że dalej tak musi być, nie? Więc zmieniajmy coś na im plus, zwłaszcza, że dzieci dzisiaj, tak jak pokazują najnowsze badania, one słyszą, ale nie słuchają. I z tym jest dzisiaj duży problem, prawda? I Fundacja Audionomia też bardzo przykłada się tutaj do tego tematu i o tym mówi i też prowadzi specjalne warsztaty poświęcone tej tematyce.
4: Tak, bo niewielu z nas wie, że słyszenie jest bardzo fizyczne, związane jest tylko i wyłącznie ze zmysłem słuchu jako takim, a słuchanie to już jest porozumiewanie się z mózgiem, to już jest połączenie z mózgiem, czyli to jest rozumienie tego, co się dzieje wokół nas. Tak jak teraz wspomniałaś, siedzimy sobie w pięknych okolicznościach przyrody. Ja bardzo lubię te, po pierwsze, zieleń, którą widzę tutaj teraz na balkonie, ale też te liście, to wszystko, co z któregoś planu przyjeżdżają samochody. One nie są tak daleko, ale jednak są słyszalne. Samochodów w mieście rzadko kiedy można te samochody tak naprawdę sobie podarować i ich nie słyszeć, ale tutaj jest faktycznie na Gdańskiej Zaspie takie niecki się wytworzyły, ponieważ to jest osiedle z lat 70. i wówczas budowano je na planie takiego plastra miodu. Te bloki były w ten sposób budowane i w środku jest niesamowita akustyka. Jest dużo drzew, można odpocząć od tego hałasu, bo wszystko jest otoczone blokami, więc trochę te ulice mniej słychać i naprawdę można odpocząć. No i właśnie, wtedy sobie idziemy, odpoczywamy, robimy spacer dźwiękowy bez użycia słuchawek, bez muzyki, bez podcastu, bez tych wszystkich rzeczy, które nam mogą rozbrzmiewać w uszach i po prostu słuchamy każdego najmniejszego kroku, każdego szelestu i świstu i brzmienia ptaszków, wróbli, wron, wszystko to, co mamy właściwie na wyciągnięcie ręki.
3: Co jest grane w Trójmieście?
5: Magdalena Dolot-Świerczyńska, prezeska Fundacji Audionomia.
4: To jest niesamowite, że my po prostu
5: nie dostrzegamy nawet, mówię, nie dostrzegamy słuchowo tego, że coś się dzieje ciekawego.
4: Dokładnie. Dokładnie tak, no bo zabieramy sobie to wszystko niestety właśnie, czy telefonami, czy słuchawkami, czy rozmowami. My zabijamy tę ciszę, znaczy ciszę, bo to nie jest cisza przecież. W tej ciszy jest cała gama pięknych dźwięków, ale nie dajemy sobie możliwości, a dzieci, które już w ogóle wychowują się w świecie takim, powiedziałabym, trudniejszym, bo okej, mają dostęp do wielu różnych ułatwiaczy tak zwanych, czyli narzędzi, które ułatwiają edukację być może, ale z drugiej strony no, utrudnieniem jest to, że kwestia otwarcia uszu, odłożenia telefonu komórkowego, czy... O, jak pięknie, oto.
1: Na zamówienie.
4: Na zamówienie odzywają się mewy, tak, bardzo częste. No i właśnie, tego po prostu, wracając do tematu, trzeba uczyć. My już wiemy, że tego trzeba uczyć i to najpierw nas tak bardzo zszokowało, kiedy zaczynaliśmy, że kurczę, coś, co nam by się wydawało, że jest takie naturalne. Wszyscy w fundacji pracujemy z dźwiękiem od ponad 20 lat i ludzie, z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, zawsze nam się wydawali tacy właśnie otwarci, tacy uważni, tacy świadomi. A okazuje się, że społeczeństwo wcale takie nie jest barze. Że z dziećmi jest, może być trudno, ale to też nie jest tak, że dzieci nie są otwarte. I to jest niesamowite, bo one są właśnie takie bardzo plastyczne. One szukają czegoś nowego i stąd potrzeba mentora. Stąd potrzeba nauczyciela, który weźmie za rękę, pokaże, weźmie grupę i nawet wokół szkoły, jeśli są jakieś takie miejsca mniej hałaśliwe, czyli z daleka od ulicy, to tak, gdzieś na spacer dźwiękowy wyciągnie i pokaże, jak może brzmieć świat i jak może być troszkę inaczej.
5: Że może być, bo kojarzę, jak zaskoczył swoim spacerem dźwiękowym twój kolega z fundacji wszystkich uczestników tego spaceru, bo on właśnie pokazał, że nie musimy mieć żadnych multimediów przy sobie, żeby doświadczyć czegoś naprawdę interesującego.
4: Tak, no to jest niesamowite. Te spacery dźwiękowe Marcin Dymiter prowadzi bardzo, bardzo często i też ludzie je po prostu uwielbiają, bo to jest tak analogowe, to jest takie, tak jak powiedziałaś, wydaje nam się, że to jest super skomplikowane, a nie jest. Tylko wystarczy być może jakieś narzędzi doświadczyć, żeby za tym podążyć i otwierają się znowu uszy, bo właściwie taki spacer z dziećmi, czy z młodzieżą, czy z nauczycielami można wykonać wszędzie i na każdy temat, bo Marcin akurat szedł śladem wody, też pokazywał nauczycielom, że można wprowadzać w taki spacer dźwiękowy, też przemycać opowieści na przykład o o architekturze miasta właśnie. Dlaczego woda leci tak, jak to jest zrobione architektonicznie, żeby ona mogła, żeby jakiś tam dźwięk inny wydobywała i tak dalej. Ja być może odchodzę od tematu, ale wiem, bo wielokrotnie z Marcinem rozmawiamy na te tematy, jak można właśnie pokazać, że to niby jest tylko spacer, a tak na dobrą sprawę element architektoniczny, architektura miasta, geografia miasta, historia miasta.
1: I to edukacyjny
4: bardzo element, więc można to po prostu wszystko wpleść. Ja wiem, że to nie jest łatwe, tak? No bo przecież nauczyciele, zawsze powtarzamy i ty też wiesz doskonale, że to nie należą do grupy, która ma bardzo dużo wolnego czasu, przestrzeni, ale myślę, że się da, bo widzimy, że to zaczyna pracować i kropla drąży skałę i mam nadzieję, że to nam się w końcu tak systemowo uda i to będzie temat, wracam do Mikołaja, sexy, jeżeli chodzi o walkę z hałasem, ale też taki właśnie, nawet modny, ale w takim dobrym tego słowa znaczeniu, że słuchamy, już odchodzimy trochę od tego, co nam dało oko, a dało nam bardzo dużo, za dużo nawet, a teraz ucho będzie w modzie.
5: Pamiętam, że na tych warsztatach tam się nawet pojawiały głosy nauczycielek z Gdańska, że one już mają pomysły, gdzie to wpleść, na jakich przedmiotach, na jakich zajęciach to poprowadzić.
4: Tak, bo to jest niezwykle łatwe, wystarczy przysiąść i się zastanowić. Przecież to jest wspomniana, no tak jak wymieniłam, trochę historii, ale my jakby też pokazujemy nauczycielom, że można zamiast filmów puścić słuchowisko, czy reportaż i też wokół reportażu, czyli tej formy dźwiękowej, opowiadać, przybliżać świat dzieciom i później z nimi na ten temat rozmawiać, więc to są inne formy, ale jeżeli chodzi o takie słuchanie stricte, to jest i no, na godzinie wychowawczej, jeśli ktoś ma wychowawstwo, bo jest dużo czasu, to jest etyka, bo to jest słuchanie siebie nawzajem, to jest w ogóle gdzieś tam dążenie do porozumienia ze światem, więc etyczne, jak najbardziej tematy związane z etyką. To jest język polski, o którym wspomniałam, dotyczący właśnie już czy słuchowisk, czy reportaży. My to wszystko w naszej książce Słuchaj, aby zrozumieć, audioedukacja dla szkół opisujemy.
5: Wspomniałaś o tym pomocniku, mogę tak powiedzieć, dla nauczycieli, bo macie taki gotowy book, z którego można korzystać, bo tam są podane wprost nawet różne przykłady, jak pracować z dziećmi.
4: Stworzyłyśmy z dwiema jeszcze koleżankami, bo ja nie jestem autorką, jestem współautorką tej książki. Stworzyłyśmy książkę, która w bardzo taki prosty sposób opowiada nauczycielom o roli dźwięku, więc jest ta warstwa teoretyczna, o zmyśle słuchu, o tym właśnie, dlaczego powinniśmy słuchać, jak to tworzy nasze porozumienie ze światem, jak dźwięk tworzy porozumienie ze światem. Jest też rozdział poświęcony temu, o czym rozmawiałyśmy na samym początku, czyli hałasowi, pogłosowi i jak zmieniać tę rzeczywistość w szkole, żeby trochę funkcjonowało się lepiej, ale są też i przede wszystkim, i to jest najważniejsze i cieszy się największym zainteresowaniem, opracowane przez nas gotowe scenariusze zajęć właśnie z audioedukacji, bo nawet proste programy do montażu dźwięku są w podstawowej programowej w 5. klasie, czyli Audacity, więc dzieci jakby no, mają narzędzie, mają możliwości, ale mam wrażenie, że one są takie trochę nieodkryte, a może zakryte przez coś innego. Wersja cyfrowa jest w dalszym ciągu dostępna na naszej stronie internetowej www.audionomia.pl w dziale edukacja, a wersja książkowa są jeszcze ostatnie sztuki, my szukujemy do druk. Wystarczy do nas napisać, po prostu napisać. My się też pojawiamy w różnych miejscach w Gdańsku, natomiast napisać właśnie do nas na adres fundacyjny.
5: Magdalena Dolot-Świerczyńska, prezeska Fundacji Audionomia. Bardzo ci dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
5: Edyta Stańczyk. Witam serdecznie Państwa i witam mojego gościa. Hewelianum łączy nowoczesną naukę z historią, ale jest też pięknym miejscem, z którego roztacza się cudowny widok na nasz piękny Gdańsk, więc gdańszczanie chętnie odwiedzają nasze Hewelianum, a ja dzisiaj goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych właśnie w tymże Hewelianum. Witam panią bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry, witam.
3: Ciekawe Trójmiasto.
5: Czy gdańszczanie są zainteresowani nauką? Czy może kiedyś bardziej, teraz bardziej?
6: Ja myślę, że to jest stałe zainteresowanie. Absolutnie tak. Natomiast ono bardzo się zmienia. Hewelianum gdzieś zaczynało swoją ofertę tworzyć głównie z myślą o dzieciach, rodzicach, tak, grupach rodzinnych. Natomiast to zainteresowanie nauką przychodzi na kolejne poziomy. Tak jakby osoby dorosłe również mają swoje zainteresowania. One też dotyczą świata nauki, ponieważ ta nauka ma olbrzymi wpływ i my coraz bardziej sobie uświadamiamy, jaki jest wpływ nauki na nasze codzienne życie. W sferze też mediów społecznościowych pojawia się bardzo dużo różnych informacji, z którymi czasami mamy problem z weryfikacją tych informacji, na ile to jest prawdziwe, na ile to są jakieś mity, czy po prostu kłamstwa. Więc nagle wszyscy jako społeczeństwo zdaliśmy sobie sprawę, jak ta nauka jest ważna i jak ważne są instytucje, organizacje, czy też ludzie, którzy tą naukę popularyzują, tak? Starają się wyjaśniać często dosyć skomplikowane tematy, zagadnienia w prosty sposób i jak najlepiej docierać do jak najszerszego grona odbiorców. Więc to jest fantastyczny czas dla popularyzacji nauki i czujemy, że jesteśmy w odpowiednim miejscu.
5: To pięknie, prawda? Mhm. Ja myślę, że dorośli też czasami nawet przez swoje dzieci są inspirowani, nie?
6: Och, bardzo często. My to obserwujemy na co dzień, bo to jest ten fantastyczny efekt takiej nauki, która nie jest związana czysto szkolnie, tak? Bo to jest pewna funkcja edukacji w szkołach, a potem nagle mamy ten moment, kiedy przychodzą nas grupy rodzinne, zapoznają się z jakimś zjawiskiem, uruchamiają któreś z naszych stanowisk i nagle się pojawia fajna interakcja między rodzicem, dzieckiem. Rodzic trochę może być przewodnikiem swojego dziecka, dziecko może coś powiedzieć, o miałem to, o wiem, o co w tym chodzi i to jest taki fantastyczny obszar do też takiego dialogu rodzinnego, wymiany tej swojej wiedzy, zainteresowań, ale też poszukiwania odpowiedzi, bo czasami na tym nam też zależy, żeby trzeba było je znaleźć, odkryć, troszeczkę się postarać.
5: Stawiać pytania i odpowiadać na nie.
6: Szukać, bo jakby szukanie jest najważniejsze, na tym polega nauka w nauce. Przecież nie mamy gotowych odpowiedzi, tylko w zasadzie to są same pytania, tak, na które próbujemy znaleźć właśnie odpowiedź, jakieś rozwiązanie danego problemu.
5: Różne wydarzenia czy ludzie pasji nas inspirują, bo chociażby właśnie Polak w kosmosie ostatnimi czasy. Tak. Jakie to było ruszenie, prawda, na Górze Gradowej?
6: To było bardzo inspirujące. To taki moment, no myślę, który długo będziemy pamiętać. Takie momenty są strasznie ważne właśnie z tego względu, że jakby przybliżają świat naukowy, też technologiczne, bliżej ludzi i pokazują, że to realnie dzieje się obok nas, tak, że to nie są jakieś filmy, jakieś historie, które oglądamy tylko gdzieś w wiadomościach, że ktoś gdzieś coś zrobił, ale to no, osoba spośród nas, tak? nasz rodak ma szansę wziąć w tym udział i tak naprawdę pokazać nam wszystkim jako nowy, olbrzymi obszar technologiczny, gospodarczy się rozwija, bo to jest nasza przyszłość, tak? Jakby kosmos, jego eksploracja, to będzie przyszłość kolejnych pokoleń, nowe zawody, które się pojawią, tak? Też dziedziny naukowe, które coraz bardziej i mocniej będą się angażować w poszukiwanie rozwiązań, by człowiek faktycznie i realnie w tym kosmosie się znalazł.
5: A sam fakt, że Bursztyn Gdański, nie? Poleciał w kosmos.
6: Cudowne.
5: To dopiero wszystkich Gdańszczan poruszyło,
6: tak, chociaż
5: prawda?
6: Jeżeli chodzi o Bursztyn, to akurat Gdańsk ma tyle fantastycznych historii i miejsc, które ten Bursztyn jakby pokazują, przybliżają, że ten jeden mały bursztynek z kosmosu, to tylko taka wisienka na torcie.
5: Wisienka na torcie, właśnie. A ja bym chciała teraz właśnie z tego kosmosu na Ziemię, tutaj naszą gdańską zejść, albowiem przecież piękne, interaktywne wystawy pani tworzy poświęcone nauce. Chciałabym się nad nimi teraz pochylić.
6: Tak. Ja mam tą olbrzymią przyjemność, żeby w Hevelianum współtworzyć i koordynować pracę nad wystawą Nauka to My. Ona ma fantastyczną historię, ponieważ jej początkiem była wystawa Uczona, czyli wystawa poświęcona naukowczyniom. Chcieliśmy pokazać kobiety w nauce, bo ich reprezentacja w nauce nadal nie jest jakby równa reprezentacji wśród mężczyzn i bardzo nam zależało, żeby przybliżyć wszystkim postać naukowczyni, kobiety zajmującej się nauką zawodowo. Troszeczkę zmienić ten obraz, który czasami nam się pojawia jak taka kalka w głowie, gdzie mówimy naukowiec, osoba badająca jakieś zjawiska i widzimy mężczyznę, jakby broda Einsteinów, roztrzepane włosy.
5: Szaleństwo w oczach.
6: Tak, to są te takie kalki z popkulturą. kultury, które nam się pojawiają. I ten obraz należy zmieniać, tak? My też nad tym pracujemy, że kobiety również mają swój niesamowity udział w świecie nauki. I taki był początek tego działania.
1: A gdańszczanki pojawiły się?
6: Absolutnie, bo jakby my się skoncentrowaliśmy tutaj na gdańskiej nauce. Jakby współpracujemy z gdańskimi uczelniami. W pierwszej edycji mieliśmy 3 uczelnie. Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, bo też mocno współpracujemy z tymi uczelniami, które się jakby tworzą Związek Uczelni Fahrenheita, więc to jest jedno z niewielu działań, które wspólnie realizujemy. Poszerzyliśmy ten zakres, więc jakby do wystawy, jako bohaterów wystawy dopuściliśmy również mężczyzn, zmieniając nazwę, chociaż serce nam krwawiło, bo myślę, że nazwa Uczone była naprawdę bardzo, bardzo trafna, fajna. Natomiast wystawa Nauka to ma olbrzymi potencjał, tak? Jakby mamy też mężczyzn naukowców i mamy możliwość ich prezentacji na wystawie. Też zaprosiliśmy do współpracy pozostałe gdańskie uczelnie, czyli Akademię Sztuk Pięknych, Akademię Muzyczną i Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu. I to dało nam niesamowite pole do popisu, do działania, bo jakby obszar, zakres naukowców, z którymi możemy współpracować, jest naprawdę bardzo szeroki.
1: Goszczę panią Dorotę Cieślicką, główną specjalistkę do spraw naukowych.
3: Ciekawe Trójmiasto.
6: Pod tytuł wystawy Nauka to my, to jest teraz przyszłość. I jakby postanowiliśmy, żeby te wystawy miały pewien taki element też narracyjny, żeby za każdym razem nie tworzyć jakby powtarzalnego schematu wystawy pokazującej różnorodność świata nauki, tylko już tworzyć pewne opowieści wokół tego, bo naprawdę...
1: No właśnie, jaka opowieść?
6: Przyszłość. Jakby to tam właśnie na uczelniach ta przyszłość się troszeczkę tworzy. To są te miejsca, które bardzo często na długie lata, zanim my jakby pewną nowość, zmianę zaczynamy doświadczać czy obserwować, one są już projektowane, przygotowywane, badane.
1: Politechnika Gdańska chociażby, wspaniałe medyczne projekty.
6: Absolutnie,
1: różne.
6: Absolutnie. My mamy fantastycznego naukowca Uniwersytetu Medycznego, który ma bardzo taką nietypową dziedzinę obszaru swoich badań, bo to jest medycyna, ale medycyna kosmiczna. Trochę w obszarze diagnostyki, tak? Możliwość zajrzenia w nowe obszary badań, które się tworzą właśnie przez to, że jakby jesteśmy coraz bardziej zainteresowani nowymi eksploracjami, więc tworzą się też nowe dziedziny badań. One są bardzo często interdyscyplinarne i łączą zagadnienia, które wydawałoby się, że się nie da połączyć.
1: Tu mamy taki jeden przykład, ale przecież tych osób jest dużo więcej.
6: Jest. I każdy w zasadzie tworzy swoją odrębną historię, tak? Tą opowieść. Mamy zebrane 12 postaci na wystawie i każdy tworzy jakąś historię. Poza jakby tym obszarem też naukowym, który przedstawiamy, to są też żywe osoby. To jest w ogóle bardzo ciekawe w tym projekcie, że mamy taki moment, gdzie mamy dwóch bohaterów, czyli jest nauka, ten obszar badań, zainteresowań naukowych i jest też człowiek. Człowiek, który też jest bardzo odważny, bo zgadza się pokazać się, tak? Pokazać swoją postać, swoją twarz na wystawie i jednocześnie troszeczkę odkryć siebie, też swoją osobowość, bo to fantastycznie jest za każdym razem zobrazowane w tych opisach wystawy, że to jest żywy człowiek, który ma swoje pasje, swoje zainteresowania, który prowadząc te czasami już nudne badania, też w jakiś sposób musi się jakby ładować te swoje baterie, znaleźć jakieś miejsce, gdzie może odzyskać energię, czy się wyciszyć. To są ludzie, którzy mają niezwykłe pasje, tak? I my to wszystko też staramy się pokazać na wystawie właśnie po to, żeby pokazać, jakby zdjąć troszeczkę naukę.
1: To nie był taki patos.
6: Tak, to jest prawdziwy człowiek.
1: Akademia Sztuk Pięknych, tak? Nasza Gdańska też weszła w ten projekt.
6: Absolutnie tak. Dla nas to była fantastyczna przygoda, współpraca z naukowcami, artystami, zawodami. Jakby ja jestem z wykształcenia biologiem, ścisłowiec, tak? Jakby mam swoje też preferencje. Zawsze jakby marzę o tym, żeby na wystawie pojawili się zwłaszcza środowiskowcy, którzy badają na naszą fantastyczną przyrodę. I nagle gdzieś w tym świecie laboratoriów, próbek pojawiają się artyści, którzy jako obszar badań mają sztukę.
5: Pozytywne, że my mamy tutaj w Gdańsku, w Trójmieście tylu ludzi, którzy są zafascynowani nauką i robią to na takie różne sposoby i że potrafią w prosty sposób też jakby przekazać to, czym się zajmują i zachęcają do tego, żeby też samemu eksplorować w dziedzinie nauki. Także fajnie. Myślę, że tutaj Heweliusz byłby dumny.
6: Jak najbardziej tak. Ja w ogóle jestem zaskoczona, jak duży potencjał w obszarze właśnie popularyzacji nauki też ci naukowcy wykazują.
5: I fajne jest też to, że ta wystawa, że ona krąży sobie, prawda?
6: Tak,
5: że ona sobie krąży, jest w różnych miejscach. Wszystkie szczegóły możecie Państwo sobie znaleźć na stronie Hevelianum oczywiście i pośledzić te historie naszych cudownych naukowców z Gdańska. Do tego serdecznie zapraszamy. A jeśli mówimy o nauce w Gdańsku, to myślę, że jeszcze warto podkreślić ten cykl Nauka Mówi, który prowadzicie
6: tak.
5: Państwa również?
6: Tak, to również wieloletni już cykl. Cykl spotkań z naukowcem, dla otwartych spotkań dla publiczności. Zapraszamy do nas, do Hevelianum naukowców. Prowadzimy z nimi rozmowę. Osoby, które przychodzą na takie spotkanie, zawsze na koniec takiej rozmowy mają możliwość zadawania pytań i tworzy się bardzo fajna interakcja między tym naukowcem lub naukowcami, a publicznością i też bliskość i kameralność tych wydarzeń jakby też łamie bariery. Również idziemy w kierunku podcastów z cyklu właśnie Nauka Mówi, gdzie rozmawiamy z naukowcami i jednak ta forma takiej bezpośredniej rozmowy bez widza też daje taką, bardziej otwiera. Też bardzo fajne w odbiorze, jakby ja jestem bardzo słuchowa, lubię słuchać rozmów i fajnie wtedy oczy mogą odpocząć, a umysł się faktycznie skoncentrować na tym, co jest mówione. Dużo ciekawych rzeczy można się dowiedzieć z takich rozmów, czy w radiu, czy na podcastach.
5: Zachęcamy naszych słuchaczy, żeby sobie weszli na stronę Hevelianum, żeby tam skorzystali, żeby posłuchali tych podcastów. Ale tak jak mówimy, Hevelianum nie samą nauką żyje. To też piękne miejsce, piękne widoki. Zapraszamy. Jest przecież ten zielony spacerownik wydany przez Hevelianum też, poświęcony właśnie temu miejscu, pięknemu zielonemu dookoła.
6: Och, my bardzo, bardzo rozwijamy ten obszar. Zielony spacerownik jako nasze wydawnictwo, ale też nowe przestrzenie, które będziemy udostępniać, też dedykowane przyrodzie. I to niesamowite otoczenie Góry Gradowej, która w zasadzie znajduje się w centrum miasta, góruje nad miastem i jest taką niezwykłą oazą wytchnieniową. I jak najbardziej zachęcam do odwiedzin naszych wystaw, czy też wydarzeń, które organizujemy, ale nawet zwykły spacer w otoczeniu drzew.
5: Bo jak ktoś mieszka na przykład na Żabiance czy na Przymorzu, to niekoniecznie na tą Górę Gradową musi trafić, nie? Jak jest w Gdańsku.
6: Tak, ale jak przyjedzie do miasta.
5: Zapraszamy po prostu. Pięknie pani dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
5: Widzę już Monikę Tarkę, która zmierza do studia i która za chwilę sprawdzi, jak dobrze znacie Gdańsk, drodzy słuchacze.
2: Audycja rozrywkowa.
7: Teraz czas troszeczkę poznać Gdańsk, a właściwie sprawdzić Państwa wiedzę na temat tego wspaniałego miasta, w którym mieszkacie, ale nie tylko Państwa wiedzę, ale także i słuchaczy radia. Konkretnie jednej słuchaczki dzisiaj, pani Judyty, która jest ze mną. Dzień dobry, witam serdecznie.
8: Dzień dobry, pani Moniko.
7: Pani Judyto, proszę powiedzieć, jak pani długo mieszka w Gdańsku? Może jest pani w ogóle rodowitą gdańszczanką?
8: Nie, przyprowadziłam się tutaj 20 lat temu, ale kocham to miasto i naprawdę czuję, jakbym się tutaj urodziła.
7: A co pani robi w Gdańsku, jeżeli mogę zapytać?
8: Jestem nauczycielką języka polskiego.
7: O, proszę. No to wydaje mi się, że skoro pani lubi naukę, to myślę, że to nie będzie problemu z odpowiedzią na 5 pytań naszego quizu, ale to też będzie taki sprawdzian dla pani, prawda?
8: Tak, tak, tak. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie wszystko przed moment.
7: Ja też mam taką nadzieję. Jak uczniowie słuchają, uczniowie pani Judyty poznali po głosie swoją nauczycielkę, to proszę mocno trzymać kciuki. No dobrze, pani Judyto, jest pani gotowa na pierwsze pytanie?
8: Tak, tak, jestem gotowa.
7: Będziemy mogły zaśpiewać po tym pytaniu zielono mi, bo pytanie brzmi, ile procent powierzchni Gdańska zajmują tereny zielone? Czy 7%, czy 24%, czy może 16%?
8: Nie, no Gdańsk to jest bardzo zielone miasto, więc ja tutaj stawiam na 24%.
7: Tak, oczywiście to jest dobra odpowiedź, 24%, tak, nie tylko lasy państwowe, ale także i Trójmiejski Park Krajobrazowy, otuliny leśne, parki, to wszystko stanowi 24%. Zresztą wystarczy wyjrzeć za okno, prawda? Właściwie z każdego okna widać zieleń w Gdańsku.
8: Dokładnie tak.
7: Zgadza się, oczywiście. No dobrze. Świetnie się zaczęło. Mam nadzieję, że dalej też tak będzie. Ja przypomnę, że czekają na panią gadżety Radia Pogoda, więc to jest taka przyjemna zachęta.
8: O, cudownie.
7: Drugie pytanie, pani Judyto. Słowa z 1939 roku, tutaj trochę historii się kłania, słowa, które brzmiały "Dlaczego musimy umierać za Gdańsk?", pojawiły się po raz pierwszy w jakiej prasie? Czy w niemieckiej, czy w polskiej, czy we francuskiej?
8: No tutaj to ani Polska, ani Niemcy nie mogło być. To na pewno jest francuska.
7: Tak, oczywiście. Pourquoi mourir pour Danzig? To był taki slogan polityczny z 1939 roku. Faktycznie z artykułu francuskiego aktywisty, który po prostu dowodził, że Francja powinna uniknąć wojny z Niemcami z powodu Polski. Nie powinna się angażować w wojnę tylko z takiego powodu. Znakomicie. Nie tylko język polski widzę, ale i historia. Jest pani bliska, pani Judyto.
8: No na razie w stylu nie ma.
7: Nie ma absolutnie. Świetnie pani idzie i aby tak dalej. Trzecie pytanie. Jak przebiega błękitny szlak rowerowy? Czy zaczyna się w Gdańsku, a kończy w Kwidzynie? Czy zaczyna w Gdańsku, a kończy w Gdyni? Czy zaczyna się w Gdańsku, a kończy w Sianowie? Jak to jest?
8: No tutaj akurat jestem amator, tutaj bardzo lubię jeździć na rowerze z rodziną i z przyjaciółmi, więc wiem dokładnie, że kończy się w Sianowie.
7: Tak, zgadza się i ten piękny Kaszubski Park Krajobrazowy można przy okazji też podziwiać. Brawo, no słychać, że pani jeździ na rowerze. Zresztą Gdańsk w ogóle jest takim uroczym miejscem i bardzo sprzyjającym rowerzystom, prawda? Więc przyjemne
8: to
7: szlaki.
8: To prawda, bardzo przyjemne.
7: Piękne krajobrazy. Ale też troszeczkę i wyczynowo, bo jak się wyjedzie poza Gdańsk, to tam i górki są i pagórki, więc to też trzeba troszeczkę mięśni mieć, żeby sobie z tym sami poradzić.
8: Ja to bardzo polecam każdemu.
7: Polecamy. W takim razie takie zwiedzanie Gdańska i okolic też jest bardzo przyjemne. No dobrze, no to już jesteśmy przy czwartym pytaniu. Szybko idzie i bardzo dobrze. Pytanie wydaje mi się nie jest łatwe, ale mam nadzieję, że będzie pani wiedziała. Kto jest autorem rzeźb plenerowych w Parku Oruńskim? Czy to jest Alfons Łosowski, czy Marek Targoński, czy Czesław Podleśny? Już pani chciała odpowiadać nawet bez podpowiedzi, więc chyba pani wie.
8: Nie, chciałam powiedzieć, że to będzie chyba to pytanie, na które nie znam odpowiedzi.
7: Aha.
8: Więc tutaj muszę po prostu strzelać i może tam Podleśny?
7: Nie, chodzi o Alfonsa Łosowskiego. To on jest właśnie autorem rzeźb plenerowych w przestrzeni Gdańska. Zresztą podarował je miastu w 1966 roku. Ale to tylko jeden malutki błąd, nic się nie stało. Jedziemy dalej, zapominamy. Tak, koniecznie. No właśnie, to jest też taki przykład na to, że warto uzupełnić swoją wiedzę na temat Gdańska. Także znalazłyśmy jeden malutki, słaby punkcik, ale to nic nie szkodzi. Nie było to łatwe pytanie. Uwaga, pytanie piąte i ostatnie. Jak długi jest popularny gdański falowiec? Czy ma ponad 800 metrów długości? Czy 600 metrów długości, czy 500 metrów długości?
8: Nie, to jest najdłuższy budynek, więc tutaj może nie znam do końca długości, ale będę strzelać, że to będzie ponad 800 metrów.
7: Tak, oczywiście.
8: Naprawdę okazały.
7: Oczywiście 800 metrów długości jak najbardziej. To jest zresztą jedno z takich miejsc, do których, no, które nie znają nie tylko mieszkańcy Gdańska, ale myślę i turyści też tam, prawda, przyjeżdżają, żeby zobaczyć ten słynny blok.
8: Jeśli ktoś nie widział, to jako atrakcja turystyczna bardzo polecam.
7: Tak, robi wrażenie.
8: Zresztą daleko jest morze, więc...
7: No tak, no z Gdańska to wszędzie blisko nad morze jest, prawda?
8: No tak, tak, to prawda.
7: Pani Judyto, i to jest właśnie wielki plus tego miejsca, więc tak, na 5 pytań mamy 4 dobre odpowiedzi, więc ja to uznaję, uważam, że zna pani znakomicie miasto Gdańsk i jak najbardziej należą się pani gadżety radia.
8: Dziękuję ślicznie.
7: Pani Judyto, wszystkiego dobrego, życzę przyjemnego zwiedzania Gdańska. Oczywiście zachęcam cały czas do słuchania radia, ale z tego co rozumiem, pani słucha, więc...
8: Oczywiście.
7: Cieszę się bardzo.
8: Jestem fanką od lat.
7: Poproszę pozdrowić swoich uczniów.
8: Dziękuję.
7: Dziękuję, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.
2: Audycja rozrywkowa.
5: Każdy ma taką szansę. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie.
3: Ciekawe Trójmiasto.
5: Za chwilę zabiorę państwa na kliniczny oddział otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Zapraszam.
3: Zdrowe Trójmiasto.
5: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Panie profesorze, siedzimy sobie tak naprawdę w gabinecie badań audiologicznych i gratuluję, bo ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy, to tak sobie o tym rozmawialiśmy. Coś tam będziecie robić, jakieś fajne badania, a tak naprawdę dzisiaj można by rzec, że już powoli klamrą domykacie to wszystko, co było w planach.
9: Nasze marzenie było stworzenie ośrodka, w którym pacjent gorzej słyszący, niedosłyszący albo pacjent, który ma wątpliwości, czy dobrze słyszy, mógłby znaleźć swoje miejsce, gdzie mógłby albo rozwiać te wszelkiego rodzaju problemy, albo moglibyśmy mu pomóc. I stworzenie całego ośrodka, który zajmuje się pacjentem niedosłyszącym, rzeczywiście od samego początku, od którego żeśmy zaczęli tutaj pracować, było takim naszym głównym marzeniem. I z drugiej strony było to stworzenie czegoś, czego dotychczas na Pomorzu nie było. I to rzeczywiście mogłoby w pewnym sensie zabezpieczyć takie potrzeby zdrowotne w tym zakresie naszych pacjentów.
5: Mamy tak, poradnię audiologiczną, w której w tej chwili jesteśmy. Ruszyła coś, co bardzo ładnie się nazywa, pracownia dopasowania aparatów słuchowych. No, a poza tym już idą pełną parą operacje, czyli wszczepianie między innymi implantów różnego rodzaju, nie tylko ślimakowych.
9: Problem pacjentów niedosłyszących to rzeczywiście jest problem o takim wymiarze społecznym. Dlatego, że od 6 do 10% populacji źle słyszy. Wśród tych ludzi są i dzieci, i są osoby dorosłe, i są osoby w wieku senioralnym, i jest młodzież. I do każdego z tych pacjentów, do każdej z tych grup pacjentów należy podchodzić bardzo indywidualnie. Troszkę inaczej, jeżeli chodzi o przyczyny niedosłuchu u dzieci. Tu są inne schorzenia, tu są inny zakres naszej pomocy. Troszkę inaczej u ludzi młodych, czy u ludzi w wieku średnim. Wreszcie troszkę inaczej u osób w wieku senioralnym. I idea stworzenia miejsca, w którym pacjent z każdym tym schorzeniem mógłby zyskać pomoc, rzeczywiście jest takim naszym troszkę oczkiem w głowie, ale z drugiej strony jest naszą dumą. Dlatego, że możemy pomóc pacjentowi za pomocą leczenia chirurgicznego, możemy pomóc za pomocą aparatowania, możemy pomóc za pomocą leczenia zachowawczego. Wreszcie, to jest powód naszej największej dumy, możemy pacjentowi wszczepić implant ślimakowy, czyli już taki najbardziej wyrafinowane urządzenie, które pomaga słyszeć.
5: Czy my mamy jakieś takie dane statystyczne, które mówiłyby o tym, ilu tak naprawdę w Pomorskim my mamy tych pacjentów z problemami słuchu?
9: Badania populacyjne twierdzą, że to jest od 6 do 10%, czyli w 2-milionowej populacji ludzi mieszkających na Pomorzu, no to jest od 120 do może 150 tysięcy ludzi. Rzeczywiście jest to problem o takim wymiarze społecznym. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakres przyczyn tych niedosłuchów, to tu są bardzo różne przyczyny i tak jak wspomniałem, zupełnie inaczej postępujemy z dzieckiem, które ma przerost trzeciego migdała i przy okazji źle słyszy, i to jest ten niedosłuch, to pogorszenie słuchu jest jednym z objawów przerostu trzeciego migdałka i zrobienie prostego zabiegu pozwala przynieść temu pacjentowi, oczywiście rodzicom, opiekunom, bardzo dużą ulgę. Natomiast chciałbym ustrzec państwa przed takim myśleniem, że to jeżeli pacjent źle słyszy, to jest na pewno woszczyna albo jakaś banalna przyczyna. To jest rzeczywiście za każdym razem musimy podchodzić do tego bardzo indywidualnie, dlatego że oprócz chorób banalnych, powszechnych i spotykanych praktycznie u każdego z nas, może być też gdzieś tam czaić się jakiś problem większy.
5: Coraz więcej sprzętu w poradni audiologicznej. radiologicznej, ale tak naprawdę sam sprzęt to nie wszystko. Trzeba zebrać naprawdę dobrą ekipę specjalistów i taką chyba się udało, prawda?
9: To jest nasz kolejny powód do dumy, dlatego że osoby, które pracują tutaj, to są, proszę Państwa, pasjonaci. To są ludzie, którzy bardzo lubią to, co robią, którym daje to olbrzymią satysfakcję i my tak po części zarażeni ich takim entuzjazmem do tego wszystkiego, też nam dużo łatwiej realizować te takie nasze procedury, bo my jesteśmy chirurgami, czyli kimś, kto ma wyciąć, przeciąć, zeszyć, poprawić i tak dalej. Natomiast ten pacjent jest przygotowywany do każdego z naszych zabiegów właśnie przez naszą całą ekipę, w skład której wchodzą i audiolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się niedosłuchem. I kto ty jesteś, Paulinka?
5: No właśnie, bo jest z nami też pani Paulina Purza. Pani Paulina jest protetykiem słuchu, ale też technikiem badań audiologicznych, prawda?
10: Dokładnie tak. Także taki protetyk słuchu właśnie przygotowuje już tutaj pieczołowicie takiego pacjenta przed tymi wszystkimi wycięciami, nacięciami, wszczepami i całą procedurą, o której profesor wspomniał, na przykład przed kwalifikacją do wszczepu implantu. I taką kwalifikację tutaj w naszej poradni audiologicznej przeprowadzamy na pełnym sprzęcie, który tutaj mamy zaszczyt obsługiwać.
5: Pracownia dopasowania aparatów brzmi tak fajnie, powiedziałabym, odnosząc się do nazwy, rzemieślniczo wręcz, to prawda? To... Czyli to jakby sugeruje pewne rzeczy.
10: Tak, no nazwaliśmy to pracownią, ponieważ chcielibyśmy się troszeczkę skłonić do tego wystrzegania się jakby gabinetów, które są troszeczkę sklepami, sieciówkami i miejscami, gdzie tylko nawołuje się klienta, w sumie już nie pacjenta, do zakupu aparatu. Chcielibyśmy też, żeby pacjent znów wrócił do tego zaufania, do właśnie naszej rzemieślniczej pracy, że nie tylko tutaj coś chcemy w cudzysłowie wcisnąć temu pacjentowi, żeby on to posiadał, tylko żeby z tego korzystał i żeby to było narzędzie rehabilitacyjne, które może doprowadzić do polepszenia jakości życia albo i do dalszej drogi, czyli noszenia takiego aparatu przed wszczepem do implantu, bo należy podkreślić, że do takiej kwalifikacji taki wymóg jest niezbędny, czyli właśnie musimy najpierw przyzwyczaić narząd słuchu do działania, tak, pobudzić te wszystkie miejsca, żeby tutaj na przykład profesor miał łatwiej i łatwiejszą drogę tu już i jakby też należy wspomnieć, że kolejna rzecz to inżynierowie kliniczni, jak i również to cała ekipa, która również i potem te implanty ustawia, bo to jest kolejna rzecz, o której należy pamiętać, czyli taka kompleksowa obsługa u nas w poradni audiologicznej to chyba rzadkość. No i taki indywidualny dobór aparatu jak najbardziej możemy tutaj zastosować, czy to w przypadku dzieci, czy w przypadku dorosłych. Jak najbardziej każdy pacjent może też również zobaczyć, jak to wygląda, czy przymierzyć taki aparat, no i się tutaj z nim zaprzyjaźnić. No, co jest tutaj kolejną rzeczą, to wyjaśnić

0: czas i robimy tak zwany, ja to zawsze nazywam, około godzinny wykład na temat tego, jak działa w ogóle narząd słuchu w współistnieniu z aparatem słuchowym, kiedy tak naprawdę my generalnie słyszymy uszami, ale przetwarzamy ten dźwięk mózgiem i tak naprawdę no, mózg to słyszenie i kiedy to sobie uświadomimy, to wówczas łączą nam się te kropki, kiedy mówimy o utracie pamięci słuchowej, czyli już idziemy w stronę troszkę demencji.
1: Paulina Purza, technik badań audiologicznych protetyk słuchu. Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku.
2: Zdrowe Trójmiasto!
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: Kiciu,
7: a?
6: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Została ostatnia reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie.

0: Kozłowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść Radia Pogoda.
1: Zimę Waldemar przebył w Tyrolu, zmieniając miejsca pobytu. Na wiosnę przyjechał do Nicei. Zdrowie mu powróciło, lecz było już szarpnięte. Musiał pozostać na południu do końca maja. Czuł się znudzony. Dręczył go ten świat pełen blasku, życia, pełen coraz nowych ludzi i wypadków. Tęsknił już za mglistym dniem w Głębowiczach, byle odpocząć po cudnej roztoczy nicejskiego słońca, niezmiennego, którego nużyło. Nie pociągało go nawet morze. Puszczał się na fale sam jeden w barce rybackiej, ale wybierał dni, kiedy morze jest wzburzone. Musiał walczyć z bałwanami i to go jedynie poruszało. Znajomych miał tu wielu, lecz nie bywał w towarzystwach i unikał ich. Tylko hrabia Dominik Herbski był zawsze mile przezeń widzianym towarzyszem. Dawny znajomy, choć dużo starszy od ordynata, zgadzał się z nim w wielu pojęciach nowoczesnych. Spacerowali obaj na Promenade des Anglais. Dzień był jasny, prawdziwie nicejski. Morze lekko sfalowane, wyglądało jak lśniący niebieski aksamit, pomięty i poprzeżynany sznurami pereł. To piana, wąsko i długo rozciągnięta, tworzyła jakby festony perłowe, jakby fryzowane falbanki z gazy. Ordynat, trochę kwaśny, mówił mało, słuchał grubego głosu hrabiego Dominika, który toczył się przy nim wielką swą postacią, o twarzy ciężkiej, lecz inteligentnej. Przeszedł obok nich młody człowiek, wysoki, szczupły. Eleganckie, białe spacerowe ubranie leżało na nim jak na lalce. Miękki kapelusz włożony z fantazją osłaniał drobną, nerwową twarz 20-paroletniego blondyna. Głowę miał pochyloną nad notesem, w którym coś notował, mrucząc dość głośno do siebie. Laseczkę, jak cacko, trzymał pod pachą i szedł sążnistymi krokami, nie uważając na nich i na nikogo. Ten używa południa, rzekł Herbski, gdy młodzieniec ich wyminął. Zna go hrabia? Z widzenia. Wiecznie biega, tak jak teraz, coś zapisuje i gada do siebie. Gra przy tym? Niech Bóg broni. Dlatego też mówię, używa południa. Gra? Ciągle siedzi w kasynie, taki smarkacz. To Polak? Zdaje się, ale nazwiska nie znam. Cały dzień przebywa w Monte Carlo, tu tylko nocuje. Ciekawe, szepnął Waldemar, śledząc wzrokiem smukłą sylwetkę nieznajomego. Dlaczego ordynat tak się nim interesuje? To dość zwykły okaz na tym wybrzeżu. Ja go znam. Tak? Nie wiem gdzie i kiedy, ale widziałem go dość blisko. Muszę go odszukać. W kilka godzin potem ordynat był już w Monte Carlo. Siedział na ławce w parku, na wprost kasyna i uważnie przyglądał się spacerującym. Nieznajomy młodzieniec intrygował go już od kilku dni. Tylko że w Nicei ginął mu ciągle z oczu. Michorowski zamyślił się. Patrzył na niezliczoną mozaikę ludzkich twarzy, przesuwających się obok niego, na gorączkowe ruchy tych ludzi, na wyraz odbity na każdym odrębnie, jak własna pieczęć. Nie dziwił się, co ich denerwuje. Wiedział, że żądza złota. Posiada ją każdy w mniejszym lub większym stopniu. U jednych ona ginie pod wpływem dostatku i gdy nie jest pobudzona, u innych jest zduszona silną wolą. Jeszcze u innych plonuje ciągle i prowadzi do zbrodni. Ten, kto zupełnie w zanadrzu jej nie posiada, nie ceni zarazem i życia. Abnegacja dla złota idzie w parze z apatią życiową lub z tak krańcowym idealizmem, że z życiem realnym również nie ma nic wspólnego. Zresztą pomiędzy poszanowaniem grosza a żądzą złota jest cała przepaść. Najwięksi realiści, dbający o pieniądz, nie odczuwają tej zwierzęcej chciwości jego, chyba podrażni ich widok gór na stołach kasyna. Lecz silnych natur dreszcz ten nie zgubi. Może chwilowo nimi wstrząsnąć, a często najgłębsi idealiści, którzy w pospolitych warunkach z pogardą odsuwają od siebie pieniądze i w istocie nie przywiązują do nich żadnej wagi, wpadają w matnie domu gry. Bo ta jaskinia zdolna jest wydobyć żądzę złota z najtajniejszej skrytki ludzkiej istoty, tym bardziej, jeżeli trafi na naturę gorącą. umie dokazać tej sztuki, jak sprowadzenie zamglonych ideą oczu poety z obłoków na sukno rulety. Ta puszcza o złotym podniebieniu pożera tysiące bezwartościowych, ale i cennych jaźni. Ciągnie je na swój lep i przetrawia. Wyrzuca z siebie trupy moralne i fizyczne i chłonie bez odpoczynku. Nienasycona, groźna. Nagle Michorowski doznał jakby rzutu wewnętrznego, aby wyrwać stąd nieznajomego młodzieńca. On już brnie w tę okrutną paszczękę. Wyszarpnąć go z jej zębów, póki czas. Nagły rzut wewnętrzny stał się silnym pragnieniem. Michorowski nie rozumiał tego uczucia skierowanego na obcego człowieka, lecz i nie analizował go. Chciał ratować ginącego, bo chciał. Dlaczego? Nie zdawał sobie sprawy. Sam niegdyś grał w tym potwornym gmachu, ale on miał za wiele milionów, więc mu złoto nie imponowało. Jednak wciągał się. Nie dla chciwości samego złota, lecz wskutek chęci wygrania. Nerwy tu działały. Przerwał, bo poczuł w ustach gorzki smak wstrętu. Prawie każdy odczuje ten smak, ale często za późno. Nieznajomy jest właśnie w fazie najniebezpieczniejszej. Goreje. Michorowski, widząc go, nie pojmował, co go tak podnieca. Młodzieniec czynił na nim wrażenie podejrzane, trochę narwańca. Nie wiedział jeszcze wówczas, że on gra. Ordynat drgnął na swej ławce. Usłyszał w bocznej alei młody głos i był pewny, że należy do nieznajomego. Ale to głos znajomy. Co to jest? Spoza klombów wyszedł młodzieniec w białym flanelowym kostiumie, prowadząc rozmowę z jakimś ospałym brunetem. Upewniam pana, mówił po polsku, że to ostatnia stawka. Jeśli przegram, diabeł się pocieszy. Bo przestałbyś pan z tą ruletą, rzekł brunet tonem upominającym. Młody człowiek roześmiał się. Kapitalny, to tak jakbyś pan tonącemu powiedział, przestań do licha z tą wodą. Brunet znowu coś mówił, czego już ordynat nie słyszał, bo znikł w drzwiach kasyna. Zerwał się i poszedł za nimi. Co to za głos? Co to za głos? Myślał, trąc czoło. W sali gry usiadł na bocznej kanapie i poszukał wzrokiem wśród tłumu otaczającego stoły. Łatwo odnalazł młodzieńca, który już wmieszał się w liczbę grających i cały był pochłonięty swoją stawką. Brunet stał za nim. Gra trwała długo. Charakterystyczne, suche głosy krupierów odzywały się złowieszczo jak puszczyki. Brzęk złota, spieszne oddechy graczy, często okrzyk bolesny, jakieś westchnienie, odrzynały się plastyczniej od ogólnego lekkiego szumu dużej masy ludzi. Ordynat, widząc tylko plecy młodzieńca, badał twarze innych. Zapłonione policzki kobiet, ich oczy piekące chciwością, włos rozwiany, często zbakierowany kapelusz, były wyborną ilustracją stanu wewnętrznego tych istot. Gra brała ich w siebie z niepokonaną mocą. Poza tą ruletą świat cały zdawał się dla nich nie istnieć. Ale Michorowski, zaciekawiony, jak wygląda twarz nieznajomego młodzieńca, poszedł na drugą stronę sali, skąd mógł ją dobrze obserwować i tam zajął miejsce. Spojrzał i zamiast badać wyraz, wpatrzył się w rysy młodego chłopca. Kto to jest? Szepnął do siebie. Jakieś odległe wspomnienie wionęło, nagle i krótko. Ta twarz, te oczy, Tak, coś bardzo znajomego. Chłopak trzymał wzrok utkwiony na stole, ale błądził po nim. Na gromady złota patrzył chwilowo z wyrazem, jakby mówił, kpię z ciebie, ale będziesz moje. Na krupierów spoglądał z ironią. Na publikę nie zwracał żadnej uwagi. Miał minę, jakby gra szła tylko dla niego. Ciemnopiwne oczy błyszczały mu nie żądzą, lecz ciekawością. Usta pełne, świeże, pod ledwo sypiącym się wąsikiem, krzywił nerwowo na różne sposoby. Składał wargi jak do gwizdania, podciągał je pod nos, rozsuwał, ukazując białe zęby. Czasem uśmiech łobuzerski mignął na szczupłej, smagłej twarzy, czasem szybki jak błysk przestrach. Wówczas nagłym ruchem dotykał dłonią głowy, porosłej lśniącym ciemnoblond włosem, zaczesanym w górę. Brwi miał ostro zarysowane i dość skupione. Ordynat na tych brwiach i ustach zatrzymał najdłużej badawcze źrenice. Ale w ruchach i w głosie i w całej postaci było coś, co Michorowskiego wprost zdumiewało. Nareszcie młodzieniec grę skończył. Przegrał.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Co to? Gdy usta milczą, śpiewa i wzrusza.
2: To dusza.
1: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
2: To ciało. To ciało.
1: Dusza i ciało, serce i rozum.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
1: Ordynat nie spuszczał z niego oczu. Doznał dziwnej satysfakcji, zobaczywszy, że chłopak po momentalnym, niewidocznym prawie cieniu na twarzy ukłonił się z wielkim wdziękiem krupierowi i cofając się palnął na cały głos do bruneta po polsku: myślał, jucharze zblednę. Zaczął się śmiać, trochę nienaturalnie, lecz odważnie, i mówił dalej, wysuwając się z koła grających. Niby nic dziwnego, że przegrałem. Jestem prawie szczęśliwy w miłości, ale swoją drogą fortuna dała mi mata. A Tom się spłukał? Pisnął odmiennym, przeciągłym głosem. Podeszli obaj blisko w stronę ordynata. Chłopak rzucił się na sofę. Brunet usiadł przy nim z miną wielce nieszczęśliwą. Chwilę milczeli. Ordynat udawał, że patrzy na grających. Coraz więcej zajmował go, niepokoił i bawił ten młodzieniec. On tymczasem kręcił się na sofie nerwowo, zdradzając chęć do gwizdania. Raz nawet jakiś niesforny ton wyleciał z jego ust, lecz młodzieniec zmitygował się w porę. Po czym zaczął mówić swobodnie. Nie, pan jeszcze nie ma pogrzebowej miny, jeszcze żyje. Widzi pan, to się nazywa los brać za rogi, jak byka, gdy bodzie. No i cóż, nie mam na zapłacenie hotelu, nie mam na podróż, ba, nie mam na obiad, bo już same długi. Ale rewolwer mam w kieszeni, gdybym chciał trach i po wszystkim. Co też pan mówi, ale jakże można, co znowu? Oburzył się przerażony brunet. Paradny pan jest. Ja bym się miał dla głupiej ruletki, która mnie okradła, strzelać, ani myślę. Niech się nie cieszy nadzieją. Zaśmiał się i znowu mówił, ku stałemu przerażeniu bruneta, który miał taką minę, jakby nie wiedział, czym się martwić. Czy że młodzieniec nie chce się strzelać, czy że może się zastrzelić? Myśli pan, że ja palnąłbym sobie w łeb w parku? Mówił chłopak. Ani trochę. Tu, w tej sali, przy samej rulecie, co? To byłby efekt szalony. Z parku zmietliby mnie stróże jak śmieć. Nikt by nawet nie widział, ale tu, o, wszystkie lady i misy by pomdlały. Moja krew padłaby na ruletę, splamiła złoto. Aha. Może bym się przyczynił do oczyszczenia świata z tego plugastwa, jak pan myśli? Zamknęliby budę? Brunet wzruszył ramionami. Pan głupstwa plecie zamiast myśleć poważnie. Sytuacja nader przykra. Młodzieniec zdawał się nie słyszeć. Szedł za biegiem własnych myśli. Żałuję, że nie jestem taki głupi, żeby się strzelać. Zrobiłbym frajdę gazetom europejskim. Może i warto? Brunet powstał. Chodźmy do domu. Za dużo pan mówi. A cóż będę robił? Tylko głos mi pozostał, no i kilka garniturów na zmianę. Siedź pan, trzeba się namyśleć. Nad czym? Jak najłatwiej fajtnąć na tamten świat. Et, no więc co? Niech pan zadepeszuje do domu, przyślą. Twarz młodzieńca spoważniała w jednej chwili. Rzekł twardym tonem. Za nic. Matki prosić nie będę. Wyrzekła się mnie, że mu łajdak. Niech i tak będzie. Zamyślił się smutno i zwiesił głowę. Ordynat, odwrócony dotąd bokiem, spojrzał na niego i zadrżał. Błysk gwałtowny rozjaśnił twarz Waldemara. Młodzieniec siedział nachmurzony, z wydętymi wargami i z silnie zmarszczoną brwią. Jego oczy pociemniały jeszcze, były jak ze stali. Rzekł głucho. Przehulałem całą swoją schedę. Nic mi się od matki nie należy, a żebrać nie będę. Więc cóż pan zrobi? Chłopak wyprostował się. Zostanę kelnerem. Et, a pan tylko to umie. Chodźmy. Brunet wstał ociężale. Ordynat podniósł się również. Twarz jego była prawie obojętna. Podsunął się do młodzieńca i dotknął jego ramienia. Kto pan? Czego pan sobie życzy? Zaperzył się chłopak, już zły. Poczekaj. Cóż to znaczy, jak pan śmie w ten sposób kogoś zaczepiać? Ordynat się uśmiechnął. Trafił swój na swego. Tyś również w sposób niezbyt elegancki tu się zachowywał. Ty? Co to znaczy? Słuchaj, jesteś Bohdan Michorowski z linii Czerczyńskiej i z Czerczyna. Młodzieniec cofnął się w tył. Zdumienie odebrało mu mowę. Ordynat wziął go za rękę. Uśmiechnął się. Nie myśl, że jestem agentem śledczym i że cię aresztuję. Jestem tylko Waldemarem Michorowskim z Głębowicz. Musiałeś o mnie słyszeć, bo pamiętać nie możesz. Ordynat? Ten sam. Chłopak rzucił mu się na szyję i ucałował. Po czym spojrzał na osłupiałego towarzysza, wołając: no, już możesz pan wyjąć kulę z mego rewolweru. Daję dymisję pani śmierci. Ordynat zabierał kuzyna do Głębowicz. Podobało mu się, że Bohdan był z nim szczery i kiedy Waldemar spytał go o liczbę długów, odrzekł bez zwykłych w takich razach przesadnych skrupułów. A, wuj chce je popłacić? Très bien. To po ordynacku. Tylko uprzedzam, że jest ich kupa i że nie wiem, czy potrafię je kiedyś wujowi zwrócić. Chyba, że jak otrzymam jakie dobra na księżycu. Zaczęły się spłaty długów Bohdana. Ordynat nie robił kuzynowi wymówek. Wiedział, że to na razie nic nie pomoże. Raz tylko rzekł, przeglądając weksel na jakąś bardzo dużą sumę. Trochę za wcześnie i za słono zaczynasz. Bohdan się zaczerwienił. To też skończyłem, wuju, rzekł smutnie. A Czerczyn? Już nie mój. Zresztą Wiktor jest właścicielem, nie ja. Co było moje, fiu, poszło w świat. Mama by ci nie dała zginąć. Te wszystkie akcje skierowane są na Wiktora. Ja zawsze byłem enfant terrible. Ochrzczony tak niegdyś, zastosowałem się do nazwy. Wszystko to możliwe, tylko ruleta zbyteczna, rzekł Waldemar. Kto cię do tego wciągnął? Własny przemysł. Chciałem dużo wygrać i lazłem, a to ciągnie. 100 razy przysięgałem sobie i Stalskiemu, temu brunetowi. Co to wuj wie, że nie będę grał. Ale gdzie tam? Człowiek jak bydle. Zaśmiał się swobodnie i przeciągle. Nareszcie Stalski odetchnął. Wyjechał do Warszawy, szczęśliwy, że mu ratowany. Ciągle mnie pilnował, abym kulki do mózgu nie zaprosił. Na parę dni przed wyjazdem z Nicei Bohdan spochmurniał. Był milczący, opryskliwy. Ordynat odkrywał w nim coraz to nowe cechy Michorowskich, lecz nieposkromione żadnym wędzidłem. Nie mógł pojąć, co mu jest, pytać zaś nie chciał. Nareszcie chłopak przemówił. Miał minę niezwykle wahającą się. Wuju, mam do ciebie jedną prośbę. Wyjeżdżam z Nicy, ale cóż będzie z Anną? A, więc jest i Anna. Cóż to, wuju, wątpiłeś? Jestem przecież Michorowski, my tu mamy opinię ustaloną. Niepodobna jej zaniedbać. Ty ją ustaliłeś? Ja utrwaliłem. Dzieło zapoczątkowane przez potentatów Głębowickich. Złożył przed ordynatem zabawnie poważny ukłon. Których jedynym reprezentantem jesteś ty, wujciu? Ordynat roześmiał się szczerze. No, mniejsza. Jakże tam z tą Anną, kto ona? Wenus. Wenus Milońska, boska dziewczyna, ramiona, mówię wujowi, no pycha, zbudowana. Ale ja się pytam, kto ona, że ładna, nie wątpię. A cóż mi obchodzi, kto ona? Moja. Maśliczny buduarsio, cacy salonik, ubiera się szampańsko, słowem pigeon. Kokota? O, zaraz kokota przyjechała z Wiednia. Na sezon. Bohdan skrzywił się. Wuju, ja ją kocham. Aż tak. Czy Niemka? Węgierka, to cukierek. Wuj sam chciałby mi ją odbić, gdyby poznał, ale ja nie pokażę. Waldemar ściągnął brwi. Jakież masz obowiązki? Spytał sucho. Muszę się pożegnać i coś tam, wuj rozumie, jakąś pamiątkę. Mów ściśle co i ile. Bohdan rzucił się nerwowo. A, nie pieniądze, to nie. Tu trzeba delikatnie. Ja ją kocham i żałuję. Może jakiś klejnot? Poradź mi, wuju, tyś przecie praktyk. Najlepiej radź sobie sam. Żadnych zobowiązań nie robiłeś, czy tak? No, kochamy się. Zresztą ona nic ode mnie nigdy nie brała. Lecz w końcu zanieś jej to, rzekł ordynat, wyjmując z kieszeni gruby pakiet. Wręczył go Bohdanowi z uśmiechem. Tą pianą przykryj swoją Wenus, zobaczysz, będzie ci wdzięczna. Bohdan ze zmarszczoną brwią liczył banknoty. To za dużo, wuju. Masz jej kupić klejnoty. Wybierz, kup i wówczas oddasz mi, co zostanie. Bagatela, ale ja wuja obdzieram jak bandyta. Ordynat nieznacznie uśmiechnął się. Zaciągniesz tylko nowy dług. Ufam ci, że nie przechulasz. Bohdan stropił się. Zawijał przeliczone pieniądze gorączkowym ruchem, twarz miał poruszoną, usta drżące. Spod brwi spojrzał na Waldemara i rzekł. To najgorzej, nie cierpię, gdy mi kto ufa. Mama i Churchill także mi ufali i niezbyt się udało. Ja tu za tę sumę gotów jestem kupić cały sklep jubilerski, a co potem? Nagle wziął ręce ordynata i mówił żałośnie. Dziękuję ci, wuju, jesteś dobry, ale wiesz, jak pomyślę, że te pieniądze mają być epilogiem moich stosunków z Anną, ogarnia mnie żal i wstręt, a jednak trzeba. Jestem Michorowski, więc tak, na sucho, jak pierwszy lepszy hołysz, żegnać się nie wypada. Dobrze, że w stosunku do takiej Anny rozumiesz to, rzekł ordynat. Bohdan wybiegł z pokoju. Przez cały dzień ordynat nie mógł się go doczekać. Był niespokojny.
0: Ordynat Michorowski, Heleny Mniszkówny. Nowa powieść, Radia Pogoda.

0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.
1: Pod wieczór Waldemar poszedł nad morze. Długo chodził na wybrzeżu, pogrążony w myślach. Nazajutrz miał opuścić Rivierę. Z radością widział się już z powrotem w Głębowiczach, tylko wspomnienie Luci przejmowało go jakimś niepewnym dreszczem. Może to się w niej zmieniło, może już nie trwa. Łudził się słabą nadzieją, lecz listy Luci były przeczeniem. I Waldemar bał się. Gdy zamyślony mijał jedną z ławek, nagle stanął. Ujrzał siedzącego na niej Bohdana. Chłopak skulony opierał głowę na obu pięściach, złożonych na lasce. Wyglądał jak kościany dziadek w swym białym ubraniu i wtłoczonym na oczy kapeluszu. Szczupłość jego ciała w zgarbieniu całej postaci uwydatniała się plastycznie. Miał wygląd bardzo nieszczęśliwy. Waldemar trącił go z lekka. — Bohdan, co tobie? Chłopak podniósł głowę ociężale. Na długich rzęsach miał duże łzy, które nagle spłynęły mu na policzki. — Bohdan! Ordynat usiadł przy nim i serdecznie objął jego ramię. — Co ci jest? — Cóż, Anna? — Pożegnałem się, wuju, ale i ona mnie kocha. Tak mi żal. Prędko otarł chusteczką oczy i rzekł z gniewem. — Zły byłem na wuja za te kolie. Kupiłem piękną, same brylanty, pyszna woda. Ale cóż, nie chciała. Rozpłakała się, spazmy, że ją byle jak traktuje, że ona tylko z miłości. Biedaczka moja, biedaczka. — No ale w końcu przyjęła kolie? — spytał ordynat. — Przyjęła. — To bądź spokojny. W głosie ordynata zadrgał żart. Bohdan wstał. — Bój taki cynik, że nie mogę. — Poczekaj, dokąd idziesz? Ochłonąć, żal mnie dusi. Palnąłbym sobie w łeb. Szerokimi krokami poszedł, świecąc w blasku księżyca jak cienki biały kwiat. Ordynat patrzył za nim. Żartobliwe iskierki w oczach zmieniły mu się w mgłę pobłażania. Zaczyna żyć, pomyślał. W Wiedniu ordynat niespodziewanie spotkał na dworcu kolejowym baronową Elzonowską. W ciągu całej zimy starannie unikał spotkania, wiedząc, że baronowa przebywa razem z hrabią Barskim i z rozwiedzioną księżną Zaniecką. Spotkanie rozdrażniło go, lecz na szczęście baronowa była sama. Zaczęła się od razu skarżyć na Lucię. To szalona dziewczyna, mówiła z najgłębszym przekonaniem, siedzi w tych słodkowcach jak zakonnica. Chyba papa tego nie wymaga. Dwie znakomite partie odrzuciła, to szaleństwo. Waldemar zmienił rozmowę, lecz baronowa prędko powróciła znowu do Luci. Wyobraź sobie, ona nie pisuje do mnie, obrażona za to, że przyjaźnie się z Barskimi. Voilà, smarkata, dla jej kaprysu nie wyrzeknę się przyjaciół. Waldemar zgrzytnął zębami, ale odrzekł spokojnie, tylko z ironią. Tak, to byłoby dziwniejsze, gdyby ciotka po wszystkim, co zaszło, unikała Barskich. Co ty mówisz? Łają? O, nic, żegnam ciotkę. Zaczekaj, kogo ty wieziesz ze sobą? Un beau garçon. Ale Waldemar nie zaczekał. Szedł prędko, zapomniawszy nawet przedstawić pani Idali Bohdana, który trzymał się z daleka, świdrując zajadle oczyma w różowej buzi młodej Niemeczki, podróżującej z papą i z mamą. W drzwiach do sali ordynat ujrzał wchodzących Barskiego i Zaniecką. Podwystąpił mu na czoło. Gniew, obraza, wściekłe wspomnienie ugryzło go w serce. W oczach miał zimne żelazo. Żaden rys mu nie drgnął, tylko twarz zbladła. Hrabia i księżna spostrzegli go. On cofnął się i poczerwieniał. Oczy wylazły mu na wierzch. Księżna Melania, również mocno pąsowa, utkwiła bezczelny wzrok w sztywnych oczach ordynata i szła naprzód, śmiało, urągliwie. Ordynat przeszedł, udając, że ich nie widzi, jak koło słupów telegraficznych, i znikł w wielkich drzwiach dworca. Księżna przymknęła oczy, bo źrenice Waldemara ukłuły ją boleśnie, niby długim ostrzem kamiennym. Wzburzony Waldemar siedział już w wagonie, gdy wszedł Bohdan. Był roześmiany, rzekł z komicznym żalem. Pożegnałem swoją Gretchen, pojechała do Iszlu. Wie wuj, ani rusz nie mogła wytrzymać mego wzroku. Ja mam siłę piorunującą. Przedstawiłem się jako książę Abrakadabra Abra z linii świętych tureckich. Uwierzyła, niewiniątko. A ona, Müller, a taka ładna, ale wuju. Spojrzał na Waldemara i umilkł. Śmiech zgasł mu na twarzy. Ordynat zdawał się obojętnie czytać gazetę. Gdy pociąg ruszył, Bohdan podsunął się bliżej i spytał cicho. Wuju, czy ta piękna pani, którą wuj minął, to ta sama, co anonimy? Tak, przerwał prędko ordynat. To był Barski z córką. Bohdan zamyślił się. Po długiej chwili szepnął, ma za swoje. Waldemar zajął się szczerze swym kuzynem. Poznał go już trochę, lecz młody człowiek wymykał mu się z rąk. Ordynat nie mógł często wywnioskować, co w nim jest dobrego, a co zaś złego. Był inteligentny i żywy. Poza tym wszystko inne plątało się w tej naturze w chaotyczny sposób, bez ładu i składu. Na zapytanie ordynata, kim chce zostać, Bohdan odpowiedział ze zdziwieniem: tym, kim jestem, wielkim panem. A czy ty rozumiesz przynajmniej, co to znaczy wielki pan? Wielki pan to jest obiekt, a zarazem problemat. Może być i wielkim szubrawcem, i wielkim dobrodziejem. Ty, wuju, jesteś z dobrej kategorii i o tobie dużo mówią. Taki zaś Barski jest ze złej kategorii i także o nim dużo mówią. Ale i ty, i on jesteście jednakowo wielcy panowie. To znaczy, że sam tytuł ciebie nie olśniewa? Dobre i to. A na którą stronę się przechylasz? Bohdan zaczął po swojemu wykrzywiać usta. Ja tkwię w środku i stworzę nową kategorię, zacno łajdacką. Krańcowości nie lubię, nudzą mnie śmiertelnie. Ordynat radził młodzieńcowi wstąpić na uniwersytet. Nie mam pieniędzy, burknął Bohdan. Na to się znajdą, bądź spokojny. Wybierz sobie najodpowiedniejszy wydział, a ja ci wskażę uniwersytet. Wuju, nie mnie brać się za bakalarstwo. Dobrze, że skończyłem 7 klas szkolnych. Miałbym się znowu do ławy przyszywać? Ani myślę. Zresztą w naukę nie wierzę. Mając spryt, można się samemu więcej nauczyć niż bez niego w 100 uniwersytetach. Czy ja jestem taki głupi? Wiem bardzo dużo, czytałem moc, a że się tam w filozofii babrać nie potrafię, to jest bez znaczenia. Do wynalazków także nie mam pretensji. Jednego tylko żałuję. Że masz takie pojęcie? Spytał ordynat. Nie, ale że Churchill nie jest moją własnością. Odrzekł Bohdan trochę smutno. Puściłbyś go tak samo, jak i swoją spłatę. Może i nie. Zawsze to już coś. Ale dajcie mi pieniędzy, to sam potrafię wyssać taką esencję z życia, o jakiej się filozofom nie śniło. Po szczegółowym zbadaniu spraw majątkowych Bohdana ordynat wykazał mu całkowity deficyt. Młodzieniec liczył zaledwie 22 lata, zdążył zaś już stracić nie tylko to, co mu się należało z Churchilla, ale i porządnie wpaść w długi. Matka jego odpisała ordynatowi, że znać nie chce wyrodnego syna, że więcej nie da ani grosza, bo Churchill z przeległościami to tylko już własność Wiktora Michorowskiego, starszego brata Bohdana. Rozpieszczony dawniej Bodzio zrozumiał, że jest na łasce i niełasce ordynata. Stracił fantazję, ale nie na długo. Zapowiedział ordynatowi, że przez lato będzie hulał w Głębowiczach, potem zaś gotów iść drzewo rąbać, jeśli nic efektowniejszego wuj nie wymyśli. Prędko jednak zmienił zdanie. Z wielkiego pana zostać parobkiem to spad za ostry, a znowu dlatego umierać nie warto. Ożenić się bogato, tylko dla posagu, największe głupstwo. Pozostaje więc praca. Że zaś to jest nuda pani, więc jeszcze lepiej być rozbójnikiem włoskim. Włochy znam wybornie, jestem mężny, tak. Zostanę najpewniej bandytą apenińskim i przezwę się Bohdan Michor. To będzie ładne. Tworzył projekty coraz dziksze, ale poważnie zastanawiał się nad swoim losem, chociaż się z tym nie zdradzał. Duży wpływ wywarła na nim wizyta matki w Głębowiczach.
0: Powieść Radia Pogoda. Helena Mniszkówna, ordynat Michorowski.

0: Radio Pogoda. Przeboje dla wszystkich pokoleń.
1: Ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Radio Pogoda.
1: Był raz bal na sto par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie

pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Sobota i w niedzielę od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski. Autopromocja.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie.

0: 97 i 8 FM. Radio
1: Pogoda. Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch obudził.

0: Pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy Radia Pogoda. Andrzej Seweryn.
1: Na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
2: nad leniwą rzeczkę w cień.
1: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
2: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
1: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
2: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
1: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
2: Na ryby, a można i na grzyby.
1: Można i na grzyby.
2: Na grzyby, w aromatów pełen las.
1: Na grzyby, przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz. Ta,
2: weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
1: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
2: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
1: Dzik,
2: wściekły na mnie, dzik.
1: Pociągnijmy sobie ryk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika.
2: Bo gdyby
1: ryk większy,
2: to na lwy by.
1: Dlaczego nie na lwy?
2: Na lwy by.
1: Na gorący czarny ląd.
2: Na lwy by.
1: Gdyby
2: nieco bliżej stąd.
1: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
2: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
1: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
2: A tu lwica.
1: Co?
2: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już szuka trupią.
1: Więc czyby nie lepiej już na ryby?
2: Lub na grzyby.
1: Lub na grzyby.
2: Albo na ryby.
1: Albo na ryby, co?
2: W każdym razie nie na lwy by.
3: Nie, tak już.
2: Nie. A może na ryby w grzybach?
1: Jak to?
2: Duszone.
1: No.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Radio Pogoda. Łączy pokolenia.
1: Klaksony aut spłoszyły noc za wcześnie. Klaksony aut wciąż koncertują w mieście.

0: nami noc. W górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła strona drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra Lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III od sympatycznego pana Waldka Pucio, Pucio jest.

0: Panna Krysia, Panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pyta

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

teraz dla sympatycznej pany Krysi z Turnusu III ode mnie. Pan Okrysiu.

0: ludzi, gdyby wreszcie się basista nie obudził. Bo miewamy często głupie sny, ale potem się budzimy i...
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka, Bucio.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.